0: SK Kraków.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał.

SK Kraków. Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić albo

pięć twarzy. Pięć twarzy, pokażę ci to, o czym marzysz. Ona chce malować obrazy, nie na mnie obrazić się. Pośle ją na wybiegi lens, jak i też żadne zakazy, by te gramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Dojer. To jest Radio SK.
1: Gonna start the rebellion, I know.

0: SK Kraków.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Reklama.
1: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
2: Śniadanie u babci,
3: o nie, nie.
2: Obiady u babci,
3: marzy nie.
2: Kolacje u babci,
3: dobra,
2: gdy babcia Malina
3: zaprasza.
0: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
3: Babcia Malina zaprasza.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
0: I po reklamie.
6: J-Lo, ja tu sam, no i mam.

0: Reklama.
1: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Białas, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto.
3: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Forum Horyzonty. Stare przestrzenie, nowe horyzonty. Wyjątkowe miejsce nad Wisłą z widokiem na Wawel, muzyką na żywo, autorską kuchnią i klimatem, do którego chce się wracać. W menu znajdziecie autorskie burgery, pizzę, tapas i koktajle idealne na wieczór ze znajomymi. Leżaki, koncerty, imprezy i pozytywna atmosfera. Wszystko w samym sercu Krakowa. Więcej informacji na naszych profilach Facebook i Instagram Forum Horyzonty oraz stronie www.forumhoryzonty.pl.
7: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
8: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
9: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
10: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
11: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
12: Śniadanie u babci,
13: o mnie nie.
12: Obiady u babci,
13: marzy nie.
12: Kolacje u babci,
13: dobra,
12: ta. Babcia Malina
13: zaprasza.
14: Do Ogródka. Na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
13: Babcia Malina zaprasza.
15: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
16: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
17: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
20: I po reklamie.
21: Przed mikrofonem Krystian Lis. 10 września, czwartek. Po tych wczorajszych upałach już dzisiaj raczej nie będzie śladu. Termometry dziś w ciągu dnia maksymalnie pokażą 20 stopni, a jeszcze w pierwszej połowie

0: Dnia mogą przydać się parasole. Po południu jednak jest szansa na słoneczne chwile. A z newsów drogowych krótka przypominajka. Na zachodniej w Dębnikach trwają prace przy placu zabaw. Uważajcie na lokalne zwężenia jezdni i brak możliwości zaparkowania w tym rejonie.
1: Jest 6:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Śledczy w akcji do późnego wieczora prowadzili oględziny i zabezpieczali dowody. Służby ustalają okoliczności katastrofy na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem, a to po tym jak ciężarówka uderzyła w wagon pociągu Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych, a o szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Pociągiem miało podróżować 114 osób. Przewoźnik nie ma jednak pewności, czy wszystkie osoby, które wykupiły bilet, były na pokładzie. Jak tłumaczy prokurator Robert Czerwiński z prokuratury okręgowej w Radomiu, ze wstępnych ustaleń wynika, że to kierowca ciężarówki spowodował zdarzenie.
3: Uderzył w drugi w kolejności wagon, doprowadził do wykolejenia tego pociągu.
2: Zginęła pasażerka pierwszego wagonu, a 7 osób trafiło do szpitali.
4: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
2: Relacjonowali pasażerowie pociągu.
1: Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Aktualnie ekonomiści ostrzegają nawet przed podwyżkami, a wszystko przez prognozy dotyczące inflacji.
5: Rosną też obawy, że ten szok energetyczny, z którym mamy do czynienia, że on zaczyna coraz szerzej przekładać się na inflację bazową.
1: Mówi Jarosław Sadowski z Ankomat.pl. Większe szanse na obniżki stóp upatrywane są dopiero w przyszłym roku. A Robert Lewandowski z 6. trafieniem w MLS w hicie ligi między jego Chicago Fire a Interem Miami, Lionela Messiego i Luisa Suareza padł remis 1-1. Lewy trafił już na początku meczu, wykorzystał dośrodkowanie mocnym uderzeniem z powietrza. A w drugiej połowie Inter wyrównał. Lewandowski nie był jedynym Polakiem, który trafił tej nocy w MLS. W spotkaniu Houston Dynamo z Realem Salt Lake zwycięską bramkę na 2-1 zdobył Mateusz Bogusz.
6: SK Kraków News.
0: Christian Lis. Zderzenie 3 osobówek, w tym taksówki, to dziś nad ranem w Szczyglicach, tuż przed zjazdem w stronę lotniska w Balicach. Na miejscu praca służb, a ruch w rejonie kolizji wciąż może być utrudniony. Złota Brama i audiowizualny portal na wesoło jest z okazji 35-lecia partnerstwa Krakowa i Frankfurtu nad Menem. Od jutra będzie można porozmawiać na żywo z mieszkańcami niemieckiego miasta.
7: Zapraszamy już Państwa i na potańcówkę, i do odwiedzin w naszym kontenerze.
0: Mówi Beata Sabatowicz z Urzędu Miasta Krakowa, a te rozmowy w kontenerze z mieszkańcami Frankfurtu do 23 września.
6: Jankę, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
8: Czwartek odpalony, hity ustawione. Dzień dobry. Teraz jest jedno zadanie przede mną. Słuchać, czy wszystko dobrze będzie grać.
9: Ach, ja sprawdziłem. Ekspres trzeba wyczyścić, czyli zadanie czyszczenie ekspresu i później kawa.
8: Ty jesteś od dolewania.
9: Kawa.
10: Ja jak zwykle mam najcięższe zadanie. Muszę was pilnować, śmiać się po waszych żartach.
8: Dobrze by było.
9: Będzie bez zmian, to prawda.
8: To drodzy poranni słuchacze, powiedzcie, co wy robicie dzisiaj w pracy, jaką macie listę zadań, a my sprawdzimy. Czy też byśmy sobie z tym poradzili?
10: 664-402-302. Gadamy do eskowego messengera.
9: Kawa. Jak mówi klasyk, do roboty.
8: To co tam macie do zrobienia w robocie?

0: fala muzycznie z pogodą się zlała. 8 po 6. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj sprawdzamy waszą listę zadań, no i potencjalnie spróbujemy dopasować albo Kamę, albo Jankesa, albo mnie, bo może damy radę też to zrobić?
1: Eskowy Messenger oczywiście się kłania. Jakie zadania dzisiaj macie przed sobą? Dzień dobry.
2: Siemanko ekipa. Pierwszym kursem dzisiaj zbieramy plastik, drugim kursem zbieramy śmieci. Do zrobienia około 100 km, wysypisko i fajranto. Pozdrawiam, zapraszam do współpracy.
1: Jankes zawsze marzył o tym, żeby na stopce jeździć, więc myślę, Janki, że to jest twoje zadanie.
3: To jest tak, game changer, to jest życie, to jest po prostu coś najlepszego.
0: Sprawdziłbyś
1: się. Ja się tylko zastanawiam, bo dzisiaj z kolei u mnie papier wywożą, który wyniosłam oczywiście wczoraj wieczorem, no bo przecież rano mnie nie będzie. No. I jak się domyślacie, papier zamienił się na papier marché, bo już jest cały mokry.
0: Kto tam jeszcze w kolejeczce? Jakie zadania dzisiaj do wykonania? Dzień dobry.
4: Adaptacja, adaptacja, adaptacja. Kolejny dzień, słuchajcie. Przytulanie maluszków i zapewnienie im bezpieczeństwa.
0: No to ewidentnie Kamila. Dzisiaj ona przyszła z pieskiem, którego przytula i adaptuje do warunków radiowych.
1: Znaczy ja powiem tak, ewidentnie nie Wiktor. Lepiej, żeby nie przytulał maluszków.
3: I też są pampersy rozstawione tutaj u nas w studiu. Nie, to jest mata, tak, rzeczywiście. Wszystko gra. Dajcie znać, czekamy cały czas.
0: Mata Calvin Harris.
3: No mówisz, no gra, no.

0: Kwadrans po szóstej. Pani Jadzia już z nami, zamieszanie w studiu. Witamy.
1: Dzień dobry, jest dyskusja, jest dobrze, jest prasowanie, są gazetki. No dobra, jedźmy.
2: Poranne prasowanie.
0: Dzisiaj, słuchajcie, prasujemy na bogato, na bogatości. Bo Omena Mensa i Rafał Brzoska, czyli no jedna z najbogatszych par, jakby nie było naszego kraju, organizują imprezkę w Wenecji.
1: Wenecja.
0: Imprezka jest charytatywna, ale najpierw to wygląda tak, że wynajęli za własne pieniądze cały wielki pięciogwiazdkowy hotel. Zapraszają bogatych znajomych i wejściówka tam kosztuje 20 patyków, 20 tysięcy złotych.
1: Kiedy to się odbywa?
3: 10 września.
2: A co, Jankiec, wybierasz się?
1: No, to dzisiaj jest. To no całe szczęście nie mogę. Całe szczęście nie mogę. Oj. No.
4: Jadzinia, a co ty byś zrobiła, gdybyś miała na koncie tyle, co ma pani Omena i pan Rafał i ich znajomi?
2: Pan w jedwabnej pościeli.
0: To nie przyszłabyś dzisiaj do nas rano, tylko byś spała w chacie?
2: A jak? Nie.
4: Jestem w szoku, że jesteś w szoku.
1: To całe szczęście u ciebie, wszystko w porządku z twoim kątem, tak, bardzo dobrze.
2: Do Wenecji się nie wybieram.
0: Może chociaż byśmy się połączyli na FaceTime'ie ze złotego iPhone'a.

0: Na cię ochotę na kolejny odcinek angielskiego z Wiktorem?
1: O nie. O tak.
0: Jestem człowiekiem. Robię co mogę.
2: No,
0: co? Nie kładź wina na mnie.
2: Ale to prawda, to są takie niebezpieczne sytuacje, chociaż kiedyś na studiach byłem i kładliśmy na siebie wina. No, i to takie było...
3: Twoja wina.
4: Co niedzielę człowiek się uderza i mówi moja wina.
0: To teraz moja praca, dzisiaj poranna praca.
4: Ale
0: halo.
4: Twoje zadanie.
3: Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Radio SK. Dzisiaj w pracy nic już nie muszę robić, bo jestem po nocce, wszystko już zrobiłem, kiedy wszyscy żeście spali. Teraz ja jedę do domu spać, a wy jedziecie pracować.
2: Ale proszę nie i spać. Nie wolno i spać, jak ma pan tyle energii. No nie wolno, szkoda tej energii, szkoda.
5: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
4: Taką energią to będzie szybka drzemka.

0: sexy chick.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie. Motowadowicka.pl.
15: Witajcie o poranku, 10 września w kalendarzach. Weekend już naprawdę blisko, bo przecież mamy czwartek. A już od najbliższej soboty spore utrudnienia na Dębnikach. Startuje rozbudowa ulicy Wrony od Warchałowskiego do Skotnickiej. Odcinek zostanie całkowicie zamknięty, a objazdy poprowadzą m.in. A4 i Zakopiańską. Na termometrach dzisiaj będzie do 20 stopni, więc znacznie chłodniej niż wczoraj. A w pierwszej części dnia może jeszcze przydać się parasol.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Geely oraz GAG w Krakowie.
16: 6.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, a na początek nowy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To ostrzega przed atakiem powietrznym na Ukrainie. Alert dostali mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. RCB informuje, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Groźna sytuacja z Władimirem Zełenskim. Samolot ukraińskiego prezydenta został niemal trafiony przez drona podczas startu z Mołdawii do Oslo, przekazał premier Norwegii. Zełenski przyleciał do norweskiej stolicy na pogrzeb króla Haralda V.
17: SK Sport News.
16: Faworyci nie zawiedli. Za nami kolejne mecze pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. FC Barcelona 5-1 rozbiła Feyenoord, a broniący tytułu piłkarze PSG aż 6-1 wygrali ze Slovanem Bratysława. Arsenal 1-0 wygrał z Napoli, a Liverpool 2-1 pokonał Atletico Madryt.
17: Sport w Warszawie.
16: A będzie zmiana też na szczycie kobiecego tenisa, bo Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu tenisistek. Zawodniczka z Kazachstanu zagwarantowała sobie to, awansując do półfinału US Open. W nim jej rywalką będzie Coco Gauff.
18: Jankes. Kama i Wiktor.
17: W Radiu SK.
0: Dzień dobry wszystkim, 6.32, już teraz 28 minut do godziny 7.
1: I tak to bywa właśnie z takimi dniami jak czwartek, że są zadania do zrobienia. I pytanie, jakie wy zadania dzisiaj macie przed sobą, a my tutaj wyślemy odpowiednich wysłanników. Jankes jest chętny, Wiktor jest chętny, Boga jest chętny do roboty.
8: O, na czym polega wasza robota? Może my też byśmy się sprawdzili.
0: Co tak patrzycie na mnie?
8: Podaj numer telefonu. No podaj.
1: Miałeś jedno zadanie, no. Jedno zadanie.
0: Ale nie pomyślałem lepiej o swoim numerze telefonu. Słuchajcie, podaję numer telefonu. 664-402-3-02. Zapraszamy. Numer do mnie.

0: za oknem jesień, a w radiu jeszcze pachnie latem. Ostatni dzień lata na playliście.
1: Tak, dzisiaj fajnie pada na zewnątrz, rzeczywiście. No dobra, lećmy dalej. 22 minutki do godziny 7 już teraz.
2: Słuchajcie, co byście zrobili, gdybyście mieli 186 milionów złotych?
0: Ja jak pani Jadzia, dalej bym spał w jedwabiu.
1: Ja w ogóle bym nie spał.
2: A wiecie, co polski rząd postanowił zrobić?
1: Co
2: przeznaczyć
1: zrobić?
2: 186 milionów złotych na poszukiwania 34 surowców krytycznych. Czyli będą szukać miedzi, grafitu i platynowców, cokolwiek to jest.
1: A ja słyszałem o tym, będą robić odwierty, tak? Gdzieś tam chyba w całym kraju.
2: Tak.
1: Będą szukać, gdzieś nawet w stolicy, pod Warszawą, no wszędzie dosłownie.
0: Znając nasze szczęście, to i tak nic nie znajdą, ale jak już wiercą te dziury, to może w innych miastach niż Warszawa by metro zrobili.
3: Następna stacja, Rondo Daszyńskiego.
4: Reklama. Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
5: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
11: Koncert?
10: Lepiej, festiwal.
11: A kto gra?
10: 2 lub 3 pokoje z balkonem albo gotowe mieszkania z ogródkiem w Mistrzejowicach.
11: Okej, na taki festiwal to ja idę.
10: 19 września odwiedź biuro sprzedaży Wiktoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: I po reklamie.

0: Sama.
1: Kama zaraz będzie śpiewać.
0: Sama. Będzie sama. Solo Kama. 12 do godziny, 12 minut do godziny 7.
1: Uwaga. 3, 2, 1, poszła. Happy birthday to you.
2: Eska budzi w urodziny.
0: Och, Adaś.
1: Dzisiaj tak trochę jak kibicka. Tak. Z żylety.
3: Bo ja mu bardzo kibicuję.
0: Poczułeś się lepiej?
4: Jak najbardziej. Ja wiedziałem, że byłem grzeczny, ale że aż tak.
3: No, bez przesady, bez przesady. No. Powiedz szybciutko, czego ci brakuje do szczęścia?
4: To znaczy wszystko mam, tak więc niczego więcej nie chcę, oprócz zdrowia.
3: No to muszę ci powiedzieć, że twoja żona dobrze cię wychowała i ty dobrze się wychowałeś przy niej, bo napisała, z racji tego, że ma już wszystko, bo ma wspaniałą żonę i dzieci. No więc wszystko się zgadza.
0: Ta. Telefon od nas do ciebie, czyli mamy tak zwany komplecik. Urodziny, które to urodziny dzisiaj? Pochwal się.
4: 38, no niestety czas leci.
0: No gdzie tam niestety, proszę cię, no.
3: Słuchaj, na pocieszenie...
4: No wiadomo, człowiek się czuje zawsze młodo, tak więc...
3: Jankes zrobił coraz większe oczy. Jak ty się, Janki, czujesz?
0: Ja wspaniale się czuję. No. Czekałem, co powie, po tak więc. Tak więc jest dobrze, no.
1: A tam dzisiaj zbieramy od naszych słuchaczy zadania do pracy. Co ty robisz w robocie? Bo może ktoś z nas mógłby cię podmienić i na przykład ulżyć ci trochę i porobić za ciebie.
4: Raczej mnie nie zamienią. Ja akurat zajmuję się meblami do IKEA. Robimy od podstaw, tak więc... No jestem jako stolarz.
1: Ja widzę w tym Jankesa, bo Jankes bardzo często struga wariata.
0: To prawda, to się zgadza.
4: Idealnie. Możemy postrugać razem.
0: Kama, dołączasz?
3: Ja po prostu będę kierowniczką tego całego zamieszania. Ja będę wam mówić, co trzeba robić, ja się w tym świetnie odnajduję.
0: Dostaniesz instrukcję rzeczywiście i będziemy składać to wszystko i strugać i w ogóle.
3: A świstak będzie zabijał to w papierki.
1: Pomocnik się przyda i zamiennik, bo będziecie przynajmniej mieli taki jeden dzień, kiedy was nie będzie, bo pojedziecie z całą rodziną do Energylandii. Czteroosobowe zaproszenie dla ciebie.
4: O kurczę, no super, dzięki wielkie.
0: A tam się dzieje, jak wiadomo. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. Czegoś jeszcze tobie życzyć specjalnego, poza zdrowiem i poza tym, co masz już?
4: To znaczy, no nic więcej, no. Wszystko już mam, nic więcej nie potrzebuję, tak więc...
3: Twoja żona na samym...
4: Jedynie co, to mogę pozdrowić żonę. Wspaniały prezent mi zrobiła, która jedzie do Międzyrodu, do pracy, do Urzędu Skarbowego. Mm-hmm. Niech się męczy z nimi tam wszystkimi. Mm-hmm. No i... Oczywiście całe Radio SK chcę pozdrowić.
3: Dobrze, że powiedziałeś to o tej żonie, bo ona na końcu wiadomości napisała: mam nadzieję, że potwierdzi moją wersję z tą wspaniałą żoną, bo inaczej sobie porozmawiamy.

0: jutro odświeżona wersja tego hitu razem z Matą, ale to w swoim czasie. To jutro, jutro, jutro, a dzisiaj za chwilę u nas, no, Marcin Procki, newsy. Tak,
1: najbliższa przyszłość. Sprawdzimy, czy dojedziemy do 10 zł z cenami paliw na stacjach benzynowych.
2: Zobaczymy, co będzie pierwsze. Czy to ceny dojadą do 10 zł, czy jednak dojadą nas?
3: Jankes! Kama!
4: I Wiktor!
3: Wiktor!
5: Radio SK! Radio SK!
4: Radio SK! Reklama.
6: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury. Kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
21: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: W waszym domu widać kobiecą rękę?
24: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
25: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.

0: Przed mikrofonem Krystian Lis. Karambol na autostradowej obwodnicy Krakowa. Nad ranem między węzłami Skawina i Tyniec zdarzyło się 5 samochodów osobowych. Zablokowany jest pas w kierunku Katowic, a korek ciągnie się już na blisko 10 km. Służby pracują na miejscu. W pogodzie dzisiaj raczej pochmurno będzie. Spodziewamy się także przelotnych opadów deszczu. Jeszcze w pierwszej części dnia po południu jest szansa na słoneczne chwile, maksymalnie do 20 stopni.
1: Jest to siódma, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, kilkanaście minut obowiązywał we wschodnich województwach alert RCB. To w związku

0: Z sytuacją na Ukrainie. Zakończył się atak na obszarze Ukrainy, informuje w SMS-ie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. A to po tym, jak w graniczącym z Polską obwodzie wołyńskim ogłoszono alarm powietrzny z powodu nadlatujących dronów. A w nocy śledczy zakończyli oględziny na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Zginęła w niej jedna osoba, około 20 zostało rannych. Na miejscu zabezpieczono m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Nowe informacje zbiera o poranku reporterski Mateusz Chłyston. Mateuszu, co jeszcze robili na miejscu śledczy?
1: Między innymi sfotografowali miejsce wypadku z użyciem drona. Zebrany w ten sposób materiał będzie kolejnym dowodem, który pozwoli odtworzyć przebieg tego zdarzenia. Kolejarze nie informują na razie, kiedy przywrócą ruch na tej trasie. Skala zniszczeń jest tak duża, że naprawy mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Do zderzenia pociągu relacji Lublin-Szczecin z ciężarówką doszło w środę około południa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jej kierowca wjechał na przejazd mimo czerwonego światła. W wyniku zderzenia wykoleiła się lokomotywa i dwa pierwsze wagony. Jedna z pasażerek pociągu zmarła w szpitalu, a cztery osoby są w stanie ciężkim, wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki.
0: Cena za baryłkę ropy przekroczyła 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja jednak, ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
2: Do końca tygodnia już te ceny, które obserwujemy dzisiaj na stacjach, powinny się utrzymywać.
0: No, wszystko będzie jednak zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8 zł i 90 groszy.
3: SK Kraków News.
4: Z 5 zł opłaty turystycznej od każdego turysty w Krakowie proponuje kandydatka na prezydenta Monika Piątkowska. Dla aktywistów to jednak kropla w morzu potrzeb.
5: Przykładowo w wielu miastach Europy stawki są progresywne i zależą od miejsca noclegu. W Paryżu to jest od niewielu ponad 2 euro do aż kilkunastu euro za noc.
4: Komentuje Joanna Malita-Król z akcji dla Krakowa. Wprowadzenie opłaty wymaga jeszcze zmian w prawie krajowym. Linia 126 wraca w sobotę na Podłużną, odcinek od Pylnej, przeznaczone jednak wyłącznie dla autobusów i pojazdów budowy. Reszta kierowców nadal pojedzie objazdem.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
8: I czwartek. Ach, jest moc, jest energia. Jest czwartek, za kwadrans piątek.
9: Nie wiem. Przepraszam, ale to brzmiało bardziej jak zatwardzenie.
10: To jest rozgrzewanie gardła. Słuchajcie, dajcie nam znać, co macie na dzisiejszej liście zadań, bo może ktoś z nas się będzie nadawał i zrobi to, co wy macie zrobić w pracy.
11: No to który panowie idzie dzisiaj na zebranie do szkoły?
10: O, Jalki.
8: Bardzo ja nie mam się, czasu,
9: bardzo mi się podoba, że zostałam wyjęta z tego równania.
8: A panowie, no to
10: ja się podejmę tego zadania pod jednym warunkiem, że nie dodacie mnie potem do WhatsAppowej grupy rodziców.
8: Czyli zgłaszasz na przygotowanie, tak?
10: Nie no, ja idę, mówię.
9: On po prostu nie ma internetu.
10: Nikt mi potem nie pika w telefonie. O trzeciej w nocy. Jakaś
9: Janki, bo
10: mama
9: ty jeszcze nie
10: pisać.
9: Wiesz. Ty jeszcze nie wiesz, co cię czeka, jak twój młody pójdzie do szkoły. Uuu, kochanie.
10: Profilaktycznie skasuj WhatsAppa.

0: Ed Sheeran, 8 minut po godzinie 7, to jest SK z samego rana.
1: Ja generalnie jestem fanką social mediów pod tym względem, że mamy permanentny dostęp do ludzi, do gwiazd, do których normalnie byśmy nie mieli. Wchodzisz na takiego Instagrama i już wiesz, co robi Madonna, dlaczego zmieniła swój wygląd i dlaczego używa tak mocnych filtrów.
0: To jak jesteś taka mądra, to powiedz lepiej, gdzie jest i co robi Lady Gaga. Podobno zaginęła.
2: No. Jak to?
0: Nie ma jej.
2: Jak to?
0: Nie ma jej.
1: No właśnie.
2: Ale rzeczywiście jakoś jakby ciszej, nie? Jakoś tak.
0: Ani nawet Instagram.
1: Tak.
0: Ani inne media, które mogłyby ją złapać typu paparazzi. Nikt nie wie, co się dzieje z Lady Gagą.
1: Podobno nieczynne. Nawet przyjaciele się o nią martwią. Nikt jej nie widział, nikt o niej nie słyszał od ponad miesiąca. No i wszyscy się zastanawiają, gdzie jest Lady Gaga?
2: Where are you, lady?
0: A może ona dostała przedpremierowy dostęp do GTA 6? Siedzi na chacie, już ma 40% gry zrobione?
2: Lady, daj znać, no, czekamy. I get

0: Bruno, fantastyczny Mars w Radiu SK, 14 minut po godzinie 7, eskowe klapki Kubota, no i skiety, czyli skarpety do wzięcia.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: To skiety i klapki, skiety, klapki do wzięcia, bardzo dobrze, tak kiedyś śpiewał artysta.
2: Pięknie.
3: 664-402-302, to jest nasz numer telefonu, pamiętajcie, szybko odpowiadamy i telefon przy uchu trzymamy. Ha! Ale mi się rymuło.
0: Ha!
3: Dzień dobry.
4: Halo, halo.
0: Dzień dobry, witamy.
2: Jak masz na imię? Gramy czy nie gramy?
4: Pewnie, że gramy, Seba.
1: Zabawa rozpoczęta.
0: Poczciwy Seba leci w stronę nagród. Lecimy.
3: W jakich polskich miastach odbywało się Euro 2012?
4: W Warszawie.
2: I jeszcze jakieś jedno chociaż.
4: Wrocław?
2: Dobrze.
0: Dobrze.
2: Jest.
0: I Gdańsk, i Poznań.
2: Drugie. Jaki jest numer do Radia SK, żeby się do nas dodzwonić?
4: 664-402-302.
0: Pięknie, rewelacja.
2: Trzecie. Jak jesteś w Krakowie, to Opole jest na wschód czy na zachód?
0: Tutaj na dole, tutaj.
4: Na zachód.
2: Dobra!
0: Bardzo ładnie. Uwaga, 4-4-4. Kto najczęściej chodzi w moro?
4: Żołnierze.
0: Edyta.
3: Jakie znasz polskie tańce ludowe? Daj dwa przykłady.
0: Oho.
4: Polonez. Aha. I
2: syrena.
4: Belgijka.
3: I co?
5: Belgijka nie.
3: Belgijka nie będzie polskim tańcem ludowym.
2: No właśnie, przecież sama nazwa mówi, że to belgijski taniec ludowy.
0: No i po co to sobie zrobiłeś?
3: Jeden miał koników 7. Trzymaj się, dobrego
0: Mazur,
3: Seba.
0: Oberek. No. No nie, no źle powiedział, no to dziękujemy.
2: Pogo, to jest też tradycyjny taniec polski pod sceną.
3: Halo. No,
5: robimy koło.
6: Halo, cześć.
3: No hejka, zostały dwa pytania, więc lecimy z szóstym. Czy czerwona jarzębina, jak jest zielona, to nadal jest czerwona?
6: No nie, no jest zielona.
2: No nie, nazywa się dalej tak samo.
0: Dobra.
3: Trzymaj się, dobrego. Ostatnie pytanie i szansa na zwycięstwo. 664-402-302. Jak Seba powiedział, dzień dobry.
2: Halo.
7: Halo, halo.
0: Jesteś? Słuchaj. Dobra, dawaj szybko, czas się kończy.
2: Jesteś dzikiem i musisz wychrumkać pozdrowienia dla słuchaczy Eski.
7: Chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum.
0: Tak, ale wstał dopiero.
3: Zaspany dzik.
2: Poczciwy, kulturalny dzik. Pozdrawia delikatnie.
3: Jeszcze nigdy nie widziałam dzika w eskowych klapkach Kubota i w skarpetkach, ale z przyjemnością na to popatrzę. Dodatkowo jeszcze wyrzucamy ci magazyn SK Story, wydanie wrześniowe, z Oskarem Cymsem w roli głównej.
2: Tak.
7: Dziękuję ślicznie.
0: Dziku, a u ciebie która teraz jest godzina?
7: U mnie 7:17.
0: No to
3: chrom, chrom, chrom, chrom.
1: Siódme wygrywa w radiu.

0: poradne ochy i achy. Odsyli Grzeszczak. Mam na playliście wesoło, ale za chwilę poważne sprawy, bo Marcin Protki się pojawi i są proponowane zmiany w ruchu drogowym, w przepisach a propos przejazdów kolejowych.
1: No to właśnie, prawda. A dokładnie jakie i dlaczego to jest takie ważne, to za chwilę o tym Marcin.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
6: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
5: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
6: Baw się na koncertach mega gwiazd
5: Justyny Steczkowskiej
6: i Afromental.
5: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
6: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
7: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
8: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: No to jak? Matura już jest, a pomysłu na siebie nadal brak? Nie kombinuj, wybierz najlepszą opcję Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Oferujemy atrakcyjne kierunki i specjalności, programy stypendialne, wymiany międzynarodowe, praktyki i staże, po godzinach studenckie koła naukowe, zespoły artystyczne, bogate życie kulturalne, sekcje sportowe AZS i wiele więcej. Rekrutacja trwa. www.urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy z natury najlepszy.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie. Motowadowicka.pl.
13: Poranek nawet nie taki bardzo chłodny, bo jeżeli o tej godzinie mamy około 13-14 stopni, to całkiem. Natomiast dziś w ciągu dnia w Krakowie nie będzie jakoś dużo cieplej. Po południu do 20 stopni, więc to znaczna różnica w porównaniu z tym, co mieliśmy wczoraj. Ciśnienie niestety spada, kawa się przyda zdecydowanie, bo mamy też niekorzystny biometr. Jeszcze będzie pochmurno w pierwszej części dnia, ale po południu jest szansa na słoneczne chwile.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Geely oraz GAG w Krakowie.
14: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Minister infrastruktury zapowiada zmiany w karach za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. Dariusz Klimczak chce, by kierowcy tracili za to prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt zmian ma być gotowy na następne posiedzenie Rady Ministrów, a to reakcja na wczorajszą katastrofę kolejową na Mazowszu. Teraz ważne ostrzeżenie dla kierowców w Małopolsce. Na A4 doszło rano do karambolu między węzłami Skawina i Tyniec. Zderzyło się 5 samochodów. Kilkukilometrowe korki ciągną się teraz w obu kierunkach.
15: SK Sport News.
14: 6 goli i PSG i cenne zwycięstwa angielskich drużyn. To w środowych meczach Ligi Mistrzów. Paryżanie 6-1 wygrali ze Slovanem Bratysława, Liverpool 2-1 z Atletico, a Arsenal 1-0 z Napoli. Dziś kolejnych 6 spotkań. A ruszyły Mistrzostwa Europy siatkarzy. Współgospodarze turnieju, Bułgarzy 3-0 wygrali z Macedonią Północną, z kolei Łotwa 3-1 wygrała z Rumunią. Dziś Polacy w swoim pierwszym meczu zagrają z Portugalią.
16: Jankes, Kama
17: i Wiktor
18: w Radiu RTSK.
11: Plany, plany i zadania. O to pytamy was samego rana w czwartek, 7:32.
16: Ostatnio kazano mi zastanowić się codziennie przed przyjściem do pracy. Co dzisiaj? Schrzanie.
17: To ja się zgłaszam na ochotnika.
18: A ja mam plan dla pani. Niech pani z koleżanką założy food trucka z białą kiełbasą. Koleżanka będzie tak dawała kiełbasę, a pani będzie chrzanić.
11: Życzymy smacznego dnia.
19: Nie jakieś tam parma czy foie gras, tylko biała kiełbasa z cielęciną.

0: Tutaj SK, 22 minutki i będzie z nami godzina 8. A teraz zapraszamy w wyjątkowe miejsce pod tytułem Akademik.
1: Widzisz, że ja nigdy nie mieszkałam w Akademiku i strasznie żałuję tego.
0: Ja przez chwilkę, ale
1: fajnie
0: długo nie wytrzymałem. O nie, tam się w ogóle nie śpi.
2: Ja byłem przez kilka godzin, bo zaprosiła mnie pewna koleżanka do Akademika. No, musieliśmy wchodzić bokiem, żeby ta pani, która pilnuje na wejściu, nie widziała, że wchodzi nieuprawniona osoba. A potem jak wychodziłem, to ona już spała, więc...
0: Ale wychodziłeś drzwiami czy oknem?
2: Wychodziłem normalnie na ugiętych kolanach, tak mi było dobrze.
1: Akademiki w Polsce coraz mniej przypominają te akademiki, które kojarzymy z różnego rodzaju filmów z lat 80. i 90., tylko naprawdę są takie super ekstra wypasione.
0: Czekaj, a no czy ktoś przed wyborami nie obiecywał, że będą za darmo?
3: Cicho!
1: Może i obiecywał, ale jeszcze nie spełnił, bo okazuje się, że miejsce w pokoju dwuosobowym kosztuje około 500 zł miesięcznie, a jedynka potrafi kosztować nawet 1500.
0: Czyli trzeba się łączyć w pary, dobrze myślę? Taniej będzie.
2: Zacisnę zęby, możemy mieszkać razem.
0: Dawaj. Kama, dołączasz? Będzie jeszcze taniej.
1: A to trójeczki też są?
4: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Czy uszy twojego dziecka zaginają się podczas snu? Oto Stick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpij spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
10: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
11: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
10: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
11: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
12: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
13: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
14: Koncert?
13: Lepiej, festiwal.
14: A kto gra?
13: 2 lub 3 pokoje z balkonem albo gotowe mieszkania z ogródkiem w Mistrzejowicach.
14: Okej, na taki festiwal to ja idę.
13: 19 września odwiedź biuro sprzedaży Wiktoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: I po reklamie.

0: Ona temu winna, czyli kto? Czyli Kamil Nosel.
1: Edyta bardzo zryta.
0: Tak się dzisiaj nazywa Kamil Nosel. Uważajcie, bo będzie wkręcał już teraz w Radiu SK.
2: Idziemy na wesele do hotelu.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Halo?
5: Czy ja z panią Iwoną rozmawiam?
4: Tak, dzień dobry.
5: Telefonuję z hotelu, proszę pani, ta bardzo zryta, w sprawie uroczystości weselnych, bo mam panią na liście. Jak pani obsługę kelnerską, proszę pani, tutaj domawiała? Niech pani powie.
4: Wie pani co, ale ja nie wiem, bo ja wszystko załatwiałam z panią Karoliną.
5: Tak. I pani Karolina kazała mi do pani zadzwonić i się dogadać, bo ja jestem z obsługi kelnerskiej i my prowadzimy protest, proszę pani, z właścicielem.
4: Co prowadzicie?
5: Protest, proszę pani, z właścicielem, nadgodziny.
4: Dobrze, ale jakby co ja mam do tego wspólnego, bo jakby nie rozumiem.
5: Umiecie obsługiwać, proszę pani, mikrofale, ewentualnie taką głębszą frytkownicę?
4: Nie no, pani sobie chyba jaja robi. Na moim weselu?
5: A w którym momencie, proszę pani, niech pani powie, bo nie rozumiem teraz ja.
4: Dobrze, ja się skontaktuję najpierw z panią Karoliną i potem
5: Kazała do mnie dzwonić, proszę pani, a wtedy już będę obrażona na panią.
4: No dobrze, a to niech pani na mnie nie obraża, tylko niech pani mi powie, na jakiej to jest zasadzie. Czy jakby my mamy płacić te nadgodziny, czy mamy się dogadać?
5: Nie. Jak nam właściciel zapłaci za te nadgodziny, które nam wcześniej nie zapłacił sprzed 3 miesięcy, no to my normalnie pracujemy. Ale nie wychodzi na to, że będziemy, proszę pani, mieli wypłacone. Więc my do 12 wydamy torta, a później już idziemy do domu.
4: To idziecie do domu, no i co wtedy z moim ostatnim daniem?
5: Więc
4: bo
5: ja mogę...
4: tylko ostatnie danie.
5: No wiem. Więc ja mogę państwu zostawić urządzenia tak zwane grzewcze. Tylko niech mi pani powie, czy pani to potrafi obsługiwać.
4: Wie pani, co ja to nie umiem obsługiwać takich rzeczy, ale mój tata kiedyś się zajmował cateringem, więc ja zadzwonię do niego.
5: Ale to chodzi, zapytam, proszę pani, o mikrofale, ewentualnie o airfryera. Bo ja do kuchni nie mogę państwa wpuścić.
4: To widziałam to przygrzeć.
5: No to mówię, wystawię to, proszę pani, tylko niech mi pani powie, czy wy jesteście w temacie i potraficie to obsłużyć.
4: Obsłużyć to potrafimy, ale gdzie pani to nam wystawi? Na salę
5: weselną? Gdzie by było najlepiej, żebyście mieli dostęp? Koło baru, czy gdzie? No koło orkiestry, niech mi pani powie, no.
4: Dobrze, ale jakby ja rozumiem, że pani jest zdenerwowana, że oni wam nie płacą,
5: no.
4: Ale jakby nie musi pani być do mnie taką agresją, dobrze?
5: Nie, proszę pani, ja jestem spokojna.
4: Dziwne i ciężkie.
5: Ja tylko chcę ustalić, czy wy, proszę pani, nie zrobicie sobie krzywdy, nie wiem, obsługując mikrofale czy
4: robimy, no. Ale żadne z nas podpisując umowę nie pisało się na to, więc teraz zadzwonię do właścicieli.
5: Ale proszę pani, z tortem wjedziemy, rozdamy talerzyki i do domu.
4: No ja rozumiem, ale to co, każdy gość ma sam podejść sobie pod grać, bo nie rozumiem.
5: To może w tym wszystkim pomoże Agata.
6: Iwona, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Zabiję cię.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Słyszeliście?
2: Mhm.
0: To powiedziała, kocham cię.
2: To się wszystko nagrało.
8: Piszę do ciebie, śpisz,

0: barwy to coś.
1: Za chwilę ósma, więc to coś, o czym łajciory śpiewały, to jest numer telefonu i coś kolorowego na zdjęciu, które wyślecie nam w Messengerze, bo na dworze jest szaro, więc tak w kontrze.
2: Jesień idzie, a zbieramy oczywiście was, drodzy słuchacze, do naszej zabawy. 5 słów, 5 stów.
3: Na przykład kolorowe karetki mogą być.
1: Na przykład kolorowe włosy mogą być, albo kolorowe samochód zęby. Może ktoś ma.
2: Kolorowe zęby.
3: No ja miałem kolorowe zęby.
1: Nosy.
3: Jeszcze niedawno mieliśmy kolorowe zęby, jak się jadło jagodzianki, to jakie były zęby?
1: Kolorowe,
3: fioletowe.
1: Dobrze, no. Słuchajcie, gramy w 5 słów, 5 stów, w skojarzenia wybierzecie sobie Kamę, mnie albo Jankesa, tylko najpierw numer telefonu, coś kolorowego, a potem może 5 stów będzie wasze.
4: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
1: Oddzwonimy po 8.
4: Autopromocja.
5: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00.

0: Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
3: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO SA. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
11: I po reklamie.

0: Przed mikrofonem Krystian Lis. Między węzłami Skawina i Tyniec zderzyło się 5 aut osobowych, a uszkodzona ciężarówka zablokowała też przeciwny pas. Trasa stoi tam w obu kierunkach. W stronę Katowic utworzył się już wielokilometrowy korek. Utrudnienia też na jezdni w kierunku Rzeszowa. No a jeżeli chodzi o sytuację pogodową, to jeszcze w pierwszej części dnia pochmurno w Krakowie. Po południu jest szansa na słoneczne chwile. Biomet niekorzystny, ciśnienie spada do 20 stopni dziś.
1: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Maszyniści zapowiadają protest, a premier zaostrzenie przepisów dla kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych. A to reakcje na katastrofę w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity, jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych. Stało się to po tym, jak wjechała na przejazd na czerwonym świetle.
2: To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią.
1: Mówi premier Donald Tusk, a już pojawiła się propozycja, kierowcom, którzy wjeżdżają na przejazd na czerwonym świetle, odbierać prawo jazdy na 3 miesiące. Pieniądze w kasie PKOL-u na najbliższe wydarzenia są bezpieczne, zapewnia zarząd instytucji. Pojawiają się jednak sygnały, że kasa komitetu jest pusta, mówi Katarzyna Kochaniak-Roman z PKOL-u.
3: Teraz przed nami to, co najważniejsze, są młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze, które rozpoczynają się pod koniec października. One nie będą w żaden sposób zagrożone, to znaczy będziemy w stanie wysłać tą reprezentację.
1: A w poniedziałek ma się zebrać zarząd PKO-lu, by wyłonić prezesa, który dokończy

0: kadencję za zatrzymanego Radosława Piesiewicza. A nowe skarby mamy z dna Zatoki i kolejne tajemnice odsłania XIX-wieczny żaglowiec spoczywający przy wejściu do portu Gdańsk. Znaleziono m.in. fragmenty obuwia i szelek.
1: Z pewnością jest to pozostałość po jednostce handlowej, która zatonęła przy wejściu do Gdańska. Znamy kilkanaście takich jednostek.
0: Dalej jednak nie udało się ustalić dokładnego pochodzenia żaglowca.
2: SK Kraków News.
3: Christianis, Spuro, dwa nowe fotoradary. Główny Inspektorat Transportu Drogowego twierdzi, że czeka na ruch magistratu w sprawie ich montażu na Konopnickiej i Wielickiej. Urząd Miasta nie odpowiada na zarzuty i zapewnia jedynie, że dba o bezpieczeństwo. Kraków gospodarzem Mistrzostw Świata Kobiet w Ampfutbolu. Prawie tydzień piłkarskich emocji we wrześniu za rok.
4: Liczymy, że zobaczymy duże emocje, że będzie wsparcie polskich kibiców.
3: Mówi Mateusz Widłak, prezes Polskiego Związku Ampfutbolu. Mecze będą rozegrane na obiektach Krakowi, Garbarni i Prądniczanki.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
5: W Radiu SK. 8:02 na naszej liście zadań jest skutecznie was obudzić. Chyba na razie się udaje.
6: Aha. No nie wiem, zapewne ci, co śpią, jeszcze nie dali znać.
5: Ale na pewno dają znać te osoby, które za chwilę wystąpią w 5 słów 500. Zapraszamy.
7: Zbieramy cały czas coś kolorowego, żeby przyciągnąć wzrok Bogaja. To fotka na Messengerze, no i numer telefonu dołączcie, będziemy oddzwaniać.

0: kto się zgłosi na kolorowo, ten bierze udział w konkursie 5 słów, 5 słów. Tomek nasz słuchacz wysłał nam kolorowe pomidory, prawda?
1: 5 słów, 5 słów, 5 słów.
2: Dzień dobry, Tomku!
3: Dzień dobry, witajcie.
4: To są kupione w sklepie, czy wyhodowane jak Nosel samemu?
3: Nie, swojskie, swojskie.
2: Ojejku, Nosel przyniósł nam kiedyś do studia swoje własne pomidory i przyznam szczerze, że dawno nie miałam czegoś tak smacznego w ustach.
4: No, takie są najlepsze. Tomek, z kim czujesz, że możesz mieć na antenie dobry przelot? Jankę, Skama, Wiktor, kogo typujesz do gry? Z kim chcesz?
3: Już co, jak tak was słucham codziennie, to myślę, że chyba Wiktor.
4: Nie, super, super, super.
0: Bardzo dobrze.
4: Tomek, powiedz mi coś o sobie szybko, poznajmy się. Kim ty jesteś prywatnie, jakie masz hobby, co lubisz?
3: Prywatnie lubię spędzać czas z rodziną na pewno, z moimi dziećmi. Okay. Pracuję jako operator koparku ładowarki, jeżdżę ciężarówkami, lubię rośliny, pracować na zewnątrz ogólnie, okay. Nie lubię ciasnych pomieszczeń.
4: Słuchaj, to ja wychodzę ze studia, zostawiam cię z Kamą i z Jankesem i z Bogajem, tylko obiecaj mi jedno. Miej, proszę cię, proste skojarzenia. Proste. Nie kombinuj.
2: Wtedy no Wiktor, sobie...
3: to prosty chłopak. Kombinować.
4: Ja jestem prosty chłop i chcę ci po prostu dać 500 zł. Wychodzę.
2: Nara.
0: No dobrze, no to co, zabieramy się za 5 słów, przypominamy, my podajemy słowo, Tomek daje swoje skojarzenie, później im więcej tych samych słów, tych samych skojarzeń od strony, ze strony Wiktora, tym więcej kasiory. Walczymy o 5 słów!
2: No to lecimy. Pierwsze słowo, szczaw.
0: Ach.
3: Zupa.
0: Ja bym to samo powiedział. Aha. To jest proste.
2: Dobra.
0: Lecimy dalej. Pendrive.
3: Pamięć.
2: Dobra. Kajdanki.
3: Areszt.
0: Kurczę, ładnie, ładnie, fajnie, fajnie. Budowa.
3: Kredyt.
2: Ojej.
0: Tutaj może
2: i
0: być.
2: Pies.
3: Radość.
2: Dobra. Oj. Szybko
0: mamy
2: poszło,
0: to.
2: Tomku, to za momencik będziemy wołać Wiktora. Ty wytrzymaj dwie piosenki, za dwie piosenki dzwonimy ponownie.

pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: To już 19 minut po godzinie 8.
1: Pięć słów.
2: Dosłownie chwilę temu Tomek odpowiedział na nasze, no, różne dziwne słowa. Cześć Tomku, dzień dobry.
3: No, hej.
2: Pamiętasz, co powiedziałeś na słowo szczaw?
3: Na szczaw pamiętam, zupa.
0: Zgadza się.
3: Pamięć.
2: Kajdanki?
3: Areszt.
2: Budowa?
3: Kredyt.
2: Pies?
3: Szczęście.
2: Tam było trochę coś innego, ale nie mogę już powiedzieć, co
0: Wiktor, jest dobry. Bez zapowiedzi w ogóle.
4: Okay. Tempo, ludzie. Zróbmy to.
2: Dobra, Wiktor, jeżeli tobie się uda odgadnąć te słowa, które powiedział na nasze słowa Tomek, no to wiadomo, będzie dobrze.
0: Tak jest. Każde słowo to stówka, no to dobra, zabieramy się za te słowa. Wiktorko, skup się. Uwaga, pierwsze słowo. Szczaw.
4: Szczaw. Czy jest to kategoria jedzenie?
0: Tak. No.
2: A jak szczaw inaczej? To tapeta do malowania.
4: Ale czy to już jest jakaś gotowa potrawa ze szczawiu?
3: Tak.
4: Zupa szczawiowa.
2: Nawet samo słowo zupa uznajemy, oczywiście.
0: Bardzo dobrze.
4: Stówka pierwsza, idzie dobrze.
2: Teraz będzie trudniej. Pendrive.
0: Pendrive? Mhm.
4: Czy...
2: Bez podpowiedzi.
4: Odpowiedź ma tylko 3 literki. Tak czy nie?
2: Tomek nie zrozumiał pytania, więc nie.
0: Dawaj, strzelaj. Pendrive,
4: komputer.
2: To jest zła odpowiedź. Dobra odpowiedź to pamięć.
0: Nie pamiętałeś.
2: Dobra. Próbowałeś przekombinować, więc teraz proszę cię, bądź naprawdę prosty.
0: Teraz bądź sobą.
2: Dobra.
0: Kajdanki.
4: Tomek, czy jest to jedna ze służb, która funkcjonuje w Polsce?
3: Nie do końca.
4: Czy jest to część ciała, na którą się zakłada kajdanki?
0: Po tych pytaniach to...
2: Strzelaj.
0: Dawaj. Kajdanki i twój strzał.
4: Przestępca.
2: Areszt.
0: Areszt. Byłeś kiedyś w areszcie?
4: Nigdy.
0: No dlatego nie wiedziałeś. No. A miałeś kiedyś na sobie kajdanki założone?
4: Nie odpowiem na to pytanie.
0: Jednak.
2: No i to jest z kolei teraz takie słówko, na które ja obstawiam, że nie zgadniesz. No. To tak, żeby dodać ci trochę sił. Budowa.
4: Budowa. Tomku, czy to jest coś, z czego składa się dom?
0: Tak.
3: No nie.
4: Okej.
0: No trochę tak, no.
4: Czy to jest coś, co daje się wykonawcy?
3: Tak.
0: Łapówka?
4: Pieniądze.
2: Kredyt.
4: No to ale kredyt to czym jest kredyt, jak nie pieniędzmi? No, uznajcie to.
2: Dobrze, uznamy.
4: Tak?
2: Uznamy specjalnie dla Tomka.
4: Pieniądze, kredyt.
0: Dobra, pieniądze do kredytu, to samo. Dobra. Dobra i uwaga, ostatnie.
2: Pies.
4: Czy to jest odgłos, który pies wydaje?
3: Nie.
4: Czy to jest część ciała psa?
3: Nie.
0: No, dawaj!
3: Emocje twoje.
2: O,
0: to ładne.
2: Ładna emocje
0: moje. Pies?
2: Tak.
4: Radość!
0: Dobrze! Fantastycznie! Zgarniasz! Trzy
2: stówy!
3: Super!
0: Rewelacja! Bardzo dobrze, gratulacje, owacje na siedząco, na stojąco, na fruwająco.
4: Ale czy pies nie powinien się też kojarzyć z kajdankami?
3: Też. 5 stów!
0: Powiedział to Wiktor, jakby co.

0: To już 25 minut po godzinie 8.
1: Ciepło, ciepło, ciepło, cieplej. Za chwilę w newsach, słuchajcie, będzie gorąco.
2: No właśnie, dzisiaj co prawda w Polsce już troszeczkę przyszło ochłodzenie, ale przyszły pomiary sierpnia, okazuje się, że sierpień na całym globie był najgorętszym miesiącem ever.
0: Za chwilę sprawdzimy tę temperaturę, co to było. Rzeczywiście było bardzo, bardzo gorąco, a teraz jest bardzo, bardzo chłodno.
1: Patrzę tylko, że to się zgadza, ale nie nad Bałtykiem.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
3: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gretka. Gretka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gretka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
5: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
6: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
7: Wygraj super nagrodę w konkursie Mystery Box na Instagramie.
6: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
7: Baw się na koncertach mega gwiazd
6: Justyny Steczkowskiej
7: i Afromental.
6: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
8: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie. Motowadowicka.pl.
14: Jeżeli komuś wczoraj było za gorąco, to proszę bardzo, pogoda ma upominek dla takich odbiorców temperatury. Już dzisiaj temperatura spada. Maksymalnie zobaczymy 20 stopni na krakowskich termometrach, więc tak no idealnie, umiarkowana wartość. Nikomu na pewno nie będzie za gorąco, chociaż ja tam nie narzekałem wczoraj. Dzisiaj niewykluczone, że przelotnie jeszcze popada. I jak mówię, na termometrach maksymalnie 20 stopni, a jutro tylko 16.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, JQ, Cherry, Geely oraz GAG w Krakowie.
15: 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wczoraj w jednej z hal rozlano substancję zawierającą kwas masłowy. Ta okazała się niegroźna, a do zatrzymań doszło na Mazowszu i w województwie kujawsko-pomorskim. Przejście graniczne ze Słowacją w Chyżnem całkowicie zablokowane, a to po tym jak rano ciężarówka najechała tam na bramownicę systemu ETOL i przewróciła się w poprzek jezdni. Utrudnienia mogą potrwać do 11. A tegoroczny sierpień był najgorętszy miesiącem w historii pomiarów temperatury na Ziemi. Średnia na całej planecie osiągnęła 16,7 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord z lipca 2023 roku został pobity o 0,01 stopnia.
16: Jankes,
17: Jankes,
16: Kama
17: i Wiktor.
18: Ale godzinka zasuwa, już 8.31. Ho!
19: Pierwszy super. Dzwonek już za nami, zadania cały czas do rozdysponowania.
20: No, co tam w pracy robicie dzisiaj? Może możemy was zastąpić?
21: Cześć Eska, ja jeszcze dzisiaj mam do ogarnięcia kilka autokarów przed wycieczkami i do domu.
19: No, ja się nie nadaję, nie umiałabym zaparkować.
20: No to, ciekawe, to samo co ty. No, ty dolewasz kawy, a pani płyn hamulcowy. Mhm.
22: Hity, hity, na czasie Radio SK. Radio SK.
18: Kurczę, teraz paliwko poszło do góry. Zatagowanie takiego autobusu.
20: To nie są tanie wycieczki.
18: Hej!

0: 35 minut po godzinie 8. Jan Kess. Ty wiesz, że teraz wszystko się musi nazywać Ameryka? Tak Donald Trump zarządził.
1: No witamy oczywiście w Ameryce.
0: Po tym jak Zatoka Meksykańska stała się Zatoką Amerykańską. Teraz producenci serialu South Park, kojarzysz?
1: No pewnie, że tak.
0: Oficjalnie zmienili nazwę. Wiesz na jaką?
1: American Park?
0: Nie, South America.
2: To jest naprawdę piękne.
1: Co to się dzieje w ogóle?
0: A my jako modelowy sojusznik powinniśmy chyba pójść tym tropem. I na przykład.
2: Tak.
1: Zmianę nazwy.
0: Mam propozycję.
2: No.
0: W TVP Ameryka szuka żony.
1: To prawda,
2: albo
1: rzeczywiście.
2: Zamiast M jak miłość, niech będzie M jak
1: Ameryka.
2: Ameryka.
1: Co jeszcze mamy, no?
0: Świat według kiepskich, świat według amerykańskich.
1: Zamiast Master Szefa? Master Ameryka! O!
3: Jankes. Kama. Wiktor.
4: W Radiu SK.
1: A jak my teraz się będziemy nazywać? My, w sensie radio, jak?
2: No, Trump and Trump.
0: Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedzaj.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
10: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
9: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
10: A potem?
9: Potem już tylko dobre.
11: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
9: Kto pierwszy, ten mieszka.
11: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
9: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
14: I po reklamie.

0: Ale ci Niemcy sobie promocję wymyślili, no. Axwell i radni miasta Bonn, które znajduje się w Niemczech, śpiewali o tym, że to przepiękna miejscowość i zapraszają wszystkich.
1: Mm-hmm. Tak. Przypominam, było, że twoja mama jest germanistką, tak, więc było, na pewno tak było.
2: Oczywiście, jak mama, jak powie, to wiadomo, że tak było, tak jest.
0: Na mojej liście zadań jest bezsensowne tłumaczenie piosenek, a na waszej? Dzień dobry.
3: Cześć, Eska, ja jeszcze dzisiaj mam do ogarnięcia kilka autokarów.
0: No, przecież pani już mówiła o tych autokarach. Halo, kolejny w kolejce. Halo.
4: Hej, Eska, co do powierzonych zadań, kierownik sam dzisiaj osobiście powierzył mi kilka zadań, ale powiedział mi, że ostatnią zrobi za mnie, bo on musi jeszcze wypić kawę. Dlatego ja nie będę mu dłużny, ja za niego wypiję tą kawę.
5: Bardzo dobrze. No. Ale się dogadują w tej robocie, prawda? Prawie tak jak my.
0: Mm. Z kawką i robotą jest również coś, co może ich połączyć.
5: Haha, cukier?
0: Przelewik.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 9, Radio SK w czwartek. Ha! Za kwadrans piątek, jak to fantastycznie brzmi.
1: A z nami jest Łukasz.
2: No witam, cześć, ale słuchaj, za kwadrans to było o 6 rano, teraz już jest za 10, tak myślę.
3: Ach, bardzo mi się podoba twoja wizja rzeczywistości, naprawdę.
1: Dzisiaj sprawdzamy listy zadań, kto co w robocie ma do zrobienia. Co ty masz po 9 do robienia?
2: Mhm. Kawkę, aha, bo jeszcze nie piłem. Dobra. Potem z kolegami poprotkuję trochę. I to coś ja pogadam, no i pogram hity na czasie. O, to jest moje główne zadanie.
1: Spokojnie, tak. Radyjko to tylko przy okazji.
4: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki.

0: Atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
17: Mamy czwartek, 10 września, już od najbliższej soboty, 12, spore utrudnienia na Dębnikach, tam wystartuje rozbudowa ulicy Wrony, od Warchałowskiego do Skotnickiej, ten odcinek zostanie całkowicie zamknięty, a objazdy poprowadzą m.in. autostradą A4 i Zakopiańską. Na termometrach w Krakowie dzisiaj do 20 stopni, ciśnienie jest dosyć niskie, więc poranna czwartkowa kawa się przyda, ale pocieszenie takie, że weekend już naprawdę blisko.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
18: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Maszyniści zapowiadają protest po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła wczoraj tam w wagon pociągu Intercity. Związek Zawodowy Maszynistów podkreśla, że to nie pierwsza taka sytuacja. Dziś ma przedstawić szczegóły protestu. Ryszard Grosset, był zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej, zauważa, że
19: coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się w takim przypadku zachować, głupieją. Nie wiedzą, jak sobie poradzić.
18: A w tej chwili w miejscu wczorajszej katastrofy zaczyna się akcja podnoszenia wykolejonych wagonów. Stała amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Dziś i jutro mają odbyć się ważne rozmowy w tej sprawie. Do Polski przyjeżdża amerykańska delegacja i odwiedzi potencjalne lokalizacje.
20: Dzisiaj w grę wchodzi Polska zachodnia. I to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
18: Mówi wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Decyzja o lokalizacji bazy ma zapaść jeszcze na jesieni. Z Orlika prosto na stadion w Gdańsku rozegrano pierwszy mecz trzeciej edycji ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski.
21: Na początku są etapy gminno-powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę.

0: więcej niż jedną drużynę. Potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska.
1: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Co ciekawe, udział dziewcząt w zawodach będzie niemal dwukrotnie większy niż rok temu.
2: SK Kraków News.
3: Przed mikrofonem Krystian Lis. Smutne wieści z krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Zmarł królik Marcyś, zwierzę brutalnie skatowane na początku roku przez 21-latka. Mimo udanej niedawnej operacji serce królika nie wytrzymało. Sprawca jego okaleczenia od lipca odsiaduje wyrok 5 miesięcy więzienia. Ostatnia szansa na zapisy do Małopolska Tour w Nowym Targu. Jeszcze tylko dziś można zarejestrować się online na weekendowy maraton MTB i rodzinny rajd rowerowy. Zmagania ruszą w sobotę. Patronuje SK i na miejscu stanie SK Bus z muzyką na żywo graną przez DJ-a.
4: I proszę bardzo, jak nam dobrze idzie. Jutro o tej porze w Radiu SK będziemy już rozpoczynać weekend. Także słuchajcie, to już jest ostatnia prosta przed weekendem. Także zapraszam do wspólnej pracy. Jeśli mieliście na 9, to macie tylko 2 minuty spóźnienia. Zaraz będziecie. W razie czego szefowi będziemy mówić, że poszliście teraz do toalety. Tak się umawiamy. Teddy Swims w Radiu SK, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Gorąca nowość. Przy tym bardzo dobrze się pije pierwszą kawkę w pracy. Robin Schulz i Waterbed. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. No i dzisiaj zaczynają się też emocje. Wielkie kibicowanie. Polscy siatkarze dzisiaj zaczynają Mistrzostwa Europy i w pierwszym meczu dzisiaj o 15 zagrają z Portugalią. Słuchajcie, gdybyśmy grali z Portugalią w piłkę nożną, to cudem by było, jakbyśmy tego meczu chociaż po prostu nie przegrali. A tutaj cudem będzie, jak oni z nami wygrają chociażby jednego seta. Także bądźmy dobrej myśli, powinno pójść gładko. A w Radiu SK za chwilę Zalia, która ostatnio wygrała gorącą 20 Radia SK. Prosto z miejsca pierwszego, Tylko kochaj mnie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, EuroGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
7: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Marian, jaki laptop jest top?
9: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
10: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
12: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję do 40 razy 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie to Jamelia w Radiu SK. Teraz bardzo ważne pytanie. Jak długo powinniśmy brać prysznic? Słuchajcie, pewien ważny pan ekspert z jakiegoś tam poważnego uniwersytetu ma konkretne wytyczne, słuchajcie. Konkretnie ile minut? Jeżeli myjemy całe ciało, ale bez włosów, to 3 minuty, a jeżeli dodajemy włosy, to w sumie będzie 5 minut. Przecież nikt i tak się do tego nie stosuje. To zależy od wielu czynników, prawda? Jeśli jesteśmy ostatni w kolejce do mycia wśród domowników, to możemy myć się długo. No chyba, że padnie takie hasło z ust drugiej połówki. Dobra, to teraz ty idź się myć, a ja poczekam. To jesteśmy w stanie załatwić sprawę w 2 minuty.
1: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
1: Od września Gorąca 20 startuje w piątki już o 17.
2: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sotkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454. www.drewnopartner.pl.
10: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
12: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
16: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
1: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
16: Baw się na koncertach mega gwiazd
1: Justyny Steczkowskiej
16: i Afromental.
1: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
16: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
17: To będzie ostatnia reklama.
1: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
16: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
1: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
16: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
4: I po reklamie.

Oj, przy tym numerze można robić przerwę w pracy. Co z tego, że jeszcze 10 nie ma? Już zasłużyliśmy. Post Malone i Swae Lee w Radiu SK gramy hity na czasie. Dzisiaj poranna ekipa w Radiu SK, Jankę, Skama i Wiktor pytali was, jakie zadania dzisiaj na was czekają w pracy. No ale skoro już za 4 minuty godzina 10, to myślę, że coś tam się udało zrobić, prawda? Już jakieś sukcesy mamy na koncie. Co wam się dzisiaj już udało? Otwieramy listę waszych czwartkowych sukcesów. Co do niej dopiszecie? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Może udało wam się dzisiaj dziecko ogarnąć do szkoły, zawieść i jeszcze zdążyć na czas do pracy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
1: To nie dzwonek na przerwę, to sygnał do działania. Rusza kolejna edycja akcji Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie. Zapraszamy szkoły podstawowe z Małopolski. Wspólnie ze specjalistami z Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie podpowiemy, jak zadbać o zdrowie i formę. Wejdź na dziecięcyszpital.pl i dowiedz się więcej.
2: Zachęcam do udziału. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Zadanie zrealizowano ze środków finansowych województwa małopolskiego.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
2: Koncert?
1: Lepiej, festiwal.
2: A kto gra?
1: 2 lub 3 pokoje z balkonem albo gotowe mieszkania z ogródkiem w Mistrzejowicach.
2: Okej, na taki festiwal to ja idę.
1: 19 września odwiedź biuro sprzedaży Wiktoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
3: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
6: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
5: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
6: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie, motowadowicka.pl.
10: Już powoli czwartkowy poranek zmienia się w przedpołudnie. 20 stopni to maksymalna temperatura, jaką dziś zobaczymy na krakowskich termometrach. Trochę chmur na niebie, ale też szansa na przejaśnienia. Wiatr momentami może dawać we znaki. Ciśnienie na dosyć niskim poziomie i barometr raczej niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. Na jutro zapowiada się deszczowy dzień, maksymalnie 14 stopni i bez parasola ani róż. Natomiast dzisiaj już raczej nie powinno padać.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Geely oraz GAG w Krakowie.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
11: Minęła 10, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, pasażerowie i pracownicy są wystawiani na śmierć. Potrzeba pilnych zmian w prawie, mówią maszyniści po wczorajszej katastrofie kolejowej na Mazowszu. Po tym jak betoniarka na przejeździe kolejowym wjechała w pociąg, zginęła jedna osoba, kilkadziesiąt zostało rannych. Jutro akcja w całej Polsce. Będziemy zwalniać na przejazdach kolejowych do minimalnych prędkości, zapowiada szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
12: Właśnie odebrałem ostatnie meldunki z kraju. Jest pełne poparcie dla tego typu działań. Maszyniści będą się stosowali do tego apelu.
11: A w takiej sytuacji kolejarze ostrzegają, że należy spodziewać się sporych opóźnień. Zakończył się atak Rosji na Ukrainę. W związku z nim rano rozesłane zostały alerty RCB dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Po wstrzymaniu operacji lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły już działanie. A minął tydzień od wprowadzenia zakazu używania telefonów w szkołach. Smartfony trafiają na przykład do szafek albo specjalnych etui. Uczniowie widzą teraz różnicę.
13: No jest... W sumie trochę lepiej.
14: Rozmawiacie?
13: Mhm. Każdy sobie siedzi, je na przerwie i tak dalej.
15: Każdy uczeń ma prawo, żeby skorzystać ze swojego telefonu.
11: Opowiadają uczniowie z Bydgoszczy, są wyjątki. Z telefonu można skorzystać, gdy nauczyciel uzna, że jest potrzebny na zajęciach albo kiedy potrzebny jest pilny kontakt ucznia z rodzicami.
5: SK Kraków. Sport.
10: Christian Lis, kibice Wisły Kraków ponownie.

0: Pewnie nie zawiedli. Na piątkowy mecz z Jagiellonią Białystok wyprzedano wszystkie bilety, co oznacza kolejny komplet na Rejmonta. Start jutro o 20:30. W sobotę w Parku Kościuszki ruszy druga edycja biegu białoprątnickiego. Ostatnie pakiety startowe będą do kupienia w biurze zawodów. Szykujcie się na wielkie hokejowe święto. 20 września Komarch Krakowia podejmie JKH GKS Jastrzębie. Na Siedleckiego zamelduje się nasza radiowa strefa. Bilety możecie zgarnąć, pisząc do nas na krakow@sk.pl.
1: Co wam już się dzisiaj udało? Nagrywacie o tym głosówki, Marcin?
2: Witam. Mi się udało odebrać akt urodzenia dziecka.
1: A, to brzmi jak sporo urlopu ojcowskiego do wykorzystania. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tobi Romi w Radiu SK. Gramy hity na czasie i razem uzupełniamy waszą listę czwartkowych sukcesów i nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobił Piotrek, którego teraz możemy podziwiać, bo on dokonał rzeczy niemożliwej.
1: No nie uwierzycie, ale udało mi się zapamiętać numer żony.
0: Skoro to jest taki wielki sukces, to aż się prosi, żeby zapytać, czyjej żony. A tak serio? No to jest wyczyn, no bo ja na przykład cały czas nie pamiętam numeru mojej narzeczonej, ale wiem, że w życiu dorosłego człowieka przychodzi taki moment, że tego numeru trzeba się nauczyć na pamięć. Na przykład dlatego, że pod jej numer jest podpięta karta klienta w pewnym znanym supermarkecie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, noser, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
6: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
5: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
6: Baw się na koncertach mega gwiazd
5: Justyny Steczkowskiej
6: i Afromental.
5: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
6: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
15: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
14: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
15: A potem?
14: Potem już tylko dobre.
16: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
14: Kto pierwszy, ten mieszka.
16: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
14: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
17: I po reklamie.
18: SK.

0: Imani w Radiu SK. To są hity na czasie, za 24 minuty, godzina 11. No słuchajcie, za chwilę chyba pięści pójdą w ruch. Roberta Lewandowskiego nam obrażają w tej Ameryce. Wczoraj Lew wygrał mecz w amerykańskiej lidze MLS i piłkarz drużyny przeciwnej, Argentyńczyk Rodrigo De Paul, strasznie Roberta Lewandowskiego wkurzał. Prowokował go co chwilę i w pewnym momencie do niego podbiegł i powiedział tak: kim ty jesteś, głupku? Ja wygrałem 2 razy Copa America i Mistrzostwo Świata, a ty? No i się Lewy trochę zdenerwował, prawda? Ale co ciekawe, słuchajcie, potem ktoś w internecie podliczył, i to jest niezłe, że ten Rodrigo cały ma w karierze tylko 5 trofeów, a Robert Lewandowski o 28 więcej, bo 33. Więc co ten Rodrigo podskakuje? No po prostu oni się zachowują, ci piłkarze, jak dzieci na WF-ie. Niech Rodrigo uważa, bo Lewy zaraz się pójdzie poskarżyć do pani. Pani Ani Lewandowskiej, ona ma czarny pas w karate i ona raz dwa mu wytłumaczy, kim jest Robert Lewandowski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
1: Od września Gorąca 20 startuje w piątki już o 17:00.
2: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
6: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
10: O, czego słuchasz?
11: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
10: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW IDEIS ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
11: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
12: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW IDEIS. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
13: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
14: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
15: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 2 lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
14: Lesmes, less stress.
16: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
17: Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
18: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii dobry plan wystarczy.
20: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: będzie ostatnia reklama.
4: Ulubiony kierunek na zakupy?
22: Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
23: I po reklamie.

0: MJ Deli, numer jeden rap 20 w Radiu SK. Wiedzieliśmy, że to wam się spodoba, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Dzisiaj robimy listę waszych czwartkowych sukcesów. Martyna nagrała głosówkę na SK-owym Messengerze.
1: Witam wszystkich w Radiu SK.
0: Okay.
1: Mi już się dziś udało nawet wyjść z pracy i mam wolne, więc życzę wszystkim miłego dzionka.
0: A no, ten dzień będzie miły, szczególnie dla twoich domowników, bo ja w tej głosówce słyszę tak. Skoro wróciłam wcześniej do domu, to mam czas, żeby ogarnąć kuchnię po śniadaniu, pościelić łóżko w sypialni i zacząć robić obiad. To będzie dobry dzień.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz

0: marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
3: Śniadanie u babci,
4: o nie, nie.
3: Obiady u babci,
4: marzy nie.
3: Kolacje u babci,
4: dobra,
3: i babcia Malina
4: zaprasza.
5: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
4: Babcia Malina zaprasza!
5: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No to jak? Matura już jest, a pomysłu na siebie nadal brak? Nie kombinuj, wybierz najlepszą opcję Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Oferujemy atrakcyjne kierunki i specjalności, programy stypendialne, wymiany międzynarodowe, praktyki i staże, po godzinach studenckie koła naukowe, zespoły artystyczne, bogate życie kulturalne, sekcje sportowe AZS i wiele więcej. Rekrutacja trwa. www.urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy z natury najlepszy.
8: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania. Pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
11: Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
12: Kia. Movement that inspires.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
15: Przed mikrofonem Krystian Lis. Dziś na krakowskich termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni. Niebo będą przykrywać chmury, ale jest szansa na przejaśnienia. Jutro natomiast do 14 tylko i co chwilę będzie padać. W weekend poprawa pogody. Sobota to 18 stopni, niedziela to pełne słońce i stopni nawet do 22. Dziś słońce zajdzie 7 minut po 19. Zostańcie z nami, dobrego dnia.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
16: Minęła 11, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam na miejscu. Ciężki sprzęt. Niebawem rozpocznie się próba podniesienia wykolejonych wagonów i lokomotywy. To po wczorajszej katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Od wczoraj ruch na tej trasie jest wstrzymany, mówi Włodzimierz Kiłczyński z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
17: Rozpoczęliśmy naprawę toru numer 1. Zostały zdemontowane szyny, zostały zdemontowane uszkodzone podkłady. Jak tylko będzie możliwość usunięcia tego wagonu, który stoi w poprzek, zostanie on usunięty.
16: Jest szansa, że jutro ruch pociągów zostanie przywrócony po jednym torze. Dwie osoby zatrzymane za rozlanie drażniącej cieczy w halach targu w Kielce. Doszło do tego podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Zatrzymane to dwie młode kobiety.
18: W wieku 20 i 22 lat. Na dziś zaplanowane są czynności z ich udziałem. Wartość strat powstałych w wyniku tego zdarzenia została wstępnie oszacowana na kwotę 2,5 tysiąca złotych.
16: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepa z policji w Kielcach, a to kolejny incydent podczas wydarzenia. Wcześniej zatrzymano obywatela Ukrainy, który próbował wnieść na teren obiektu ostrą amunicję. Portugalia pierwszym rywalem polskich siatkarzy w drodze po obronę tytułu Mistrzów Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia to jeden z głównych faworytów turnieju. Biało-czerwoni fazę grupową mistrzostw i pucharową do ćwierćfinałów będą rozgrywać w Sofii, a początek meczu o 15.
19: SK Kraków. Na czasie.
15: Krystian Lis, Małopolski Festiwal Komiksu już w weekend w Bibliotece Przyrajskiej. Między innymi będą widowiskowa bitwa rysowników na żywo, strefa gier planszowych oraz spotkania z autorami opowieści graficznych. A już w najbliższą sobotę do stolicy Małopolski trafi 3-metrowa figura wiklinowego lajkonika. To prezent z okazji 35-lecia krakowskich dzielnic od Rudnika nad Sanem, czyli polskiej stolicy wikliniarstwa. Przekazanie rzeźby podczas pikniku rodzinnego Pożegnanie Lata przy ulicy Aleksandry, a więcej o tym pikniku za godzinę.
20: Uwaga, potrzebna pilna pomoc. Julia pisze na eskowym.

Messengerze, hej SK, dzisiaj tak się nie wyspałam, że potrzebna mi kawa pod kroplówką. Niepotrzebna kroplówka ani kawa. Wystarczy eseczkę dać głośniej. Najpierw Damiano Dawid, a potem bracia Fastboy z wakacyjnym numerem. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: można podgwizdywać i jakoś ta czwartkowa praca leci. Maroon 5 i Christina Aguilera w Radiu SK i to jest bardzo dobry czwartek. Widać to w waszych głosówkach na SK-owym Messengerze, bo teraz dopisujemy kolejną rzecz na liście waszych czwartkowych sukcesów. Piotrek.
1: A moim czwartkowym sukcesem jest to, że udało mi się zrobić bardzo ciężki trening nóg. Wow. Teraz nogi mam jak z waty i ledwo co chodzę.
0: Szacun, Piotrek, bo ty jesteś jedną z niewielu osób w Polsce, która robi nogi na siłowni. Ja tylko przypomnę, że się jesień zaczyna, sezon na noszenie długich spodni i tak tych nóg widać nie będzie. Lepiej klatę zrób, Piotrek. Ale zaraz, skoro ty już teraz masz problemy z chodzeniem, to ja się boję pomyśleć, co będzie, jak przyjdzie ten moment, a przyjdzie w pewnym momencie, że będziesz musiał usiąść, zgiąć nogi bardzo precyzyjnie. Trzymamy za ciebie kciuki. A jeśli wy macie w planach trening na siłowni, to śmiało zabierajcie Eskę na słuchawki, bo my mamy dużo energicznych numerów. Za chwilę Axwell Ingrosso. A do Piotrka, tak w nagrodę za to, że nogi na siłce robił, leci zestaw eskowych gadżetów.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: To nie dzwonek na przerwę, to sygnał do działania. Rusza kolejna edycja akcji Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie. Zapraszamy szkoły podstawowe z Małopolski. Wspólnie ze specjalistami z Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie podpowiemy, jak zadbać o zdrowie i formę. Wejdź na dziecięcyszpital.pl i dowiedz się więcej.
6: Zachęcam do udziału. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Zadanie zrealizowano ze środków finansowych województwa małopolskiego.
7: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
8: Śniadanie u babci,
9: o mnie nie.
8: Obiady u babci,
9: marzy nie.
8: Kolacje u babci,
9: dobra,
8: babcia Malina
9: zaprasza.
10: Do Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
9: Babcia Malina zaprasza.
11: I co, zapisałeś się już na studia?
12: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
11: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
12: Brzmi jak miejsce dla mnie.
13: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
14: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
15: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Kart Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
17: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
16: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
17: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
11: I co, zapisałeś się już na studia?
12: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
11: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
12: Brzmi jak miejsce dla mnie.
13: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
18: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
19: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
20: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
19: Lesmes, less stress.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
23: I po reklamie.

0: Sombr w Radiu SK. Mam nadzieję, że wy jesteście ready, bo SK jest zawsze w gotowości, żeby grać wam najlepsze nowości. Od razu jak się pojawią, to my to gramy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Od rana do wieczora najlepsze nowe numery i teraz na naszą antenę wskakuje stara nowość, bo to będzie muzyczna podróż w czasie do roku 2011. Słuchajcie, to było jeszcze przed piłkarskim Euro w Polsce. W 2011 roku Sean Paul wypuścił ten kultowy hicior. Pamiętacie te czasy? Ja wtedy do szkoły chodziłem, ale się tego słuchało. Mamy dobre wspomnienia z tym numerem. I teraz, po 15 latach, doczekaliśmy się nowej wersji tego kawałka, za którą odpowiada francuski projekt muzyczny Riviera. Sean Paul daje kciuka w górę, mam nadzieję, że wam też się spodoba.

0: hit zawsze na czasie, Britney Spears w Radiu SK. Ile? To pytanie zadaje sobie teraz wiele osób. Wczoraj była premiera nowego modelu pewnego znanego smartfona z takim owocem na tylnej klapie. I słuchajcie, najmocniejsza wersja tego smartfona kosztuje 12 800 zł. Przecież za tyle to już samochód można kupić. Słuchajcie, jakbyśmy mieli telefon za taką wielką kasę, to przecież aż strach go z kieszeni wyciągać. Byśmy go używali tylko w niedzielę i święta jak najdroższe ubrania z naszej szafy. Słuchajcie, jak się patrzy na ceny nowych smartfonów w dzisiejszych czasach, to nagle człowiek stwierdza, że ten mój stary to w sumie nie jest taki zły. Może się trochę tnie, może jest pajączek na przedniej szybie, ale pochodzi jeszcze trochę.
1: Reklama. Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
5: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
10: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
11: Śniadanie u babci,
12: o nie, nie.
11: Obiady u babci,
12: marzy nie.
11: Kolację u babci,
12: dobraca.
11: I babcia Malina
12: zaprasza.
13: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
12: Babcia Malina zaprasza.
14: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
15: Koncert?
14: Lepiej, festiwal.
15: A kto gra?
14: 2 lub 3 pokoje z balkonem albo gotowe mieszkania z ogródkiem w Mistrzejowicach.
15: Okej, na taki festiwal to ja idę.
14: 19 września odwiedź biuro sprzedaży Wiktoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
18: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
17: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
18: A potem?
17: Potem już tylko dobre.
19: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
17: Kto pierwszy, ten mieszka.
19: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
17: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
20: I po reklamie.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką, za nimi nowa talia kart.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten pan już jutro przejmie antenę Radia SK i zrobi jeszcze bardziej imprezkową, weekendową atmosferę. Armin van Buuren w każdy piątek po 23 gra swój set w SK Live Remix Estate of Trance tylko na antenie Radia SK. Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na bardzo dobrym kursie w kierunku piątku. W czwartkowe popołudnie już za chwilę wprowadzi nas Michu Ząbkowski.
1: Radio SK. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour. Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
6: O, czego słuchasz?
7: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
6: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet

0: patrzę.
1: Wow.
0: Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
2: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW IDEIS. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
3: Już dziś w Lidl. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To nie dzwonek na przerwę, to sygnał do działania. Rusza kolejna edycja akcji Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie. Zapraszamy szkoły podstawowe z Małopolski. Wspólnie ze specjalistami z Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie podpowiemy, jak zadbać o zdrowie i formę. Wejdź na dziecięcyszpital.pl i dowiedz się więcej.
6: Zachęcam do udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Zadanie zrealizowano ze środków finansowych województwa małopolskiego.
7: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
10: Śniadanie u babci,
11: o nie, nie.
10: Obiady u babci,
11: marzy nie.
10: Kolację u babci,
11: dobra,
10: ta. Babcia Malina
11: zaprasza.
12: Do Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
11: Babcia Malina zaprasza!
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie, motowadowicka.pl.
16: Do 20 stopni dziś pokażą termometry w Krakowie. Wiatr chwilami może dawać się we znaki i w porywach osiągać nawet 40 na godzinę. Powieje z północnego zachodu. Jutro zmiana cyrkulacji powietrza. Będzie ono znacznie chłodniejsze. 14 stopni to maksymalna temperatura prognozowana na piątek. Wiatr powieje ze wschodu, co chwilę przynosząc nam opady deszczu, więc na jutro parasol to podstawowe wyposażenie. W weekend poprawa pogody.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Geely oraz GAC w Krakowie.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
17: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. W akcji służby i ciężki sprzęt. Cel: podnieść wykolejone wagony i lokomotywę. To w Sokolnikach Suchych pod Radomiem po wczorajszej katastrofie kolejowej. Po uderzeniu ciężarówki w pociąg jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Na miejscu katastrofy jest nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska.
18: Zniszczenia są ogromne. Uszkodzony jest nie tylko sam tabor, ale też infrastruktura. Jak wyjaśnia Włodzimierz Kiewlicki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w PKP Polskich Liniach Kolejowych, sytuacja na torach wymaga użycia specjalistycznego sprzętu o ogromnym udźwigu.
19: Planujemy pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę.
18: Dźwigi są już stabilizowane, czekają na dociążenie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze dziś po południu ruszy naprawa pierwszego z torów. Ruch pociągów, przynajmniej jednotorowo, ma zostać przywrócony jutro w godzinach późno popołudniowych.
17: A przypomnijmy, że po tym wypadku na jutro związkowcy zapowiedzieli ogólnopolski protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Mówią głośne nie. Mieszkańcy Gomulina w Łódzkiem sprzeciwiają się budowie ogromnej chlewni.
20: Żeby nie było takiego odoru.
21: Mieszkańcy się boją głównie zapachu.
20: Transportu dużego, wywozu gnojowicy.
17: Rozmawiał Rafał Różycki, a chlewnia miałaby powstać 200 metrów od zabudowań. Nowy Targ będzie rowerową stolicą kraju. W weekend Małopolska Tour wśród najbardziej widowiskowych zawody MTB.
22: Czekają dwie trasy. Jedna 25 km, druga 40 km.
17: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, a szczegółów szukajcie na małopolskatour.pl.
23: SK Kraków. Na czasie.
16: Christian Lis, Bieżanów pożegna lato w wyjątkowym stylu. W sobotę o 15 na terenach przy ulicy Aleksandry 11 zacznie się plenerowy piknik. W programie m.in. pokazy cyrkowe, warsztaty wikliniarskie oraz występy. Zagrają krakowskie Huncfoty, Druga Maryla oraz gwiazda wieczoru zespół Future Folk. Na później potańcówkę i pokaz laserowy. Przed nami ostatnia w tym roku niedziela z krakowską linią muzealną. Na ulicę miasta wyjadą zabytkowe pojazdy na dwóch specjalnych trasach, tramwajowej 51 oraz autobusowej 538. Tradycyjna zerówka kursuje bez zmian do końca miesiąca.
24: Ale ja wam ładnie zagram i to w dodatku po polsku. Będzie dużo sztosów. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Będzie Zalia, tylko kochaj mnie. Będzie Kuba i Kuba Chłopaki, a na początek Dawid Podsiadło. Michu Sapkowski, witajcie.

0: H, R&B, Ring My Bell, jeden z waszych ulubionych numerów ostatnio. No, w końcu szóste miejsce w gorącej 20 Radia SK. A moi drodzy, H ma dla was, drodzy słuchacze Radia SK, coś naprawdę wyjątkowego. O czym jeszcze nie mogę powiedzieć, ale wszystko wyjaśni się w nocy z czwartek na piątek, czyli za 12 godzin. Za 12 godzin wszystko będzie jasne. Mocno zapraszam na spotkanie z Mattim Fuczyło, który będzie podczas naszej nowej jesiennej pozycji programowej, czyli programem Wszystkie hity zaczynają się w ST o godzinie 23. Tak, będzie Matti i będzie sporo premier i tyle mogę w tym momencie powiedzieć. Nic więcej nie mogę, ale mocno zapraszam na spotkanie z Mattim właśnie po 23. Zaraz po północy najświeższe numery, te takie, które właśnie premiera mają o północy, wybrzmią na antenie Radia SK, jak od teraz, co tydzień w nocy z czwartku na piątek. Zalia, obiecałem, będzie, tylko kochaj mnie, a później Rudimental i Kali do nas.
1: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Krakowie. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1. FDM.pl.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
16: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
17: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
18: A w tym zestawie...
19: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
20: To będzie dla mnie zaszczyt.
21: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
22: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: W waszym domu widać kobiecą rękę?
25: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
26: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
27: I po reklamie.

0: A co tam? Przypominam, Akcent i Kylie na antenie Radio SK to hity zawsze na czasie. Za chwilę będzie PZ Mataka z Bałagana, czyli Plan B, a później Mark Ronson i Miley Cyrus na antenie Radio SK. Jak mówiliśmy w newsach, jutro strajk maszynistów i już wiadomo, że będą na kolei naprawdę spore opóźnienia. Ktoś mógłby powiedzieć, ale że oni tak codziennie strajkują, bo dla wielu takie opóźnienia to dzień jak codzień. Oj, wiem, że spóźnione pociągi to nie wina maszynistów, no. Czasem są też inne powody.
1: Szyny były złe, a podwozie też było złe.
2: Reklama. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
6: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
7: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
5: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej. A najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
9: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
10: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale. Kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: I po reklamie.

Jak kończyć godzinę hitów, to w takim stylu na antenie Radia Jazz Gast. Jana Spyro i Great Expectation. Tuż przed godziną 13. Za chwilę newsy, a po godzinie 13 kolejny wór pełen hitów na czasie. Będzie Avicii na sam początek, Westę.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
1: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
7: Milk

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Sporty zimowe w środku lata? W Zakopanem? Czemu nie? Zimowa Akademia Sportu zapraszam.

0: Będą lepsze niż dobre.
1: A potem?
0: Potem już tylko dobre.
2: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
0: Kto pierwszy, ten mieszka.
2: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
0: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
5: Duże utrudnienia na Okulickiego w Krakowie. MPK informuje, że autobusy 122, 138 i 182 mogą mieć opóźnienia nawet po 30 minut. Wszystko przez prace związane z budową ronda pod estakadami nowo powstającej północnej obwodnicy Krakowa. Trzeba wybierać trasy alternatywne lub uwzględnić te opóźnienia w swoim kalendarzu. A na krakowskim niebie dzisiaj sporo chmur, słońca jednak nie zabraknie, będą liczne przejaśnienia. Na termometrach maksymalnie 20 stopni Celsjusza.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
6: 13. Agata Chruściak, zapraszam. 8 osób nadal w szpitalach, to po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych. Wiadomo, że ofiarą śmiertelną zdarzenia ciężarówki i pociągu jest 39-latka z okolic Lublina. W poważnym stanie są kierowca i maszynista.
7: Ich stan zdrowia nie pozwala na wykonanie czynności. Pobrana została krew od obydwu kierujących. Ustalimy, czy byli trzeźwi w chwili tego zdarzenia.
6: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Na miejscu katastrofy cały czas pracują śledczy.
8: Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka. Wykonamy oględziny, zabierzemy bagażek.
6: Zapowiada Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Zabezpieczono już m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Granica 8 zł za litr benzyny przebita. Kierowcy płaczą i płacą. Na razie nie widać, by sytuacja miała się poprawić, co odbije się na gospodarce. Kto najszybciej odczuje galopujące ceny?
9: Właśnie taksówkarze, kurierzy, którzy prowadzą własną działalność, przewoźnicy.
6: Mówi profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wysoka cena, zwłaszcza oleju napędowego, uderza też w rolników. Wnioski można składać od poniedziałku, to w ramach podkarpackiego czeku turystycznego. 300 zł dopłaty mogą dostać osoby, które krótki jesienny urlop spędzą w województwie. W bazie znajdziecie blisko 350 obiektów.
2: SK Kraków News.
5: Kuba Solaszy. W Krakowie trwają Mistrzostwa Polski w ratownictwie medycznym strażaków. Przyjechali oni z całej Polski, by sprawdzić swoje umiejętności. Mierzą się z realistycznymi scenariuszami wzorowanymi na prawdziwych akcjach ratunkowych.
10: My się staramy przygotować na każdą ewentualność.
5: Mówi Maciej Podymkiewicz z Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Urząd Miasta Krakowa sprawdzi, jak krakowianie oceniają jego pracę. Udział w ankiecie weźmie 1000 losowo wybranych osób. Pod lupę trafi 16 wydziałów w 20 lokalizacjach. Wszystko po to, by poprawić jakość obsługi interesantów.
11: SK Story, czyli nasz multimedialny magazyn na story.sk.pl w tym miesiącu razem z Oskarem Cymsem. Jego bez końca obiecuję, że zagram dosłownie za kilkanaście minut. Teraz Avicii, za chwilę Temper City, Michu Sapkowski. Witajcie, zapraszam. 13:02 na zegarach. SK już wam gra!

0: przerwy to coś.
1: White 2115, Palare i Bibi Simon, czyli to coś na antenie Radio SK. Radio wciąż ma to coś, jeśli chodzi o medium. Wiemy o tym dobrze, bo codziennie po radio sięga 18 milionów Polaków, a jest nas mniej więcej 37 milionów. W skali tygodnia to są 24 miliony, ale radio jest już inne niż było kiedyś, to fakt. To nie jest tylko medium, to jest multimedium. Odkąd pojawił się internet, to nam tu się każą myć, a niektórym to nawet czesać. Czemu o tym mówię? Mówię o tym, bo mamy naszego Instagrama i na tym Instagramie mamy tu taki specjalny licznik w studiu. W tej chwili jest 249 879 polubień i obserwacji. Do 250 tysięcy brakuje naprawdę, naprawdę niewiele. Tam na przykład jest teraz stories z jednym z ostatnich krętów Nosela. Jeśli mielibyście ochotę zobaczyć i przy okazji, na przykład jeśli jeszcze nas nie polubiliście, to zrobić to, no nie ma lepszego momentu niż cóż przed albo w okolicach 250 tysięcy, prawda? Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It Veste za moment, a później obiecany Oscar Sims.
2: Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
3: I jest ich jeszcze więcej.
1: Jeszcze więcej.
3: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17.
1: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
3: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
1: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
6: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Siła, zbiórka, cukru, brak. Duda, Duda Day!
7: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit: jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
11: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
12: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Marian, jaki laptop jest top?
18: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11, mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
19: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: i po reklamie.

0: Imagine Dragons na antenie Radio SK i Demons. Siatkówka to taki sport, gdzie to inne kraje muszą uporać się z demonami właśnie, gdy przychodzi im walczyć z Polakami. Startują właśnie Mistrzostwa Europy Facetów. Za półtorej godziny pierwszy mecz biało-czerwonych z Portugalią. No, apetyty mamy spore, bo nasi są po pierwsze w niezłej formie, a po drugie w ostatnich trzech Mistrzostwach Europy to byliśmy cały czas na pudle. W 2019 brązowy, 2021 też brązowy, a w 2023 roku to był złoty medal. No i pewnie zwróciliście uwagę, że były lata nieparzyste, a teraz po raz pierwszy mamy rok parzysty. No, rozregulowało się to, ale podobno kolejne Mistrzostwa Europy mają być już w parzystych, czyli za dwa lata w 2028 roku. Najpierw wygrajmy te! A zresztą z rzeczy, które mogą się nam rozregulować, to lepiej Mistrzostwa Europy w siatkówce niż coś innego. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beast za moment, a później coś o Sanach u nas.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
15: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępno od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
18: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
19: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
20: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Doskonale, kupujemy.
20: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
22: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Wszystko, czego dziś chcę,
25: to z kartą Moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
26: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
27: I po reklamie.

0: Alex Warren i Passenger tuż przed godziną 14 na antenie Radia SK. Po 14 jedziemy razem z wami z kolejną godziną hitów na czasie. I wcale nie trzeba mieć biletu, można na gapę, byleby z odpalaną eską. Łatwoganki, Majko, czyli wszystkie marzenia zaraz po godzinie 14 w SC. Radio
1: SK. Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z pianka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
4: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477 z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Sporty zimowe w środku lata? W Zakopanem? Czemu nie? Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. Aż 12 stref i 12 zimowych dyscyplin olimpijskich dla każdego. Curling, biatlon, skoki i biegi narciarskie. Bobslej, saneczkarstwo, łyżwiarstwo szybkie i wiele więcej. Przyjdź, spróbuj i baw się razem z nami. 12 i 13 września. Plac Niepodległości w Zakopanem. Wspólnie z Food Festiwalem. Główny partner Województwo Małopolskie. Miasto Zakopane. Organizator BBB Event.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie, motowadowicka.pl.
21: Maksymalnie dzisiaj w Krakowie do 20 kresek powyżej zera, wiatr umiarkowany, mimo chmury, słońca na pewno nam nie zabraknie. W nocy do 10 stopni, jutro bardziej jesienna pogoda. Synoptycy zapowiadają do 15 stopni.

0: protestu, sztab kryzysowy w PKP Intercity i rozmowy z ministrem. Szef resortu infrastruktury rozpoczyna właśnie spotkanie z maszynistami, a ci zapowiedzieli na jutro ogólnopolski protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
1: Pasażerowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jak mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, jutro przez całą dobę pociągi na przejazdach kolejowych pojadą wolniej. Maszyniści apelują też o zmiany przepisów tak, aby zwiększały bezpieczeństwo na przejazdach.
2: Kierowca musi sobie zdawać sprawę, że łamanie przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych to jest bardzo poważne wykroczenie.
1: Po wypadku w Sokolnikach Suchych minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy.
0: A dodajmy informację sprzed chwili. Na miejscu katastrofy kolejowej pod Radomiem służbom udało się już postawić na torach wykolejoną lokomotywę. Śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w miejscowości Wyryki Wola umorzone. Do zdarzenia doszło rok temu w trakcie neutralizacji 3 rosyjskich dronów, a te naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Mieszkańcy uszkodzonego budynku dostali lokal zastępczy, mówi Jolanta Borsuk, sekretarz gminy Wyryki.
3: Poprzedni dom został wyburzony. Na uprzątniętej działce postawiono nowy budynek.
0: A koszt budowy pokryło Ministerstwo Obrony Narodowej. Poszkodowanie jeszcze w tym roku mają w nim zamieszkać. Najpierw upała, potem załamanie pogody na północy Włoch. Po przejściu gwałtownych burz i ulew zginęła tam jedna osoba. W Mediolanie zawalił się sufit w sądzie. Wiele dróg zalanych jest w Bergamo. Lokalne podtopienia zanotowano też w Wenecji i Rzymie.
4: SK Kraków. Na czasie.
5: Kuba Solarz. Animacje dla dzieci, warsztaty przyrodnicze, chemiczne i stolarskie. To m.in. w tę sobotę podczas pikniku Płaszowskiego w klubie Płaszów. Uczestnicy będą mogli również obejrzeć spektakl teatralny Cyberprzestrzeń. W programie występ zespołu Aldente, który zaprezentuje koncert Dźwięk Pokoleń. Start o 15. Dom literatów przy ulicy Krupniczej 22 ma zostać wpisany do rejestru zabytków. W kamienicy mieszkało 100 twórców związanych z literaturą i sztuką. Budynek gościł również 8 laureatów literackiej Nagrody Nobla. Między innymi Wisławę Szymborską.
6: Kto się stęsknił za Bledką, to obiecuję, że komu miałabym powiedzieć ten singiel dosłownie za kilka chwil wcześniej. Andrea Bocelli, David Guetta i spółka, czyli DNA. A na początek wszystkie marzenia. Łatwo Gang i Majko. 14:02 na zegarach w czwartek 10 września w SC. Już grają Michu Sapkowski. Witajcie!

0: Kapitalną energię wciąż ma ten kawałek, prawda? One Republic, All the Right Moves na antenie Radia SK. Bardzo dobry ruch, bardzo dobre posunięcie. To nie grzebać przy radioodbiorniku co najmniej do godziny 18. Nie ściszać, zgłaśniać to można, ale na pewno nie wyłączać i nie zmieniać stacji. Sonita i Kościel z wami po godzinie 15. Już teraz obiecuję. No i oczywiście pierwszy raz z Eską. Opcja na to, żeby zgłosić się do chłopaków i oni już zajmą się tym, żeby ten pierwszy raz wasz spełnić. Julka wczoraj odezwała się, bo chciałaby zrobić fajne zdjęcia tylko dla swojego męża. Taką intymną sesję. I nie, wcale nie chodzi o zdjęcia rentgenowskie. I nawet, słuchajcie, wcale nie chodzi o sesję. Julka zażyczyła sobie własną drukarkę foto, tak żeby nikt nie mógł... Poczekajcie, tak jak ona to powiedziała, żeby nikt inny nie mógł się podpiąć. Jakkolwiek to brzmi. Oczywiście, że drukarka już opłacona, a kolejne zgłoszenia no, pakujecie już teraz na sk.pl albo w aplikacji Radia SK, a Sonita i Kościel wesce po 15. Bletka, obiecałem, będzie. Później Purple Disco Machine.
1: Reklama. Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
2: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
1: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
2: Baw się na koncertach mega gwiazd
1: Justyny Steczkowskiej
2: i Afromental.
1: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
2: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
3: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
4: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes, less stress.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.

0: O tym, jak w relacjach ważny jest głos, wypowiadanie swoich potrzeb i otwarta komunikacja, szanowni państwo. O tym śpiewała Margaret w numerze Prima Ballerina, który zagościł na antenie Radia SK. A my dziś w okolicach północy, przed północą, głos oddamy nowościom, premierom i świeżynkom. W końcu wszystkie hity zaczynają się w SC po godzinie 23, a przed północą pojawi się tu Maty Fuczyło i zagra właśnie te numery, które swoją premierę mają na przykład w piątek o północy. I tak jak wspominałem, będziemy mieli dla was naprawdę bardzo przyjemną niespodziankę. Myślę nawet, że nie jedną. Ja wiem o jednej. Maty Fuczyło zna ich więcej i będzie z wami po godzinie 23. Ed Sheeran za chwilę, Shape of You, a później Tame Impala.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Świetne okazje czekają. W Brico Marche zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: I co, zapisałeś się już na studia?
11: Jeszcze nie, szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
10: Sprawdź Uniwersytet DSW ITS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
11: Brzmi jak miejsce dla mnie.
12: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
13: No to jak? Matura już jest, a pomysłu na siebie nadal brak? Nie kombinuj, wybierz najlepszą opcję Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Oferujemy atrakcyjne kierunki i specjalności, programy stypendialne, wymiany międzynarodowe, praktyki i staże, a po godzinach studenckie koła naukowe, zespoły artystyczne, bogate życie kulturalne, sekcje sportowe AZS i wiele więcej. Rekrutacja trwa. www.urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy z natury najlepszy.
14: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454. www.drewnopartner.pl.
15: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszcza i Mango na antenie radiańska. Przed chwilą ożywiona dyskusja od czego, co, kogo boli i czemu są to cztery litery i czy panowie rozwiną ten temat po godzinie 15 czy nie, ja bym bardzo chciał wiedzieć.
1: Mnie bardzo boli, że muszę kolejne 3 godziny spędzić tu z Cinkiem. Nie zostałbyś ze mną, a on by poszedł sobie do domu.
2: Michał, ja to słyszę.
3: A jesteś, cześć,
0: dzień dobry, witam. Cześć, cześć. Zasięg się skończył, do usłyszenia.
1: Pa.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: Można powiedzieć, że pogoda w Krakowie nie rozpieszcza, powoli robi się jesienna, choć synoptycy zapowiadają jeszcze ciepłe dni.

0: Kto takiej treści trafił do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Trwają rozmowy ostatniej szansy, czyli spotkanie maszynistów z ministrem infrastruktury. To reakcja na zapowiedź protestu po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Maszyniści zapowiadają, że jeśli nie dojdzie do zmian w zakresie bezpieczeństwa, jutro wszystkie pociągi zwolnią na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Mateusz Gołębiewski rozmawiał z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem przed wejściem na rozmowę.
1: Minister nie chciał zdradzić, co zaproponuje związkowcom, by do protestu nie doszło, ale podkreślał, że rząd przygotowuje się również na najgorszy ze swojego punktu widzenia scenariusz, czyli ogólnopolski protest w pełnym wymiarze.
2: My już od rana organizujemy komunikację zastępczą, więc przygotowani jesteśmy na najgorszy scenariusz, ale mam nadzieję, że dzisiaj przemówię do rozsądku związkowcom i złagodzą swoją formę protestu.
1: Maszyniści przekonują, że bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych to tylko wierzchołek góry lodowej.
0: A związkowcy twierdzą, że o tych problemach wielokrotnie informowali już resort. Polska właśnie zaczyna rozgrywki w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Biało-czerwoni lada moment zagrają z reprezentacją Portugalii. Strefę kibica w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki.
3: Problemów nie będzie?
4: Nie będzie, na pewno. Musimy rozpocząć tylko dobrze te mistrzostwa. Na pewno bardzo dobrze pójdzie.
5: Będzie od początku dominacja i prowadzenie.
0: A mecz jest rozgrywany w Sofii.
6: SK Kraków News.
7: Kuba Solarz, to ostatnie chwile na zapisy do Małopolska Touru w Nowym Targu. Jeszcze tylko dziś można zarejestrować się przez internet na ten rowerowy weekend. W planie m.in. zawody MTB na dwóch trasach.
8: Jedna 25 km, druga 40 km.
7: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Start w sobotę przy Alei Tysiąclecia. Od poniedziałku zmieni się organizacja ruchu na ulicy Piasta Kołodzieja. Drogowcy rozpoczną remont nawierzchni na odcinku od Ronda Piastowskiego do pętli autobusowej osiedle Piastów. Remont potrwa około 2 tygodni. Prace będą prowadzone wyłącznie od 18 do 5 rano.
6: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
9: Witamy serdecznie, kochani. To jest czwartek, 10 dzień września i to jest dobra i zła informacja. Dobra dla słuchaczy, ponieważ 10 dzień miesiąca to jest dzień wypłaty, ale zła dla nas.
10: Nie, ale nie wszędzie, to różnie w różnych firmach, ale a w niektórych nie ma wypłaty.
9: Ale najczęściej to jest, proszę ciebie, 10, ale w związku z tym, że my tu pracujemy dopiero w Radiu SK 10 dni, to my nie dostaniemy wypłaty.
10: Jak
9: teraz,
10: nie
9: wiesz?
10: To,
9: no teraz nie dostaniemy, my dopiero dostaniemy w październiku. I teraz jak przeżyć wrzesień? Wrzesień, przepraszam.
10: Jak właśnie, to jest pytanie do naszych
9: słuchaczy. Się jąkam.
10: Jak przeżyć wrzesień?
9: Jak przeżyć wrzesień? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze, czekamy. My pozdrawiamy, zapraszamy. Zalia teraz będzie grała w Radiu SK, tak? Tak, coś chciałeś jeszcze?
10: Nie.
9: Dobrze.

0: Summer, my body isn't ready w Radiu SK. Proszę Państwa, do tej pory było nam bardzo miło w Radiu SK i wszystko fajnie, aż tu nagle przychodzi 10. My sprawdzamy z Cinkiem konta bankowe, nic zero, nic, zupełnie. A 10. ludzie dostają przelewy. No z tym, że dlaczego mieliśmy Cinek dostać przelew, skoro pracujemy tu 9 dni? Trochę przykro, trochę rozumiemy. Tak czy inaczej, pytanie brzmi do Was, kochani słuchacze, jak mamy w związku z tym przeżyć ten wrzesień?
1: Cześć chłopaki, w razie jakbyście chcieli przeżyć wrzesień, to chodźcie koło, gdzie tam mieszkają kaczki. Aha. To może wam chleb rzucą, jak będziecie biedniejsi niż one.
2: Okej, super, świetny pomysł, tylko niestety kaczki dopływają do chleba szybciej niż ja.

0: Bobby Romeo i Fly High w Radiu SK. Tymczasem na SK-owym Messengerze zbieramy głosówki na temat tego, jak przeżyć wrzesień, bo my tu jesteśmy już 10 dni, a jeszcze nie widzieliśmy żadnych pieniędzy. Mm-hmm. To trochę normalne, no ale utrudnia życie. No to posłuchajmy.
1: Panowie, zbierajcie butelki plastikowe. Nie jeden się wzbogacił na tym już.
2: Oczywiście, że tak i nie ma co z tego żartować. To jest teraz sposób na wzbogacenie się. Wiem, Cinek, że ty skądinąd zbierasz butelki. Ja jeszcze nie, dlatego mam dla ciebie tę butelkę. Proszę. Proszę bardzo.
0: A dzięki, ja taką już mam.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
3: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Naładuj akumulatory Jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
12: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
11: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
12: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
13: O, czego słuchasz?
14: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
13: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Idei ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
14: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
15: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Idei. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
16: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
18: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
22: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Sobel i Senach w Radiu SK, a teraz wszystkie hity zaczynają się sami wiecie gdzie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Jak byłeś młodszy, Michał, to oglądałeś Hannę Montanę?
0: Nie, nie oglądałem. No oglądałem żużel, skoki narciarskie, piłkę nożną oglądałem. Byłem mężczyzną, byłem małym mężczyzną,
2: Michał, tak? Możesz mi powiedzieć.
0: Dobra, oglądałem.
2: Oglądałeś.
0: Tak.
2: Podobała ci się?
0: Nie.
2: Nie podobała ci się?
0: No, mogę powiedzieć?
2: Tak.
0: Tak.
2: A teraz ci się podoba?
0: Co, Miley Cyrus? No. Tak, podoba mi się jeden teledysk, jak ona na takim wrecking ball.
2: Na kuli.
0: Pół naga się
2: bujała. Buja się na kuli, tak?
0: Buja się na kuli, kochanie. Tak, tak.
2: Tak, teraz wydała nową piosenkę Buzz Persuades i ten hit zaczyna się również w Esce, a płyta pod tym samym tytułem Buzz Persuades pojawi się za tydzień w piątek. To co, posłuchamy sobie przed smaku?
0: A jak?

0: Adele, Rolling in the Deep w Radiu SK. Proszę Państwa, już za 22 minuty godzina 16. To wspaniały moment, żeby poinformować o akcji, która się nazywa SK po raz pierwszy. My tu jesteśmy po raz pierwszy, no już drugi tydzień, ale cały czas jakby jesteśmy świezi, czy świeży?
1: Świeżsi.
0: My nie jesteśmy świezi, tak to w ogóle bez sensu.
1: Szczególnie o tej godzinie.
0: Tak, także słuchacze na Radiu SK.pl zgłaszają swoje kandydatury, co chcieliby zrobić po raz pierwszy. Co tam jest?
1: Tak, na przykład Justyna chce lecieć do Laponii, do Świętego Mikołaja.
0: A wiesz, jak go widziałem? Bo ja byłem na skokach w Kusamo, to jest bardzo blisko Laponii.
1: Ale mieliśmy rozmawiać o Justynie, a nie o tobie.
0: Przepraszam.
1: Ale już skończyliśmy, możesz mówić.
0: No i byłem w tej Laponii na skokach w Kusamo i tam Mikołaj z Mikołajową zawsze przyjeżdżają. To jest cały czas ten sam Mikołaj, on ma już ze 100 lat.
1: No właśnie, a wracając do słuchaczy, to cały czas możemy finansować wasze pierwsze razy. Zgłaszajcie się na SK.pl, my mamy dużo pieniędzy i nimi się dzielimy. Znaczy służbowych pieniędzy oczywiście.
0: Tak.
1: I rozdajemy wam te pieniądze, przelewy robimy już po godzinie 16, także bądźcie czujni.
2: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Czy uszy twojego dziecka zaginają się podczas snu? Oto Stick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpij spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Producent innowacyjny z Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
8: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto.
12: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
12: 24,30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
15: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
14: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
15: Baw się na koncertach mega gwiazd
14: Justyny Steczkowskiej
15: i Afromental.
14: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
15: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
16: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
17: Koncert?
16: Lepiej, festiwal.
17: A kto gra?
16: 2 lub 3 pokoje z balkonem albo gotowe mieszkania z ogródkiem w Mistrzejowicach.
17: Okej, na taki festiwal to ja idę.
16: 19 września odwiedź biuro sprzedaży Victoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
18: To będzie ostatnia reklama.
3: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
18: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
3: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
18: A potem?
3: Potem już tylko dobre.
19: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
3: Kto pierwszy, ten mieszka.
19: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
3: Szczegóły na osiedledolinaprądnika.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Post Malone w Radiu SK Sunflower.
1: Już teraz ja?
2: No mów.
1: A bo miało być o sporcie, nie wiedziałeś co powiedzieć, tak? I zwróciłeś się
2: na mnie. Nie, mogę powiedzieć.
1: No to powiedz.
2: Dobrze, teraz będzie o sporcie.
1: Polska gra z Portugalią na Mistrzostwach Europy
2: Polska
1: Siatkarzy.
2: Polska gra z Portugalią.
1: Na Mistrzostwach Europy Siatkarzy.
2: Na Mistrzostwach Europy Siatkarzy.
1: I prowadzimy w setach 2-0, ale nie ma się z czego cieszyć, bo oni są strasznie słabi, także spokojnie.
2: Także na smutno prowadzimy.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: O, czego słuchasz?
9: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
8: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Ideas ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
9: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
10: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW Ideas. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Ideas. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
11: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes, less stress.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: No to jak? Matura już jest, a pomysłu na siebie nadal brak? Nie kombinuj, wybierz najlepszą opcję Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Oferujemy atrakcyjne kierunki i specjalności, programy stypendialne, wymiany międzynarodowe, praktyki i staże, po godzinach studenckie koła naukowe, zespoły artystyczne, bogate życie kulturalne, sekcje sportowe AZS i wiele więcej. Rekrutacja trwa. www.urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy z natury najlepszy.
17: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
18: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
19: To będzie ostatnia reklama.
16: 18,47,12.
19: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
19: To ja też chcę!
16: 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie, motowadowicka.pl.
9: Dzisiaj wieczorem w Krakowie 17-18 stopni maksymalnie, zachmurzenie duże, w nocy do 12 stopni, jutrzejszy dzień o wiele chłodniejszy, do 14 kresek powyżej zera i niebo będzie całkiem pochmurne, także trzeba wyciągnąć z szafy coś cieplejszego. Chwilami może też popadać, także miejcie przy sobie coś, co ochroni Was przed deszczem. W weekend więcej słońca, w sobotę 18, a w niedzielę nawet 21 stopni, także nieco cieplej, choć ta jesienna aura już coraz bardziej obecna.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Gili oraz GAG w Krakowie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit C7.
21: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury były konstruktywne, ale porozumienia na razie brak. Maszyniści

0: dostawcze, maszyny rolnicze. No, będzie to mogło wpływać na cenę dostaw.
1: A cena popularnej 95 na wielu stacjach przebiła już granicę 8 zł za litr. Diesel jest średnio o złotówkę droższy.
2: SK Kraków. Sport.
3: Kuba Solarz. Przed piłkarzami Hutnika Kraków kolejne ligowe wyzwanie. W meczu 8 kolejki BetClick drugiej ligi krakowianie zmierzą się z Zawiszą Bydgoszcz. Początek spotkania zaplanowano na sobotę o godzinie 14:15. Jaką dyscyplinę wybrać, gdzie rozpocząć treningi? Odpowiedzi na te pytania będzie można znaleźć podczas krakowskiego forum sportu. Odbędzie się 19 września na terenie Stadionu Miejskiego Krakowi. Zaplanowano spotkania z trenerami i prezentację ofert krakowskich klubów sportowych, organizacji i stowarzyszeń kultury fizycznej.
2: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
4: I żeby była jasność, nikt nie każe wam słuchać nas za darmo. My normalnie płacimy za to, że nas słuchacie. To jest akcja SK po raz pierwszy, w której finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. To znaczy, wy piszecie nam na sk.pl, czego jeszcze nie robiliście, a chcielibyście zrobić, i my wyskakujemy z kasą, i to już niedługo.
5: Teraz już będziemy dzwonić?
4: No tak.
5: A już wiemy do kogo?
4: Za pół godzinki.
5: Już wiemy do kogo?
4: No już trochę się domyślałem.
5: Calvin Harris, My Way, teraz w Radiu SK.
4: Gramy.
6: Radio SK. Why wait to say, at least I did.

0: Słodkiego, stąd Sugar Babes w Radiu SK, push the button, Sońta Korościel, czyli SK w Radiu SK.
1: Proszę Państwa, polscy siatkarze grają z siatkarzami portugalskimi. Zgadnij, jaki jest wynik.
0: 3-0.
1: Nie, jest 2-0 w setach i w trzecim prowadzimy 18-12. To są Mistrzostwa Europy. Polki niedawno grały w Mistrzostwach Europy, niestety zajęły dopiero czwarte miejsce. Znaczy dopiero, przed turniejem wziąłbym w ciemno, ale ostatecznie wyszło jak wyszło. Natomiast Polacy są trochę mocniejsi, tym, że tymi Portugalczykami, jak mówiłem, nie podniecamy się, no bo gdyby tam grał Cristiano Ronaldo na przykład.
0: A czy wiesz, są ludzie, którzy się podniecają Portugalczykami.
1: Ale ty do nich nie należysz, czy należysz?
2: Nie wszystko trzeba mówić w radiu,
0: nie
2: prawda?
0: Nie o mnie, nie o mnie.

0: MJ Deli w Radiu SK, to jest audycja SK, czyli Sońta i Korościel. Sońta jest fanem celebrytów, musicie o tym wiedzieć.
1: Nie jestem fanem żadnych celebrytów.
0: No to powiedz, co masz do powiedzenia.
1: O Filipie Heizerze chciałem
0: powiedzieć. Króciutko. No
1: właśnie, króciutko. Coś się kroi, proszę państwa, na SK.pl czytamy, że Filip Heizer przymierza ślubny garnitur.
0: I jak wygląda?
1: Nie sądzę, żeby szedł w nim na kręgle.
0: No nie.
1: Ślubny garnitur służy do brania ślubu.
0: On chyba mówił gdzieś w telewizji, że on będzie się żenił z tą dziewczyną. Ona jest od niego chyba z 30 lat młodsza, czy ileś?
1: Dwa razy młodsza jest. On ma 40 ileś, ona ma 20, ma na imię Bianka.
0: Ona, tak? On ma Filip.
1: On ma, tak. On ma Bianka, ona Filip. Może zmylić księdza.
0: Słuchaj, a ładnie on wygląda w tym garniturze, czy tak jak my byśmy wyglądali?
1: No, tak jak my byśmy wyglądali idąc do komunii.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski. Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
6: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
5: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
6: Baw się na koncertach mega gwiazd
5: Justyny Steczkowskiej
6: i Afromental.
5: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
6: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą.

0: Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Łódź Kasprzaka 8. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie. Łódź Kasprzaka 8.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.
9: SK.

0: It Ain't Me to Kygo i Selena Gomez w Radiu SK. SK po raz pierwszy to jest taka zabawa, w której wy na SK.pl nam piszecie, jaki pierwszy raz chcecie przeżyć na koszt Radia SK, a my ten pierwszy raz opłacamy i w tej sprawie jest z nami Marta. Cześć!
1: Cześć, witam was serdecznie.
2: Witamy cię, Marta, bardzo serdecznie. Jaki chciałabyś przeżyć pierwszy raz z Radiem SK?
1: No, pierwszy raz SK. Chciałam, żebyście zafundowali mi pierwszy tatuaż.
2: Nie masz jeszcze tatuażu? Taka duża dziewczyna
1: mam.
2: I bez tatuażu?
1: Jestem po 40 i nie mam jeszcze tatuażu.
2: Ale jak to? Nigdy nie siedziałaś?
1: 40
2: lat.
1: Nie siedziałam.
2: Słuchaj, Marta.
1: Marzy mi się wzór wilka.
2: Tak się składa. Wzór wilka ci się marzy?
1: Tak, jak najbardziej.
2: Mhm. Okej, to wiesz, co tak się składa, że jest z nami tatuażysta i ten tatuażysta chce ci zadać teraz trzy już bardzo precyzyjne pytania. Dobrze, jesteś gotowa?
1: Okay.
2: Panie tatuażysto, zapraszam.
0: Dzień dobry, to ja jestem tatuatorem i tak się składa, że ja chciałem zrobić swój pierwszy w życiu tatuaż, także mimo, że SK nas połączyła. Mam już dłuto. Mam pytanie, czy ty wiesz coś o wilkach?
1: No nie mieszkam w takich terenach, gdzie są wilki, ale wzór wilka nie umiem tego do końca.
2: W Bieszczadach
1: mieszkasz? Chociaż ten tatuaż.
2: W Bieszczadach
1: nie, mieszkam w centrum Polski.
0: No dobrze, a jak robi wilk? Może prościej.
1: A
2: bardzo fajnie, bardzo fajnie.
0: Chory wilk, ale tak.
2: Panie tatuatorze, czy ja mogę zadać pytanie?
0: Nie, jeszcze jedno mam.
2: Panie tatuatorze, jeszcze jedno.
0: Gdzie chcesz, Marta, ten tatuaż?
2: W Radomiu.
1: Na ramieniu.
0: Nie, w jakim mieście pytam?
1: W Łodzi.
0: Myślę, że możemy to zrobić, ale jest jeszcze jedno pytanie.
2: Na jakim morzu? No nie, błagam cię. W Łodzi to jest miasto. No.
0: Nie no, Michał, pytanie twoje.
2: Aha, moje pytanie.
0: Tak.
2: Aha, po co ci ten tatuaż?
0: Ale mądre, nie warto było.
1: Nie, wewnętrznie już dojrzałam i czuję od dawna, że chcę mieć tatuaż.
2: Dobra, chcesz pieniędzy?
1: Przemyślana decyzja.
2: Cicho, tatuator teraz cicho. Ile chcesz pieniędzy, Marta?
0: Ale ja chcę pieniędzy.
1: No, potrzebuję 1500 zł, bo to będzie duży deal.
0: Spokojnie, ja to zrobię za dwa.
2: Marta, zrobimy ci tatuaż i zmienimy ci tatuatora na profesjonalnego. Dobra?
0: Dziaramy, brawo!
1: Super. Dziaramy, hej!
2: Gratulujemy.
1: Super, bardzo się cieszę.
2: Trzymaj się.
0: Tak to działa, proszę państwa. Dziaramy, Martę, jeżeli wy chcecie przeżyć z nami swój pierwszy raz, to zapraszamy na sk.pl.

0: Rocka. Dizzy Rascal towarzyszył Shakirze w tym utworze, to jest Radio SK. Dizzy Rascal, taki brytyjski raper. Aha. Już trochę taki przeszły, wiesz, ale może jeszcze wrócimy.
1: Ale jest na emeryturze? Dobrze się czuje?
0: Tak, tak.
1: Wysoką ma emeryturę?
0: Jest w ośrodku dla emerytowanych raperów brytyjskich. W Sulęcinie.
1: No to fajnie. Mamy nadzieję, że tam w Sulęcinie słuchacie Radia SK, kochani.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
5: Śniadanie u babci,
6: o mnie nie.
5: Obiady u babci,
6: marzy nie.
5: Kolacje u babci,
6: dobra
5: co? Babcia Malina
6: zaprasza.
2: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
6: Babcia Malina zaprasza.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce. A z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
20: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
19: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
20: A potem?
19: Potem już tylko dobre.
21: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
19: Kto pierwszy, ten mieszka.
21: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
19: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
22: I po reklamie.

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret w Radio SK. Warto było się spotkać w studiu i nagrać taką piosenkę. Później ci opowiem.
1: Za chwilę newsy w Radio SK, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
3: To nie dzwonek na przerwę, to sygnał do działania. Rusza kolejna edycja akcji Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie. Zapraszamy szkoły podstawowe z Małopolski. Wspólnie ze specjalistami z Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie podpowiemy, jak zadbać o zdrowie i formę. Wejdź na dziecięcyszpital.pl i dowiedz się więcej.
4: Zachęcam do udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Zadanie zrealizowano ze środków finansowych województwa małopolskiego.
5: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Na krakowskich drogach jak zwykle tłoczno, mocno korkuje się Aleja Trzech Wieszczów. Dłużej postoicie także na Alei 29 listopada przy skręcie w Opolską. Na spory ruch i spowolnienia możecie także trafić na rondzie grunwaldzkim. Jutro w Krakowie najzimniejszy dzień w tym tygodniu, maksymalnie 14 stopni Celsjusza i pojawią się przelotne opady deszczu, także miejcie przy sobie parasol. Można powiedzieć, że to już jesienna aura, choć synoptycy pocieszają, pojawią się jeszcze ciepłe dni.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Maszyniści zdania nie zmienili i na jutro zapowiadają protest. Będzie jednak łagodniejszy niż pierwotnie zakładano. Zakończyły się rozmowy z ministrem infrastruktury. Mimo że były konstruktywne, do porozumienia nie doszło. Łączymy się z Mateuszem Gołębiewskim, który śledził to spotkanie.
15: Protest będzie, ale maszyniści w geście dobrej woli chcą go ograniczyć do godziny 12.

0: Mówi wicekomendant Łódzkiej Straży Miejskiej Marek Marusik.
1: Sprzedaż napojów energetycznych, które zawierają kofeinę i taurynę osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. I tutaj strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien.
0: A wśród nowych uprawnień również pilnowanie prawidłowego przechodzenia przez przejazdy kolejowe. 3-0 w setach to był gładki początek rywalizacji Polaków w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali z Portugalią. Kolejny mecz naszych w sobotę, wtedy zmierzą się z Izraelem.
2: SK Kraków News.
3: Kuba Solarz. Strażacy z całej Polski przyjechali do Krakowa, by sprawdzić swoje umiejętności podczas Mistrzostw Polski w ratownictwie medycznym. Mierzą się z realistycznymi scenariuszami wzorowanymi na prawdziwych akcjach ratunkowych. Mistrzostwa potrwają do soboty. Park Grzegórzecki ma stać się bezpieczniejszy i bardziej dostępny, ale ma pozostać dziki. Tak wynika z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Urzędnicy planują zachować jego naturalną zieleń.
4: Będzie też taka ścieżka dydaktyczno-historyczna, altana, plac zabaw.
3: Mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
2: Sońta i Koroście. Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
5: 17:02 na zegarze Radia SK. Trzeba powoli wychodzić z pracy i szukać czegoś sobie do świętowania.
6: Dzisiaj, a co można świętować?
5: Dzisiaj jest Dzień Piłkarza.
6: O, bardzo fajnie. Ja słyszałem, że ty masz takiego wujka, który wie, jak świętować Dzień Piłkarza.
5: Tak, tak. Wujek proponuje rozegrać dwie połówki, potem karniaki i już można się kiwać.
6: Aha, obrzydliwy jest ten twój wujek, wiesz? Stary wujek.
5: Nie ma żadnego wujka, to jest mój sposób.
6: Jaki macie sposób na świętowanie Dnia Piłkarza?
5: Ja wiem. Ty, można stać w korkach.
6: Aha, dobrze, już wystarczy. To znowu wujek?
5: Mam jeszcze jedno.
6: No.
5: Nie. Żarty.
6: Nagrywajcie swoje głosówki na SK-owym Messengerze, jak świętujecie Dzień Piłkarza.

0: Do End of Beginning w Radiu SK. Stońta Korościel, czyli SK w Radiu SK, ale nie jesteśmy sami, bo jest z nami pani Jadzia. Dzień dobry, Jadziu.
1: Jeszcze raz, nie włączyliśmy Jadzi mikrofonu.
0: Jest z nami pani Jadzia. Dzień dobry.
1: O, jest z nami pani Jadzia.
2: Dobry.
1: Ustaliliśmy, że pani Jadzia ma dwoje wnucząt, tak? Tak czy nie?
2: Mam czworo wnucząt.
1: Czworo wnucząt. Przed chwilą pani miała dwoje,
0: to
1: czyli był poród przed chwilą.
0: No. Porody mamy.
1: Ale to idzie. Ale czy oni są, w wieku szkolnym? Te oni, one?
2: Tak.
1: I czy oni, one zgłaszają się do pani Jadzi po pomoc w nauce, czy nie?
2: Nie.
1: A gdyby się zgłosiły, to z jakiego przedmiotu Jadziu najchętniej udzieliłabyś im korepetycji?
2: Z prac ręcznych? Znaczy, jak jest jeszcze taki przedmiot w szkole?
1: Oczywiście, że jest, oczywiście, że jest. To jest szydełkowanie na przykład, tak?
2: Tak.
1: A, czy
2: szycie.
1: Się... Szycie. Ale... Szycie. Szycie na antenie, tak czasami się mówi, nie?
2: Szycie na antenie.
1: Dobrze, więc drogie, a czy dzieci słuchają Radia SK? Bo jak słuchają innego, to proszę Jadziu nie mówić absolutnie. Czy one słuchają Radia SK?
2: Nie, dzieci teraz nie słuchają radia.
1: O rety, nie o to nam chodziło. Jadziu, powiedz jeszcze raz, że słuchają.
2: Słuchają.
1: O, dzięki, to była super Jadzia.
2: Jej, Radia
1: Eska. Radia Eska.

0: Ghost Town to Adam Lambert w Radiu SK. Dzisiaj, proszę Państwa, 10 września mamy Dzień Piłkarza.
1: A dlaczego akurat 10 września obchodzimy Dzień Piłkarza, Cinku?
0: Bo wtedy wygraliśmy chyba finał turnieju olimpijskiego w piłkę nożną. To było w Monachium 7-2, tak? Dobrze mówię?
1: O, jesteś przygotowany. To bardzo miło. To bardzo miłostwo.
0: Mam po prostu neostradę i sobie spojrzałem.
1: Masz taki background wiedzy, nie?
0: Tak,
1: dzisiaj młodzi ludzie tego nie mają.
0: No to już cicho. W każdym razie szukamy sposobu, jak świętować Dzień Piłkarza. Pomysłów jest dużo i nigdy się nie kończą. O czym świadczą głosówki, które nagrywacie na eskowego Messengera. Posłuchajmy kolejnej.
2: No, facet to chyba może strzelić gola. Może tak zaświętować. Mhm. A my dziewczyny zrobić spalonego. Kotleta na przykład.
1: No tak, bo jak kotlet jest spalony, to nie pozostaje już nic innego, jak strzelić gola, skoro jeść się nie da.
0: Na głodniaka zresztą. No,
1: dokładnie. Wręczamy pani skarpety eskowe oraz...
0: Klapki Kubota.
1: Klapki Kubota.
0: Proszę nie grać w nich w piłkę, nie strzelać w nich goli.
1: Gratulujemy.
0: Wszystkiego dobrego.
3: Reklama. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Ekspert.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
1: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
0: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
3: Koncert?
2: Lepiej, festiwal.
3: A kto gra?
2: Dwa lub trzy pokoje z balkonem albo gotowe mieszkania z ogródkiem w Mistrzejowicach.
3: Okej, na taki festiwal to ja idę.
2: 19 września odwiedź biuro sprzedaży Wiktoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
0: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
4: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
0: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
4: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Sporty zimowe w środku lata? W Zakopanem? Czemu nie? Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. Aż 12 stref i 12 zimowych dyscyplin olimpijskich dla każdego. Curling, biatlon, skoki i biegi narciarskie. Bobslej, saneczkarstwo, łyżwiarstwo szybkie i wiele więcej. Przyjdź, spróbuj i baw się razem z nami. 12 i 13 września. Plac Niepodległości w Zakopanem. Wspólnie z Food Festiwalem. Główny partner Województwo Małopolskie. Miasto Zakopane. Organizator BBB Event.
7: I po reklamie.

0: Bez końca i Oskar Cyms w Radiu SK. Sońta i Korościel, dzisiaj 10 września, już w pół do szóstej. Zaraz się będzie ciemno robiło. Patrz, Cinek, jeszcze dwa miesiące temu o tej porze to jeszcze było jasno, wiesz, jeszcze można się było opalać. A teraz, wiesz, patrzę za okno, nie mówię, że już jest ciemno, ale już jest coraz ciemniej. I zaraz, wiesz, zaraz wszystkich świętych, przepraszam, że nie dopuszczam się do głosu, nie, ale akurat mam coś ważnego do powiedzenia. No. Wiesz, zaraz wszystkich świętych, tak. Później święta, wiesz, Sylwester, Nowy Rok i zacznie się robić jaśniej, także to też nie ma co panikować.
1: A co po Nowym Roku, bo nie wiem.
0: Po Nowym Roku jest Trzech Króli.
1: Wośp, Trzech Króli, Wośp.
0: Walentynki.
1: Nie, o Wośp, Walentynki.
0: Walentynki.
1: Potem ja mam urodziny, zaraz pamiętasz, którego?
0: No i znowu pandemia, jakoś to się powolutku kręci.
1: Pytałem, czy pamiętasz, kiedy mam urodziny?
0: A pamiętam, w lutym, nie?
1: Tak, którego?
0: Czekaj, o ile się można pamięć?
1: W połowie, właściwie w drugiej połowie. Właściwie to 16.
0: 16. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, no zaś.

0: Hity na czasie w Radiu SK to Fastboy i Music Sounds. Sońta Korościel, czyli SK w Radiu SK.
1: Za chwilę Chapel Roan i Good Luck Babe w Radiu SK.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
1: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I co, zapisałeś się już na studia?
6: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
5: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
6: Brzmi jak miejsce dla mnie.
7: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
8: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes, less stress.
11: Marian, jaki laptop jest top?
12: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
13: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
19: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Krakowie. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1. FDM.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
22: Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Patecki.kia.pl.
23: Kia. Movement that inspires.
24: I po reklamie.

0: Age, Ring My Bell w Radiu SK. Sonita Krościel, czyli SK w Radiu SK. My już kończymy, a za chwilę z wami Michał Hanczak.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
11: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
12: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
11: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
12: Baw się na koncertach mega gwiazd
11: Justyny Steczkowskiej
12: i Afromental.
11: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
12: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
15: To będzie ostatnia reklama. Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie, motowadowicka.pl.
19: No to sprawdźmy, co przed nami w pogodzie. Wieczorem w Krakowie od 15 do 17 stopni na pewno nie zabraknie chmur. W nocy zrobi się nieco chłodniej, około 12 kresek na termometrach. Jutro czeka nas konkretne ochłodzenie, bo maksymalnie 14 stopni Celsjusza. Słońce ukryje się za grubą warstwą chmur. Przydadzą się zatem cieplejsze bluzy i parasole, bo może popadać. Natomiast w weekend zobaczymy więcej upragnionego słońca. W sobotę 18 stopni, a w niedzielę całkiem przyjemnie, bo do 21 kresek powyżej zera.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Gili oraz GAG w Krakowie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 zł zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach, Patryk F. W grudniu 2023, dzień przed Wigilią, wjechał samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby. Do naprawy ponad kilometr sieci trakcyjnej oraz 400 metrów torowiska. To po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych. Wykolejoną lokomotywę postawiono już na torach. Do pojazdu może wejść policja.
1: SK Sport News.
16: Pewne zwycięstwo biało-czerwonych na początek Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze pokonali 3-0 Portugalię.
20: Przewaga ogromna, aby tak dalej.
21: Dobry rozruch, piękny, zrobiony wstęp.
16: Mówi kibice z Bełchatowa, a w sobotę Polacy zagrają z Izraelem. Aleksander Wukowicz nie jest już trenerem Widzewa Łódź. Szkoleniowiec stracił posadę tuż przed ligowym klasykiem w Warszawie z Legią.
1: SK Kraków News.
19: Kuba Solarz, to ostatnie chwile na zapisy do Małopolska Tour w Nowym Targu. Czas dzisiaj do północy.
22: Można się zapisać przez internet.
19: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Start w sobotę przy Alei Tysiąclecia. Wydarzeniu patronuje SK. W ten weekend na krakowskie ulice wyjadą linie

0: loser to jest osoba, która poszła na grzybobranie i wróciła z lasu z pustym koszykiem? Możliwe, tak na czasie. Dzisiaj mam wrażenie, że mój Instagram został zalany przez zdjęcia od moich znajomych, którzy poszli na jakieś grzyby. Kiedy oni w ogóle mają na to czas? No moi rodzice na emeryturze na przykład też. No i opowiadają o tym i chwalą się zdjęciami, co takiego w lesie znaleźli. No więc w takim razie może tego będzie dotyczyło moje pytanie, które zadam za chwilę. 664-402-302. Wy dzwonicie, ja zadaję pytanie, a wy odpowiadacie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. I tak to będzie związane z grzybobraniem. Zobaczymy, kto się do mnie dodzwoni. 664-402-302. A to oczywiście Tame Impala już za nami. Hit pod tytułem Loser. Za chwilę m.in. nowość od Toph Lo. To będzie jej hit Talking Body. Ale wcześniej sprawdźmy, kto się do mnie dobija, bo już ktoś jest na linii. Halo, witam. Halo, jak masz na imię? Słuchawka przy uchu. Najlepiej wtedy Anna. Się usłyszymy. Anna! No to w takim razie coś, co możemy spotkać podczas grzybobrania na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A.
1: To można spotkać na A.
0: No.
1: Akacje?
0: Akacje? Podczas grzybobrania? No, okej, no, że drzewo, no dobrze, ale ja bym jednak patrzył pod nogi. 664-402-302, sprawdźmy tutaj. Halo, jaki pomysł i jak masz na imię?
2: Cześć, Paulina.
0: Paulina, no to co można spotkać podczas grzybobrania na pierwszą literę twojego imienia?
2: Prawdziwki.
0: O, i tego wszystkim życzymy. No to jeszcze jedna osoba, szybciutko, halo. Halo, witam na antenie Radio SK z tej strony, a kto po drugiej?
3: No witam, Konrad z tej strony.
0: Konrad, no to na pierwszą literę twojego imienia co można spotkać podczas grzybobrania?
3: Oczywiście największego kozaka w lesie.
0: Konrad, ja coś czuję, że ty jesteś niezły kozak wszędzie tam, gdzie się pojawisz. Kesza, TikTok w Radiu SK. And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Terry Swims na antenie Radia SK w imprezce. Gdyby wszystkich artystów porównać do grzybów, to Teddy Swims byłby prawdziwkiem, zdecydowanie. Mr. Know-it-all na naszej antenie, jaki to jest wokal, jaki to jest talent. No a skoro o tym grzybobraniu już zaczęliśmy i zaczęliście mi nawet donosić tutaj na Messengerze Radia SK, że udało się już co nieco znaleźć w lasach, to może dalej się w tym temacie nieco już jesiennym pobawmy. Przy okazji z przymrużeniem oka rozliczymy się z naszymi byłymi partnerami i partnerkami. Pytanie do Was brzmi, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie? Takie zdanie albo słowo, które pasuje zarówno do byłej byłego i do grzyba. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Zobaczymy, czy się ze mną dzisiaj w to trochę pobawicie. A że warto zostać z Radiem SK, no to będę Was przekonywał nie tylko tym, że za chwilę Wasze odpowiedzi, ale też nowością od Kuby i Kuby, bo chłopaki, jeszcze przed 18.30.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z piąka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
5: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
6: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
5: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
6: Baw się na koncertach mega gwiazd
5: Justyny Steczkowskiej
6: i Afromental.
5: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
6: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
7: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: No to jak? Matura już jest, a pomysłu na siebie nadal brak? Nie kombinuj, wybierz najlepszą opcję Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Oferujemy atrakcyjne kierunki i specjalności, programy stypendialne, wymiany międzynarodowe, praktyki i staże, a po godzinach studenckie koła naukowe, zespoły artystyczne, bogate życie kulturalne, sekcje sportowe AZS i wiele więcej. Rekrutacja trwa. www.urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy z natury najlepszy.
12: Nie? Mam plan na sobotę 19 września.
13: Koncert?
12: Lepiej, festiwal.
13: A kto gra?
12: 2 lub 3 pokoje z balkonem albo gotowe mieszkania z ogródkiem w Mistrzejowicach.
13: Okej, na taki festiwal to ja idę.
12: 19 września odwiedź biuro sprzedaży Victoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: SK.

0: No ja mam nadzieję, że w czwartkowy wieczór u was bez spiny. No taka jest też imprezka, tutaj się w ogóle nie spinamy, tu luzujemy i szukamy odreagowania po ciężkim dniu w pracy. Denzel, you spin me round na antenie Radia SK za nami. Hanczak z tej strony, czas na was i na rozliczenia z byłymi. Bo pytam was dzisiaj z okazji tego, że sezon na grzyby się rozpoczął, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie. No to startujemy z głosówkami z Messengera Radia SK. Na dobry początek Ania się będzie rozliczała.
1: Co można powiedzieć o byłym i grzybie? Mm. No cóż, tak jakiś śliski egzemplarz mi się trafił.
0: Może Maślak? Pozdrowienia dla Rafała Maślaka, ale on akurat fajny facet i przystojny i porządny, to na pewno śliski nie jest. Tymczasem Andrzej, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie?
2: Uważaj, toksyczny.
0: Okej, okay, no tak, wiadomo jak to jest z grzybami, niby wszystkie jadalne, ale niektóre tylko jeden raz, przypominam. A jeśli chodzi o byłe, to tutaj Andrzej w liczbie mnogiej powiedział, czyli to świadczy o tym, że niby się już raz struł, a potem i tak znowu zabrnął w to samo miejsce. Do tego samego zagajnika. Szabuzy i Tate McRae za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
4: Jeszcze więcej.
5: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
4: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
5: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
9: Śniadanie u babci,
10: o nie, nie.
9: Obiady u babci,
10: marzy nie.
9: Kolacje u babci,
10: dobra, tak.
9: Babcia Malina
10: zaprasza.
11: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
10: Babcia Malina zaprasza.
12: Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
16: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
17: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%, 1 litr. Tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Doskonale! Kupujemy!
18: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie!
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
19: może trafić do ciebie, bo w Credit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Credit Agricole.
15: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
22: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
21: Właśnie. A teraz przez dwa dni ceny będą lepsze niż dobre.
22: No, a potem?
21: Potem już tylko dobre.
23: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
21: Kto pierwszy, ten mieszka.
23: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
21: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
24: I po reklamie.

Za kilka chwil godzina 19, a w Radiu SK w imprezce Even Easy Bizu All of My Love. To jest jedna z naszych nowości. Wszystkie hity zaczynają się w Esty i na pewno po godzinie 19 też coś premierowego wam zagram, ale mnóstwo premier to będziemy mieli dla was dzisiaj późnym wieczorem. Bardzo często jest tak, że właśnie z czwartku na piątek wielu artystów wydaje nowe piosenki, a my w Radiu SK zagramy je jako pierwsi. Po 23 Mati Fuczuło przejmie stery i rzeczywiście do późnej nocy będzie wam grał nowości, na które warto zwrócić uwagę i na które warto rzucić uchem, mówiąc krótko. A dziś wśród tych nowości będzie też wyjątkowa wersja hitu R&B od H'a, która powstała we współpracy z pewnym bardzo znanym polskim raperem. I uwaga, zagramy to jako pierwsi, bo ta piosenka na razie do streamingów nie trafi. To już dzisiaj po godzinie 23. Wszystko na naszej antenie. Bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Proszę, się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
12: Koncert?
11: Lepiej, festiwal.
12: A kto gra?
11: Dwa lub trzy pokoje z balkonem albo gotowe mieszkania z ogródkiem w Mistrzejowicach.
12: Okej, na taki festiwal to ja idę.
11: 19 września odwiedź biuro sprzedaży Victoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
13: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Kraków na czasie.
19: 8 premier, międzynarodowe koprodukcje i głośne nazwiska. Narodowy Stary Teatr w Krakowie ogłosił plany na nowy sezon. Zobaczymy m.in. spektakle o sprawie Stanisława Pyjasa oraz adaptację książki Sąsiedzi Jana Tomasza Grossa. Na krakowskiej scenie zadebiutuje też reżyser hitowego serialu 1670 Maciej Buchwald. Sezon otworzy się już 4 października od premiery spektaklu non-fiction reżyserii Gosi Wdowik.
20: Muzyką się żyje.
21: Harry Styles ogłosił nowe koncerty. Będzie to finał ery jego ostatniego albumu Together Together. Wiosną przyszłego roku Harry wystąpi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a latem w kilku europejskich miastach. W Polsce? Nie. Ale najbliżej nas będzie 2 i 3 lipca, bo wtedy będzie koncertował w Berlinie. Potem jeszcze Paryż, Madryt, Rzym, Dublin i Londyn. Tu Harry Styles zaplanował 3 finałowe koncerty na legendarnym Wembley. Pamiętacie hit Daylight? Wykonawca tego hitu, czyli David Kushner, w niedzielę wystąpi w Warszawie, promując swój nowy album. Koncert odbędzie się w nietypowym miejscu, bo w Muzeum Narodowym, a wstęp jest wolny. A tymczasem w Łodzi zaczęła się kolejna edycja Great September. Do soboty w wielu miejscach w mieście będzie koncertowo. Pojawią się zarówno nowi artyści, na których warto zwrócić uwagę, jak i dobrze znane gwiazdy różnych pokoleń, m.in. Krzysiek Zalewski, Julia Wieniawa, Andrzej Piaseczny czy Liwka.
0: Imprezka.
21: Liwka pojawi się też w tej godzinie w imprezce w Radiu SK. Zagram hit Obejmuje Noce z Jonatanem i PZ-em, ale wcześniej Zara Larsson i Temper City. Self-aware na dobry początek.

0: To Carla Fernandez w Radiu SK. Kto tęskni już za weekendem, to już naprawdę bardzo blisko, a może ktoś już nawet dzisiaj w imprezowym nastroju.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jeżeli ktoś ma dzisiaj jakieś wieczorowe wyjście na miasto i zaczął już urlop, to teraz będzie mógł naprawdę wprawić się w dobry nastrój, bo zagram nowość, która jest bardzo imprezowa i w sumie to brzmi już trochę jak weekend. MK to jest taki DJ-producent, który ma rękę do takich właśnie klubowych bangerów. Choćby Dior w zeszłym roku u nas tutaj kręcił bardzo mocno. A teraz czas na coś świeżutkiego. Living to jest MK, Tristan Henry i teraz właśnie tę nowość wam zagram. Zróbcie głośniej, jeżeli zaraz wychodzicie na miasto.

0: Jeden DJ remiksuje drugiego DJ-a, bo w oryginale to Kygo Take Me Back, ale Robin Schulz zrobił remix tuning tego kawałka, no i właśnie w tej wersji wam ten numer zagrałem, bardzo imprezkowej. 28 minut po 19, Hanczak z tej strony, za chwilę Dawid Podsiadło, a potem zagraniczny Dawid, czyli David Guetta między innymi się pojawią, ale wcześniej wracamy do zabawy, w której z przymrużeniem oka rozliczamy się z naszymi byłymi, ponieważ sezon na grzyby się zaczął, to dzisiaj pytam, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie. Marta nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK.
1: Co można powiedzieć o byłym i o grzybie? Że i tego nie ma.
0: No, czasami może to i lepiej nawet. W sumie to jakby tak się filozoficznie pochylić nad tym, to dobrze, że byłego nie ma. To znaczy, że ten aktualny nie jest byłym i jest po prostu jedyny w swoim rodzaju. A bez grzybów jakoś człowiek przetrwa, prawda? Jeszcze mamy wiadomość od Agnieszki, która na pytanie, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie, napisała: niby ładny, ale pod kapeluszem było nieciekawie. Niektórzy mają nierówno pod sufitem, inni pod kapeluszem.
2: Reklama. Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
3: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
4: To nie dzwonek na przerwę, to sygnał do działania. Rusza kolejna edycja akcji Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie. Zapraszamy szkoły podstawowe z Małopolski. Wspólnie ze specjalistami z Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie podpowiemy, jak zadbać o zdrowie i formę. Wejdź na dziecięcyszpital.pl i dowiedz się więcej.
5: Zachęcam do udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Zadanie zrealizowano ze środków finansowych województwa małopolskiego.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
8: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
7: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
8: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
9: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Mój tani weekend, moje Biedronce.
15: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania. Pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Patecki.kia.pl.
20: Kia. Movement that inspires.
21: I po reklamie.

0: Fuka i Vito Bambino na antenie Radia SK. To ja was zabieram teraz na grzybobranie, a konkretnie na rozliczenie się z naszymi byłymi, z uśmiechem, oczywiście z przymrużeniem oka. Pytam was, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybach. No i na przykład Szymon nagrał głosówkę na Messengerze Radia SK. Cześć Szymon.
1: Siemano Radio SK.
0: Witam serdecznie, no to co?
1: Myślisz, że trafiłeś prawdziwka, a potem się okazuje, że trujący. Pozdrowionka.
0: No tak właśnie bywa. Bałem się trochę, że po tym prawdziwku skrócisz to słowo i wyjdzie coś, co nie nadawałoby się na antenę. No to w takim razie może zmieńmy temat. Ola, co jednocześnie można powiedzieć o byłym i o grzybie?
2: Na zdjęciach każdy jeden wygląda super, ale w rzeczywistości wnętrze może być totalnie robaczywe.

Kto teraz na fotelu pasażera w samochodzie słucha imprezki, no to pozdrowienia dla wszystkich, którzy są doskonałymi pasażerami. Passenger to Alex Warren na antenie Eski w imprezce przed godziną 20. Czwartkowy wieczór to już praktycznie jest piątek, czyli praktycznie weekend, a weekend zaczyna się w Esce. Przypominam, że od jesieni w piątki gramy bardzo weekendowym trybem już, bo wiele osób rzeczywiście nieco wcześniej ten weekend zaczyna, a przynajmniej czuje już ten weekendowy vibe. No i dlatego jutro, zaraz po naszym poranku, od godziny 9 z Kasią Mesierską będziemy na Was czekać i wprowadzać Was w ten weekendowy nastrój, grając nowości, ale też rapując o planach na weekend, czy na przykład dając Wam razem z Panią Jadzią rady, które mogą się na weekend przydać. No właśnie, to wszystko jutro od 9, ale oczywiście na razie nigdzie się nie wybieram, tylko gram dalej, bo po 20 między innymi Damiano Dawid.

0: promocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Krakowie. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1. FDM.pl.
3: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
4: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
3: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
4: Baw się na koncertach mega gwiazd
3: Justyny Steczkowskiej
4: i Afromental.
3: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
4: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
6: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski.
7: Tego nie można przegapić.
6: Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
8: Sporty zimowe w środku lata? W Zakopanem? Czemu nie? Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. Aż 12 stref i 12 zimowych dyscyplin olimpijskich dla każdego. Curling, biatlon, skoki i biegi narciarskie, bobslej, saneczkarstwo, łyżwiarstwo szybkie i wiele więcej. Przyjdź, spróbuj i baw się razem z nami. 12 i 13 września. Plac Niepodległości w Zakopanem. Wspólnie z Food Festiwalem. Główny partner: Województwo Małopolskie. Miasto Zakopane. Organizator: BBB Event.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 5,99 w delikatesach Centrum.
1: O, czego słuchasz?
2: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
1: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Ideas ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
2: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
3: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW Ideas. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Ideas. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
7: I po reklamie.
8: Kraków na czasie.
9: Rosalie świętuje 10-lecie pracy artystycznej. Z tej okazji rusza w jubileuszową trasę. Wokalistka połączyła amerykańskie brzmienia soul z polską wrażliwością liryczną, zdobywając serca słuchaczy i prestiżowego Fryderyka. Wyjątkowy, kameralny koncert w Krakowie jest już zaplanowany. Odbędzie się 18 grudnia w klubie Poczta Główna, a bilety są już w sprzedaży. Rosalie w Poczcie Głównej 18 grudnia.
10: Muzyką się żyje.
11: Ta sobota to wielki finał muzycznej trylogii. W Warszawie odbędzie się koncert Historia polskiego hip-hopu, łączący rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nim Dżimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny projekt.
12: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
11: Dżimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpił m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115. Koncert odbędzie się w sobotę na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie zaprasza Was Radio SK. Zapraszamy też na kolejne koncerty w ramach naszej trasy SK Music Tour. W ten weekend będziemy w Wałbrzychu i w Rabiczu. Jutro w Wałbrzychu wystąpi m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Krzysiek Zalewski oraz Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Piątek w Rabiczu to m.in. koncert Dawida Kwiatkowskiego. Sobota z kolei należeć będzie do Golców. Ale nie tylko. Wstęp wolny, a koncerty poprowadzą eskowi prezenterzy.
13: Impreska.
11: Minuta po 20. Za chwilę Dawid Kwiatkowski, o którym przed chwilą mówiłem, również wystąpi na naszej antenie razem z Margaret. To będzie ich piosenka, później ci opowiem, ale wcześniej Rasputin i The First Time od Damiano Dawida. Tu Michał Hanczak. Dobry wieczór.

0: Timbaland i Keri Hilson podobno dobrze brzmią na łódkach, bo niektórzy jeszcze na wakacjach, jak Kuba i jego ekipa w Bogaczewie słuchają imprezki. To pozdrowienia też dla tych, którzy w Łodzi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Albo w brzegu, bo czasami Łódź do brzegu przybija. Niekoniecznie geograficznie. 14 minut po godzinie 20, czas na coś świeżego w Radiu SK. Przypominam, że w czwartki wieczorem jesienią mamy nowość, czyli bardzo dużo nowości, które wam gramy już od 23, prawie jedna po drugiej. Już teraz zapraszam na ten nowy program Maciego Fuczyło, ale teraz też wam coś nowego zagram. No przecież u nas nowości mamy w DNA. Temper City to jest ekipa, która ostatnio podbiła nie tylko naszą antenę hitem Self Aware. Jestem bardzo ciekawy, czy kolejny singiel też przypadnie wam do gustu. Reverse Psychology, tak nazywa się ta piosenka, no to posłuchajmy.

0: hit pod tytułem Mango. Mam go w Radiu SK w imprezie, więc zagrałem. Sylwia Grzeszczak się pojawiła, Hanczak z tej strony. 20.30 dochodzi. Jestem bardzo ciekawy, czy dzisiaj jest jakiś powód do świętowania u was. Nie wiem, może jakieś urodziny, imieniny, rocznice, rozwodów, ślubów, jakieś jeszcze inne ważne sprawy, które się wydarzyły. Możemy poświętować wspólnie. Zapraszam do nagrania głosówki na Messengerze Radia SK. To jest też dobra sytuacja i okazja, żeby kogoś przez radio, jak za starych dobrych czasów, pozdrowić. No a za chwilę Meduza i Bad Memories wam zagram. Radio
1: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
8: Śniadanie u babci,
9: o nie, nie.
8: Obiady u babci,
9: może nie.
8: Kolacje u babci,
9: dobra, tak.
8: I babcia Malina
9: zaprasza.
10: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
9: Babcia Malina zaprasza.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lechfree, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
14: Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
15: Forum Horyzonty. Stare przestrzenie, nowe horyzonty. Wyjątkowe miejsce nad Wisłą z widokiem na Wawel, muzyką na żywo, autorską kuchnią i klimatem, do którego chce się wracać. W menu znajdziecie autorskie burgery, pizzę, tapas i koktajle idealne na wieczór ze znajomymi. Leżaki, koncerty, imprezy i pozytywna atmosfera. Wszystko w samym sercu Krakowa. Więcej informacji na naszych profilach Facebook i Instagram Forum Horyzonty oraz stronie www.forumhoryzonty.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
18: I po reklamie.

To Margaret i prima balerina na antenie Radia SK w imprezce. No, w Radiu SK żyjemy hitami na czasie i wydarzeniami, które są absolutnie na czasie. I mam dla was taki muzyczny breaking news, ponieważ do naszego kraju, wiemy to już na 100%, w przyszłym roku wpadnie jeden z najważniejszych DJ-ów na świecie, którego znamy od lat, choćby z takiego hitu jak Lay Low. Proszę bardzo. To oczywiście jest o nim mowa, ale na przykład jeszcze The Business było. Albo na przykład jeszcze I Will Be Here. Ciekawy jestem, czy w ogóle ktoś pamięta ten hit. Ależ to brzmiało. Tiesto, o nim właśnie mowa. 19 czerwca przyszłego roku wystąpi w Warszawie na stadionie Legii na kolejnej edycji festiwalu Warsaw Music Festival. W tym roku m.in. Black Eyed Peas zagrał Armin van Buuren. Na przyszłym już wiemy, że też będzie grubo. Tiesto do nas wpadnie. To jest informacja naprawdę w ostatniej chwili, także wiecie, chyba jako jedni z pierwszych. No to zagram Tiesto teraz z Karol G. Don't Be Shy w imprezce.

0: Na panią Lady Gaga też czekamy w naszym kraju. Na razie wiadomo, że Tiesto do nas przyleci w przyszłym roku, 19 czerwca u nas zagra w ramach Warsaw Music Festivalu. No i bardzo się fani muzyki klubowej z tego powodu cieszyć mogą i to dzisiaj świętować. A co jeszcze dzisiaj w imprezie świętujemy, Norbert?
1: Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień, ponieważ swoje pierwsze urodziny obchodzi moje dziecko. Oli, samych wspaniałości, pyszności i długich spacerów życzy tata.
0: No, dużo w tym wszystkim zależy od ciebie też, Norbert. Jest też Bartek i jeszcze też bardzo, bardzo ważna okazja do świętowania.
2: Dzisiaj mój syn kończy 3 lata. Także kochanie, Leonek, wszystkiego najlepszego. A poza tym też łatwa data do zapamiętania, bo 10 dzień wypłaty.
0: O właśnie, bardzo dobrze się składa. Akurat całą wypłatę można wydać na prezenty dla synka. To jeszcze w takim razie Agata.
3: A ja bym bardzo chciała pozdrowić moją koleżankę Justynkę, z którą właśnie pracuję i cieszę się, że jako jedyna ze mną tutaj została.
0: Pozdrowienia. Axwell i Bond dla was.

0: Post Malone i Sway Lee poczęstowali swoim muzycznym słonecznikiem Sunflower, czyli słonecznik przed godziną 21. Są tacy, którzy wciąż mają wakacje, jak Monika.
1: Cześć Eska, chciałabym bardzo pozdrowić z moich wakacji, które się niestety na razie kończą, bo jeszcze potem będzie drugi wyjazd. Pozdrawiam serdecznie z Darłówka, tym razem zachodniego.
0: Czyli z nadpolskiego morza, no to super, że jeszcze się szykuje drugi urlop, czyli nie do końca taka spłukana. Bogata dziewczyna nam się odezwała. Ale to może dlatego, że już poza sezonem i wtedy trochę taniej. Zupełnie za darmo będziemy wam grali najnowsze hity i to jeszcze dzisiaj wieczorem, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, nasz nowy program po 23:00. Między innymi Matt Fuczyło dzisiaj wam zagra specjalną wersję hitu Ring My Bell, czyli R&B od H-a z pewnym polskim znanym raperem. Tylko u nas to na razie usłyszycie. A jutro usłyszycie mnie i Kasię Węsierską od 9:00, bo weekend zaczyna się w Esce. Hanczak, pa! Yeah,

0: Reklama. Forum Horyzonty. Stare przestrzenie, nowe horyzonty. Wyjątkowe miejsce nad Wisłą z widokiem na Wawel, muzyką na żywo, autorską kuchnią i klimatem, do którego chce się wracać. W menu znajdziecie autorskie burgery, pizzę, tapas i koktajle idealne na wieczór ze znajomymi. Leżaki, koncerty, imprezy i pozytywna atmosfera. Wszystko w samym sercu Krakowa. Więcej informacji na naszych profilach Facebook i Instagram Forum Horyzonty oraz stronie www.forumhoryzonty.pl.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
6: Śniadanie u babci,
7: o nie, nie.
6: Obiady u babci,
7: marzy nie.
6: Kolacje u babci,
7: zapraszam.
6: Gdy babcia Malina
7: zaprasza.
4: To Ogródka. Na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
7: Babcia Malina zaprasza!
8: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydykiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
11: I po reklamie.
12: Kraków na czasie.
13: Od 20 września w Krakowie i całej Małopolsce rusza czwarta edycja Festiwalu Kultury Wrażliwej. Pod hasłem Sztuka Zmysłów zaplanowano ponad 90 wydarzeń dostępnych dla każdego, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. W programie spektakle z audiodeskrypcją, sensoryczne spacery po Starym Teatrze oraz muzyczne warsztaty. Więcej informacji i rezerwacje miejsc znajdziecie na stronie inicjatywy Małopolska Kultura Wrażliwa.
14: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do eskowego studia wpadli ostatnio zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
15: Poznaliśmy się w Radiu Węźle Szkolnym tak naprawdę.
16: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
15: Warto było.
16: Tak. Teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
14: Kuba i Kuba przez całe wakacje bujali nas hitem Stygnie Lato, a teraz mają nowość na koniec lata, czyli kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową, zagrała ponad 40 koncertów na dużych arenach i udało udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na ogromne zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu i to najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę i w najbliższym czasie nie będzie występować i nie będzie tworzyć muzyki. Wszyscy elo, elo, młody White tu jest. Teraz tak możemy krzyknąć. White 2115 wpadł ostatnio na Rap 20 do Radia SK, a razem z nim Palar i Vivi Simon, czyli autorzy wakacyjnego hitu To Coś, który doskonale znacie z Eski. Z raperami rozmawia Mati Fuczyło.
11: Chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu. Dokładnie California Records, White 2115. Siemanko.
12: Siemanko, witam.
11: Vivi Simon też tu
12: Siemanko.
11: Jest. No i Palar.
12: No witam serdecznie.
11: Gotowi jesteście?
12: Tak jest.
17: No pewnie, no zawsze jesteśmy gotowi.
11: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy, dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim
17: poznasz
11: tym.
17: Poznasz prawdę.
11: Poznam prawdę. Prawda o California Records wycieknie właśnie dziś. Pierwszy raz w ogóle rozmawiam z ludźmi, którzy mieli w swoim życiu już własne radio, można powiedzieć, i to Wesce. Mam oczywiście na myśli te wasze historie związaną z projektami kalifornijskimi, ale wróciliście do robienia muzy. Chyba w tym się czujecie najlepiej, co?
17: Tak, my nawet nigdy nie przestaliśmy właściwie robić.
11: Po drodze, wszystko
17: po drodze.
12: Mieliśmy, słuchaj, taki tak zwany małą taką odskok, nie? Prowadzenie radia, bardzo ciekawa rzecz, ale chleba ci nie będziemy zabierać.
17: No właśnie, no, właśnie, tym bardziej, że jak kiedyś w radiu pracowałem, to wiesz.
11: No właśnie, przed chwilą ustaliliśmy poza anteną, że Vivi Simon jest człowiekiem już, który ma też rapową audycję na koncie.
17: Dokładnie, dokładnie.
11: No. Palar jest cicho,
12: ja
11: obawiam się,
12: audycji.
11: Że ty... Audycji nie, ale obawiam się, że chciałbyś mnie wygryźć ewentualnie, czy nie? Chciałbyś mnie wygryźć?
12: No. Nie, na twój głos, ja bym
11: nie
12: konkurował z takim.
11: Ta cisza mnie zmartwiła. Ale słuchajcie, bo wy jako ekipa, no akurat w tym przypadku Vivi Simon i Whiter 2115 przybyliście z nowym kawałkiem, który nazywa się Hustler. Palar, ty akurat w tym numerze nie rapujesz, chociaż widziałem, że byłeś tak. Tam na miejscu, miałeś sporo do czynienia. Lip-sync był nagrywany.
17: Natomiast
12: nie byłem jakie.
11: Natomiast wydaje mi się, że z tej trójki waszej to dzisiaj chyba największy hustler to jest Vivi Simon, co?
17: Tak, nawet przybrałem taki kostium
12: Garnitur.
17: Garnitur.

0: no, grindzie pełnym, nie? No bo zaczęliśmy od tego wylotu do Kalifornii, zrobienie całej Kalifornia Love EP, pełną promocją tego, vlogami, wiesz, właśnie tym radiem, o którym wspominałeś.
1: Jeszcze też przed wylotem to w ogóle zdecydowaliśmy, że lecimy, ale w sumie nie mamy epki, dobra, to robimy ją. Wiadomo, mieliśmy jakieś numery, ale no wiesz, Kalifornia Love tak naprawdę, największy hit, to była ostatnia.
0: To dosłownie zostało zrobione...
1: Z tydzień przed wylotem.
0: Jo, z tydzień przed wylotem zostało zrobione. Na miejscu robiliśmy bardzo dużo muzyki, czy to na moją płytę, czy tam nawet robiliśmy wspólne nuty, które myśleliśmy, czy do niej dorzucić jeszcze.
2: Jako
0: bonus track, ale
1: nawet clip zrobiliśmy.
0: Jo, nawet clip zrobiliśmy, tak, clip nakręciliśmy.
1: Nie? Oh, wow. Ale fajna nuta w ogóle.
0: Tak.
2: Fajna.
0: Ale może kiedyś się wrzuć, może na rocznicę się po prostu wrzuci dla ludzi, to też fajnie będzie,
1: nie? No, też pamiątkę od razu.
0: No, taka, wiesz.
1: Tam nakręciliśmy tam
0: ten edycję. Tam nakręcony z całym tamtym, wiesz, swagiem i przewózką, klimatem tamtego czasu. Potem wróciliśmy do Polski, no to w Stanach jeszcze też nakręciliśmy klipy, ja przynajmniej nakręciłem klip tam jakiś na swojej jeszcze solowej płyty.
1: No i my nasze solówki.
0: No, to chłopaki oczywiście swoje solówki ponagrywali. Wróciliśmy, no i zaczęliśmy pełen grind tak naprawdę. No. Szymona album, moje tam jakieś rzeczy cały czas były w czasie, Palara rzeczy robiliśmy.
2: Tak jest.
0: No i wiesz, i potem wydawnictwa, jak Red Flag, jak jakieś gościnki, jak to u Kubiego, jak Euryka Moczko, jak u Maty.
3: Panowie, powiedzcie mi więcej o tym, bo ja wiem, że Łajcior mi już kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak przepis na hit i że ta Kalifornia, no to wszystko przypadek i tak wyszło, ale pojawia się na przykład potem temat Kalifornia Love. Może to słowo Kalifornia to jest w ogóle jakiś taki przykład, który kurczę sprawia. Kalifornia Records, to wszystko.
0: Cholera, otóż. Może rzeczywiście,
3: masz nas.
0: Nie?
3: Mam was. Czyli to jest ten master plan, trzeba wrzucić Kalifornia do...
1: Nie no, wiesz co, mi się wydaje, że chyba po prostu... To, czy to będzie hitem, czy nie, no to o tym już decydują ludzie i to, jak oni z tym sobie będą żyli i tworzyli jakieś swoje unikalne historie, wspomnienia, ale na pewno, no jak my zrobiliśmy California Love, no to czuliśmy, że to ma potencjał, wiesz, no.
2: Fajna emocja.
1: Fajna emocja, też mi się ja uważam, że z wydawaniem muzyki ważny jest timing. Jeżeli jest czas na jakąś emocję i na po prostu określony kawałek, który zarezonuje z ludźmi w określonym czasie i my jako artyści też czujemy się tak jak ci ludzie i zrobimy wtedy taki kawałek, no to to szanse są duże, tak.
3: Palar, ty miałeś od razu poczucie, że to będzie hit, że California Love to jest ten moment?
2: Tak, ja od razu nóżką tuptałem.
3: Czyli tuptanie nóżką Palara oznacza, że to jest wyznacznik.
2: Oczywiście, no jak to czujemy, no to wiesz, co chodzi, to potem idzie. Idzie jak domino.
0: Pytanie... Wiesz, problem jest taki, że my prawie zawsze czujemy, że to jest to, nie? A potem mówimy kurczę, no ale nie zawsze tak jest. Potem wydajemy jakoś tutaj, mówię, kurde, no.
2: Nie tym razem,
0: nie, ale to, tak jak chłopaki to powiedzieli, na zasadzie, że to jest taki moment, że musisz się dosłownie wstrzelić w ten moment, ale nie zawsze to działa po prostu,
1: nie? Tylko o to chodzi, tak
0: jakby
1: naprawdę.
0: Jest wiele wpływów, czynników na to, żeby to osiągnęło sukces, ale wiesz, na przykład, no ja na przykład szczerze ci szybko powiem, żeby nie przedłużać, żebyś nie miał problemu potem z tym. Słuchaj, robiąc tą California Love piosenkę, no to my nie nastawialiśmy się na to, dobra, my musimy teraz zrobić stary hit, wakacji, my teraz, każdy ma to śpiewać, każdy ma to znać. My po prostu zrobiliśmy muzykę taką, jaką się jaraliśmy, w danym momencie tak to poczuliśmy. No i tyle, nie?
1: Mieliśmy jakąś potrzebę też zrobienia kawałka z taką perkusją, w takim klimacie.
2: Zainspirowaliśmy się też fajnie.
0: Tak, no to jakby, wiesz, to daliśmy też hołd temu, co na nas wychowywało.
1: Convict
0: Music, no. Dokładnie. Dlatego tak to wygląda.
3: No. Za nami premierowe zagranie nowego singla Hustler. Noga się rusza w trakcie, więc wszystko się zgadza, moim zdaniem. Jest to hit. Jest też klip. Wszystko mi mówi swoją drogą, że ten klip powstawał tutaj gdzieś bardzo niedaleko naszego studia. Nie będę mówił, gdzie dokładnie, ale rozpoznałem to miejsce, że jest to bardzo blisko. Czy to była jakaś taka, nie wiem, oznaka, że SK w takim razie, skoro jest obok, to powinno być grane tu u nas.
1: No. Powinno być pierwsze przede wszystkim na liście.
3: To tak. Akurat SK.pl, drodzy słuchacze, głosujcie już teraz i możecie to sprawić. California Love już była i to nie raz, nie dwa i nie siedem, więc wydaje mi się, że no, teraz czas na Hustlera.
0: Wypadałoby. Fajna pioseneczka.
3: Fajna pioseneczka.
1: Motywująca,
0: tak.
3: Ale a propos tej jeszcze Kalifornii, oczywiście numery, które powstały wcześniej, no, tak się zakręcę, natomiast mimo wszystko też roboty chyba trochę tam na miejscu było, czy jednak leżenie i obserwowanie, no i przy okazji jeszcze ślub, to też przy okazji gratulacje oczywiście.
1: My tam mieliśmy dość skondensowane ruchy, bo tak naprawdę na prawie każdego dnia mieliśmy albo jakiś, wiesz, vlog, albo jakieś zwiedzanie z vlogiem.

0: Klipy.
1: Klipy. Dwa pełne tygodnie to wyjęte były,
0: tak,
1: co?
0: Tak, no jeszcze, wiesz, tak samo no ślub Seby, no to też było wielkie przedsięwzięcie. Mm-hmm. Tak naprawdę cały czas tam mieliśmy cały kalendarz zaplanowany, no tam ostatni chyba tydzień był taki.
2: Ostatni tydzień, tak, bo mieliśmy na początku być 3 tygodnie, ostatecznie zostaliśmy 4 tygodnie.
1: Ale i tak się coś nagrało.
2: No i tak się nagrało, ale właśnie ten czwarty tydzień zostaliśmy, tam część ekipy już pojechała, nie? Ale my tak zostajemy, bo mówimy sobie, kurczę, no jest tu tak fajnie, jakby chcemy sobie jeszcze trochę tak jakby pocelebrować też cały ten wypad, nie? Zostawiliśmy sobie ten ostatni tydzień, nam zwiedzaliśmy jakieś muzea. Ma ta fotę z dinozaurem, ma palar żywym.
0: Byliśmy też w Wielkim Kanionie i jak do niego dojechaliśmy, to się zamknął.
2: Zamknęli, ale czaj zamknęli i normalnie przyjechały do nas pick-upy, ta, wiesz, ta, typy ze szczerbami i mówią, no panowie,
1: nie
2: no,
1: będę mówił jak,
2: nie będę mówił jak, nie?
0: A tu wiesz, szczere pole, kosmici tam obok gdzieś lądują i zamknięty Wielki Kanion.
2: I Wielki Kanion. A jeszcze, to jest, w ogóle to też jest szczerze mocna rzecz w tych Stanach, że mnie to mega zszokowało, jak, wiesz, no Nevada to jest pustynia, nie? Las Vegas jest w Nevadzie, nie? Jedziemy, nie? I też ten kanion się, jest w, też w części Nevady, tam niedaleko Las Vegas, tak to są jakieś 2 godziny, nie? I słuchaj, jedziemy, nieco patrzę, to góry tam są jakieś, a tam, słuchaj, tam 40 stopni prawdopodobnie było, nie? Ty, a na tych górach śnieg, nie? Na szczytach gór był normalnie śnieg.
0: Tak,
2: i blacha też tam był, bo blacha dosłownie był tydzień, jak my pojechaliśmy już do LA z powrotem, to blacha tam właśnie był w Vegas, a potem dojechał do nas do Los Angeles, to oni w ogóle pojechali gdzieś tam wyżej właśnie trochę i normalnie śnieg padał, stary, nie? A 40 stopni było dosłownie, wiesz, 15 metrów niżej masz 40 stopni. Jakieś szalone, jakieś... Ten kraj jest dziwny. Ten anomalie
3: kraj,
2: jakieś
3: ten
2: tam.
3: Ten kraj jest dziwny. Ja już myślałem, że to jakaś Fata Morgana przy okazji po prostu tego, że tak bardzo gorąco. Widziałem filmik, na którym Palar tłumaczy scenariusz teledysku do Hustlera. Zastanawiam się, czy Palar, ty się odnajdujesz jako scenarzysta,
1: oczywiście,
3: scenograf.
1: Oczywiście, tylko nie, jakbyś przypomniał, co powiedziałem. Mówię różne rzeczy.
3: Tłumaczyłeś, że Vivi Simon jest... początkowo staje się narzeczonym, tak? Oświadcza się,
1: tak.
3: Następnie z kolei rezygnuje, tak? Ty tłumaczysz
1: to. Tak, ja to wymyśliłem.
3: O, Łajcior chyba nie jest zachwycony tym.
1: Ja wymyśliłem coś lepszego, ale nie będę mówił co.
2: Nie będę mówił jak.
3: Jaki był pierwszy pomysł Palara?
1: Nie mogę mówić takich rzeczy.
0: Wiesz, nie zdradza się z oscarowych scenariuszy.
1: Może go użyjemy kiedyś, wiesz, do innego klipu.
2: Dokładnie, no słuchaj, powiem ci tak, jakby Scorsese
3: czeka.
2: Latał i mówił na lewo, prawo, że będzie Goodfellas nagrywał, wiesz, o co chodzi, ogarniał, no to ktoś by mu ten pomysł zwinął. Patryk Vega na przykład by mu zwinął ten pomysł przed nosa. No a my tutaj jesteśmy, wiesz, KMWTW, my tu jesteśmy z tej lowki, w tak zwanym niskim kluczem robimy ruchy i wiesz, i dopiero w momencie, kiedy już my prezentujemy, to wtedy może świat wiedzieć.
0: Dobra. Kiedy jaskółki latają nisko, to też pada dopiero.
3: Pozdrawiamy Paolo Sorrentino, który pewnie słucha i już chciał się dowiedzieć od Palara jakichś ciekawostek na
0: Palaro
3: temat tego.
0: Sorrentino.
1: Właśnie
3: Sorrentino. Palar Sorrentino, właśnie to stworzyłem. Znaczy stworzyłem z wami, ale tak to ładne.
1: Jest dużo, jest jeszcze Palaro Pereira.
3: No,
2: znany piłkarz.
0: A bo to on ma po prostu andaluzyjskie korzenie.
1: Tak.
3: To jest piękne. Ale słuchajcie, bo w kawałku pojawia się to, że macie kieszenie wypchane kanapkami z hajsem, ale zastanawiam się, że macie też kieszenie wypchane chyba numerami gotowymi już, co?
0: No tak, tak, no tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, ja już mam tak naprawdę album gotowy, ale nie chcę tak na razie chyba jeszcze o nim mówić.
3: No pewnie.
2: Spojrzał na mnie ogólnie, nie wiem, czy
3: widziałem, spojrzał, poczekał na pozwolenie.
2: Nie bój się, Maula, nie bój się.
0: jak Lil Durk
2: tak,
0: King Von, tak?
2: Tak, dokładnie ta strona.
0: Chciałem właśnie otworzyć.
3: Otworzyliśmy to.
0: No, w każdym razie mam album gotowy, chcemy sobie troszeczkę posinglować, tak co mogę powiedzieć, myślę, żeby nie zdradzać to, że będą bardzo różne klimaty. Na pewno następny singiel będzie inny niż ten. Tutaj chcieliśmy jeszcze dać, wiesz, takiego bangera na koniec wakacji. Trochę też innego niż te bangery, co mamy na epce. W takim naszym...
2: I co innego niż ty masz też...
0: I co innego niż ja mam w ogóle na płycie, bo to tak naprawdę, no, jest różnie... No i tyle.
2: Ja jeszcze tak doprecyzuję to, że właśnie jakby to z tym albumem to jest coś takiego, że no jakby jest tam jakiś koncept tego albumu, wiesz, jest jakaś tracklista tego albumu, ale ja na przykład uważam, że dzisiejsza muzyka nie polega już stary na albumach, nie? Że to jednak jest... Uważam, że też jako słuchacz bardziej doceniam to właśnie singlowanie, na bieżąco budowanie czegoś, i branie dosłownie takiego czynnego udziału jako słuchacz w jakimś projekcie, który powstaje, tak jak mówię, na bieżąco, nie? Że my coś mamy, mamy szkielet, mamy zarys, mamy
0: jakąś
2: pomysł,
0: treść też.
2: Mamy treść, ale to wszystko właśnie dzisiejsza branża, nie polega na tym, że wrzucasz dwa single, stary, puszczasz album i jest album, nie? Tylko my właśnie chcemy stworzyć coś takiego, żeby to był pełen proces, serial, wiesz o co chodzi, żeby to się działo i żeby ludzie mieli na to wpływ też trochę jakiś. Chodzi o to, żeby po prostu cały ten proces, żeby był czymś innym niż tym takim oklepanym, starym. Macie tu single, za dwa miesiące macie kolejny single. O, słuchajcie, właśnie startuje preorder z kolejnym singlem. Tutaj macie co? Kurczę, patrzcie to, macie Focus Track, jest premiera, dzień tak dobry. Jest. Nie, chcemy po prostu to inaczej zrobić trochę. Nie za, czy nam wyjdzie, no mam nadzieję, że tak. Ale to jeszcze zaczynamy, nie?
3: No dobrze, no cieszymy się, że jesteśmy w tym serialu i cieszymy się, że ten Hustler jest z nami, że ten kawałek tutaj też jest. Pamiętajcie, aby na niego głosować. Dziękuję wam bardzo za tę wizytę.
1: Nie,
3: no i mam nadzieję,
1: dziękuję,
3: że zajrzycie jeszcze przy... O, jak to jest miłe.
4: SK Kraków News.
5: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
4: SK Kraków.
5: Ponad 17 tysięcy osób wzięło udział w stacjonarnych biegach Poland Business Run w Krakowie. Ścigali się nie tylko dorośli, ale też dzieci, a nawet roboty. W tym roku uczestnicy pomogli ponad 140 beneficjentom po amputacjach kończyn i mastektomii. Zapytaliśmy biegaczy, jak wrażenia z trasy.
6: 5, 4, 3, 2, 1!
7: Medale już na szyi widzę, jak wrażenia z trasy?
8: No, bardzo fajnie, pogoda dopisała, nie padało, wcześniej ochłodziło, więc idealne warunki do biegu.
7: Dlaczego się zdecydowałeś?
8: Chcieliśmy firmę pokazać, zrobić drużynę, specjalnie zaczęliśmy treningi wspólne, więc to też taka integracja.
7: A jest duma, że oprócz tego, że biegamy, integrujemy się, to też pomagamy?
8: Tak, no na pewno to jest też ważny punkt tej imprezy, jeśli nie najważniejszy, więc bardzo fajnie, że coś takiego jest tutaj i to już wiele lat.
9: Atmosfera niesamowita, więc naprawdę pierwszy raz byłam, więc naprawdę jestem bardzo zadowolona.
7: A dlaczego się pani zdecydowała w ogóle w takim razie, skoro pierwszy raz?
9: Powiem szczerze, że zawsze chciałam brać udział po prostu w tym biegu i jakiś taki impuls. Koleżanka powiedziała, że od niej z pracy biorą udział, stwierdziłam, a może my też. Więc dlatego zorganizowaliśmy dwie grupy z naszej firmy i naprawdę super, jesteśmy zadowoleni, dlatego czekam już po prostu na kolegę, który myślę, że zaraz dobiegnie.
7: A jakieś wcześniejsze treningi były, takie wspólne?
9: Wspólnych nam się nie udało, bo akurat był okres wakacyjny, więc dużo osób gdzieś na wakacje powyjeżdżało raz jeden, raz drugi, ale cały czas dzwoniąc, rozmawiając, nakręcaliśmy się wspólnie na treningi.
7: I szczytny cel dzisiaj nam towarzyszy, prawda? To jest chyba ważne.
9: Tak, to jest najważniejsze po prostu, więc naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
10: Mam dobry czas, tak, jestem zadowolony, aczkolwiek fantastyczna pogoda, fajna atmosfera, jestem mega zadowolony, czekam na resztę składu.
7: Treningi były wcześniejsze?
10: A ja coś tam biegam, tak, także przygotowywałem się w tym roku i do maratonu, więc no, powiedzmy, że parę kilometrów wybiegałem.
7: Czyli osiągnięcie sportowe jest, ale chyba też duma z tego, że to szczytny cel, prawda? No,
10: oczywiście, że tak. Biegamy i pomagamy całym zespołem, całą firmą, także duma razy dwa.
11: Fajnie, że mogliśmy też się tak firmowo zmobilizować, podjąć taką inicjatywę. Myślę, że w przyszłym roku też się pojawimy.
12: Super. Bardzo mi się podobało. Takie vibes, takie bardzo fajne, muzyka, wsparcie, dużo ludzi kibicują. Taka silna ekipa. Super, polecam.
7: A dlaczego się pani zdecydowała tu dzisiaj być?
12: Właśnie zdecydowałam się bardziej, żeby wspierać i żeby ze swoim zespołem, taka integracja zespołowa.
13: Duma wielka. Pierwszy raz biegłem w życiu i przebiegłem, więc jestem bardzo dumny.
7: Dzisiaj w szczytnym celu, więc pomagamy też, prawda?
13: Pomagamy, oczywiście. Zaprosili mnie moi przyjaciele z liceum. No ale wiem, że to w szczytnym celu, organizatorką jest też nasza przyjaciółka, więc wziąłem udział i jestem. I już biegłem jako pierwszy, obiegłem, mam nadzieję, że wstydu nie przyniosłem. Super, fantastycznie, biegajcie w Krakowie.
7: Pomarańczowo gdzieś w Parku Jordana i na krakowskich Błoniach, bo to 15. jubileuszowy bieg Poland Business Run. No dzieje się, dzieje. Ile tutaj macie uczestników w Krakowie?
14: Dzisiaj 9 tysięcy, jutro 7 tysięcy, także jest nas trochę.
15: Agnieszka Pleki, prezes Fundacji Poland Business Run.
14: A nie liczę tych osób, które będą szły w Feberwalku. Nie liczę dzieciaczków, które sobie będą biegały w swoich kategoriach wiekowych, bo będzie ich 700. No to jest coś wspaniałego, to jest to, na co my czekamy przez cały rok. Cieszymy się nieprawdopodobnie, jak widzimy tą biało-pomarańczową falę mknącą i też próbującą się odnaleźć w tym, bo to nie jest, drodzy Państwo, takie proste, czekać na swojego zmiennika i jeszcze mieć z tyłu głowy, że chce się naprawdę tutaj zrobić wynik, bo część biegnie po to, żeby po prostu sobie przebiec i na luzie, ale część z Państwa ma tu ambicje, żeby naprawdę z roku na rok się trochę ze sobą ścigać i my to oczywiście szanujemy i bardzo się z tego powodu cieszymy, że każdy ma ustawione inaczej swoje oczekiwania. Dla nas najcudowniejsze jest to, że wszystko to robimy dla naszych beneficjentów. Od 15 lat ta sama grupa, osoby po amputacjach z niepełnosprawnością ruchową i po mastektomii, dzięki Państwu w tym roku będziemy w stanie pomóc 140 osobom. Już im pomagamy, już tutaj dzisiaj są z nami. To też jest dla nas niezwykle wzruszające, że oni są częścią tego wydarzenia i mogą zobaczyć, co tu się wyrabia, bo to jest naprawdę nie do opowiedzenia ludzkim słowem. To trzeba zobaczyć, trzeba przeżyć, trzeba dotknąć.
16: To jak to się stało, że Pani trafiła właśnie do Fundacji Poland Business Run?
17: Więc był to przypadek, ponieważ no, potrzebowałam wsparcia. Nazywam się Alicja Nosarzewska, jestem beneficjentką Poland Business Run. Przypadkiem w internecie właśnie wyskoczyła mi strona internetowa Poland Business Run. Bardzo mnie to zainteresowało, więc postanowiłam spróbować zadzwonić do nich i no i nie żałuję.
16: Jaką pomoc otrzymała Pani od fundacji?
17: Jest to tak ogromna społeczność wspierająca, że po prostu ja nawet nie sądziłam, do jakiego to jest stopnia możliwe, że można tak wielu ludziom pomóc. Ja osobiście otrzymałam od nich pomoc na proteskę nogi, to było 3 lata temu. W tym roku otrzymałam pomoc w postaci dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, z którego jestem ogromnie zadowolona i wdzięczna, ponieważ poznałam tyle różnych ćwiczeń, które po prostu pomagają mi na co dzień, wspomagają mój stan zdrowia.
14: Co roku pierwszy weekend września to jest nasz weekend, więc drodzy Państwo, to jest bardzo proste do wpisania sobie w kolejne 5 lat w kalendarz, bo zawsze tutaj będziemy, zawsze będziemy na Państwa czekać, a potem będziemy Państwa zapraszać do parku, żebyście odpoczęli, skorzystali z fantastycznych stref, które tutaj nasi partnerzy i sponsorzy wybudowali, żebyście sobie mogli odpocząć, mogli spędzić czas z rodziną, z przyjaciółmi, z dziećmi, no i te emocje, które zobaczycie, jak biegną dzieci, to jest też niewiarygodne. Jak biegną trzylatki, to jest warte wszystkie pieniądze, bo to są wiewiórki, to są liski, to nie są proste rzeczy, każdy ma swoje ulubione zwierzątko, więc to wszystko w Parku Jordana dla Państwa, no powiedziałabym festiwal, chcieliśmy to mamy na 15 urodziny.
16: A w tym roku nowości, bo bieg robotów.
14: Tak jest, bardzo jestem tego ciekawa, to jest w ogóle coś niesamowitego. Drodzy Państwo, technologie z nami żyją coraz bliżej i technologie postanowiły dołożyć swój krok do pomagania. 20 robotów wystartuje. Oczywiście nie na całej trasie, jak się Państwo domyślacie, tylko na kawałku, ale myślę, że to będzie coś naprawdę interesującego. My jeszcze wędrujemy z 650 osobami w PBR-Walku. Przechodzimy sobie całą trasę. Do tego też bardzo zachęcamy, jakbyście Państwo nie mieli ochoty biegać i się ścigać, to pamiętajcie, że taką formułę też mamy i na pewno ją utrzymamy, bo ona jest w ogóle fantastyczna dla tych wszystkich, którzy nie lubią się bardzo spocić, ale też chcą dołożyć swoją stopę do tego, co tutaj robimy.
18: No i jak ruchy? Wjeżdża to lepiej niż podwójny slalom, czy mam jeszcze potrzebę?
19: Zapraszamy naszych zawodników już tutaj powoli na linię startu, bo już za moment zaczniemy wszystko to, co się wydarzy.
20: Go! Axel ruszył.
19: Z mojej strony to najważniejszy zawodnik. Słuchajcie, on ma na imię Axel, ale to on zawodnik Radia SK.
21: Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Robot nie został, bardzo bym chciał, nie został stworzony przez Radio SK, natomiast został mianowany imieniem Eski faktycznie tutaj przez współorganizatorów. O tym warto pamiętać. No i to, co jest bardzo ważne, to to, że o, nawet właśnie w tym momencie, słuchajcie, zostałem mianowany medalistą tego biegu, choć nie wziąłem w nim udziału.
22: Robot.
21: Ale robot eskowy. Ach, słuchajcie.
16: Zaraz przekażemy.
21: No to słuchajcie, właśnie tak żebyście wiedzieli, drodzy słuchacze, dostałem medal w imieniu naszego robota, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L, więc jest to nasz robot, zawsze go kochamy. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
7: No i pomógł, bo to o to dzisiaj chodzi. Wspieramy charytatywnie Poland Business Run w Krakowie, wcześniej był w Warszawie, więc dzieje się na pewno w tej materii.
21: Oczywiście, że tak i faktycznie to jest akcja, o której warto pamiętać, bo to jest akcja, która pomaga. Tutaj charytatywny wymiar jest bardzo ważny, bo faktycznie każdy pakiet startowy to jest realna pomoc dla innych. Każdy ten robot pomaga, dlatego hasło tej imprezy to też roboty pomagają.
0: Dzień dobry wszystkim, nazywam się Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog i dzisiaj chyba udało się wygrać.
7: No, udało się wygrać, no to powiedz o tym twoim towarzyszu, co to jest za zawodnik?
0: To jest zawodnik, jakich mało, to jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół, jest bardzo aktywny, no i dzisiaj udało się pokazać, że jest również najszybszym. Był również drugi jego kolega, podobny model, ale tutaj okazało się, że nasz Deep Dog okazało się, że jest najszybszy, więc dziękuję bardzo i myślę, że udało się tutaj wszystkich zadowolić i fajnie, że taka akcja jest i mam nadzieję, że za rok również taka się odbędzie.
7: Nie dość, że najszybszy, to jeszcze pomógł dzisiaj beneficjentom, bo to Poland Business Run, o to pomaganie dzisiaj chodzi.
0: Dokładnie tak. Dziękujemy wszystkim za wsparcie, za wpłaty i oczywiście najważniejsze jest pomaganie. To jest najważniejsze po prostu i w tym biegu wygrały tak naprawdę osoby, które wpłaciły i to jest najważniejsze. Dziękujemy wszystkim.
7: To które miasto ma większą energię? Kraków czy Warszawa, w której byliście?
14: Przecież my jesteśmy stąd. To wszystko w Krakowie się urodziło. W Krakowie są najlepsi ludzie myślący o tym, co tutaj robić i jak działać i pokazujący od 15 lat, jak można pomagać. Oczywiście kłaniamy się Warszawie i bardzo się cieszymy, że się do nas dołączyła, ale jeszcze troszeczkę będzie musiała podokładać swoich stópek, żeby do tego stanu, który mamy w Krakowie, dołączyć.
7: Czyli warto pomagać i warto już zapisywać datę na ten 16 bieg Poland Business Run.
14: Tak jest, drodzy Państwo, zapraszamy bardzo. Pamiętajcie, to proste. Pierwszy weekend września. To my.
5: Z uczestnikami Poland Business Run rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. A wydarzeniu patronowało Radio SK.
4: To jest magazyn reporterów Eski Kraków.
5: Łaziki marsjańskie opanowały kampus Akademii Górniczo-Hutniczej. Za nami międzynarodowe zawody European Rover Challenge. 25 łazików z całego świata mierzyło się z ekstremalnymi warunkami na Marsjadzie, czyli fragmencie czerwonej planety stworzonym specjalnie na terenie Agiechu. Wśród kosmicznych pojazdów z m.in. Stanów Zjednoczonych i Francji znalazł się również krakowski łazik Kalman.
2: Jakub Bubek, inżynier systemowy w sekcji łazika planetarnego Agiecha Space Systems. Jeżeli chodzi o samą naszą konstrukcję, to jest to łazik, który budujemy od wielu, wielu lat, bo tak naprawdę projekt zaczął się w 2016 roku. Jest to łazik zbudowany inaczej niż takie standardowe konstrukcje, które możemy spotkać, czy to faktycznie na Marsie, czy na Księżycu, chociażby przez to, że ma 4 koła zamiast 6, co na samym początku było odbierane jako bardzo ciekawy pomysł, w sensie taki niestandardowy, natomiast ma bardzo duży plus, to znaczy ma 4 niezależnie skrętne koła, przez co możemy się poruszać zdecydowanie dokładniej, mieścić się w dużo mniejszych przestrzeniach niż takie standardowe łaziki, dlatego, że możemy jeździć bokiem, możemy jeździć, wiadomo, przód, tył, jakimś slalomem, tak jak samochód, natomiast możemy też obracać się w miejscu. Sam łazik też jest konstruowany z wizją modularności najbardziej jak to się da. Z tego względu nasza rama jest projektowana tak, żeby dokładać różne elementy w zależności od tego, na których zawodach akurat jesteśmy, bo zawody odbywają się na całym świecie i różnią się konkurencjami po prostu. Przez co mamy bardzo dużo modułów dokładanych na konkretne konkurencje, których bazowo nie ma. Chociażby manipulator o 6 stopniach swobody, co oznacza, że jest takim standardem stosowanym w przemyśle i pozwala na bardzo dużo operacji wszelkiego typu, od zbierania próbek, przełączania przełączników, po zbieranie różnego typu pomiarów, chociażby pH płynów.
22: Zacznijmy od tego, gdzie te zawody tutaj się odbywają. Co to jest za powierzchnia zbudowana?
23: Łukasz Wilczyński, Europejska Fundacja Kosmiczna. Mamy największy krater uderzeniowy, Hellas Planitia na Marsie, ponieważ Europejskie Zawody Łazików Marsjańskich, European Rover Challenge, co roku słyną z tego, że odtwarzamy wybrany fragment Marsa po to, żeby też uczyć i pokazywać, jak ten Mars wygląda. Dlatego, że z filmu widzimy pustynię czerwoną, a Mars taki nie jest. Mars jest również skalisty. Mars ma wulkany, które też można było zaobserwować w ubiegłych latach. Mars ma kratery kratery uderzeniowe. Mars ma olbrzymią powierzchnię, która jest kompletnie różnorodna i przez to też uczymy ludzi, jak wygląda Mars. Dla drużyn to jest też bardzo ciekawe wyzwanie, bo raz jeżdżą po powierzchni płaskiej, grząskiej, raz muszą się łaziki wspinać po skalistej powierzchni, a raz, że nie wiedzą, co jest za chwileczkę za dalszym kraterem i gdzie mogą ugrząść swoim robotem. To są bardzo ciężkie konkurencje inżynieryjne, dlatego że my sprawdzamy z jednej strony mechanikę robota i tutaj widzimy, że manipulatory są w akcji, dużo konkurencji jest właśnie opartych o systemy jezdne. Trzeba też zaprojektować koła, żeby też czasami nie ugrzązły w tym takim bardziej sypkim terenie. Mamy dokładne sprawdzanie systemów wizyjnych, dlatego że część konkurencji w ogóle opiera się o autonomię, gdzie robot sam jedzie w oparciu o rozpoznawalne punkty, które widzi i przekazuje do centralnej jednostki. Mamy wreszcie konkurencję górniczą, konkurencję, w której pobierana jest próbka, więc są specjalne często platformy wiertnicze.
22: Dlaczego akurat na AGH-u po raz kolejny mamy do czynienia z tym konkursem, z tymi konkurencjami?
1: Jerzy Lis, rektor AGH. Jest to też współpraca z Europejską Fundacją Kosmiczną. Pan prezes Wilczyński był zawsze naszym partnerem. Był moment, że to było w Kielcach, czyli krążyła ta impreza po Polsce, ale myślę, że się spodobało w Krakowie, no bo już to jest kolejna edycja, która się odbywa tutaj, przy Reymonta. Myślę, że stworzyliśmy też warunki do działania, bo jakby podstawową rzeczą to jest wysypanie Marsjardu, czyli poletka marsjańskiego co roku. Zawody polegają na tym, że poszczególne zespoły i maszyny zdalnie sterowane, częściowo autonomiczne tych łazików marsjańskich mają po prostu wykonać zadania. Podjechać, przyjechać, wziąć próbkę, zawrócić. Wszyscy mają te same zadania, no i to jest po prostu oceniane.
5: Zmaganiem łazików przyglądał się nasz reporter Kuba Solarz.
4: SK Kraków News.
5: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
4: SK Kraków.
5: W tym odcinku poświęconym szlakowi twierdzy Kraków przyjrzymy się jedynemu krakowskiemu fortowi wieżowemu, fortowi numer 31 Święty Benedykt. Nasz przewodnik Marcin Paradysz z Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie opowie o zaskakujących dziejach fortyfikacji i przybliży tajniki procesu restauracji takich obiektów.
3: Fort Święty Benedykt to jest jeden z pierwszych obiektów twierdzy Kraków. Marcin Paradysz, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, zastępca dyrektora do spraw technicznych. Było to jedno z pierwszych umocnień tak zwanego przyczółka podgórskiego. Jest to jeden z dwóch zrealizowanych, a jedyny zachowany fort wieżowy w twierdzy Kraków. Powstał on w latach 50. XIX wieku, ale dość szybko stracił swoje znaczenie militarne z uwagi na rozwój artylerii. Twierdza się rozrastała, powstał nowy pierścień fortów oddalonych od centrum miasta i fort Święty Benedykt de facto stracił swoje znaczenie militarne w bardzo krótkim czasie od budowy. Zaczął pełnić funkcje bardziej zaplecza magazynowe, pomocnicze względem twierdzy Kraków. Fort Benedykt jest wyjątkowym obiektem. Jest to jedyny fort wieżowy, który nam pozostał w Krakowie. Jego bliźniak stał w miejscu, w którym teraz ma siedzibę Telewizja Kraków, a został wyburzony. No i samo położenie Fortu Święty Benedykt na wzgórzu Lasoty, w miejscu niezwykle urokliwym, niedaleko od kopca Krakusa, to wszystko sprawia, że jest to obiekt niezwykle interesujący.
6: Czym charakteryzują się forty wieżowe i dlaczego jest ich tak mało?
3: Charakteryzują się swoją budową właśnie zbliżoną do wieży. Były często stosowane w terenach górskich właśnie w Linzu, w Austrii, z uwagi na to, że wynosiły tą artylerię ponad poziom otaczającego terenu i pozwalały kontrolować ogniem teren wokół.
6: Fort już w momencie swojego ukończenia był w pewien sposób przestarzały. To wiąże się z rozwojem artyleryjskim, ale jakie elementy tak naprawdę sprawiły, że on nie był użyteczny do faktycznej funkcji obronnej?
3: Rozwój artylerii spowodował, że twierdza musiała się rozrastać. Powstał nowy pierścień fortu, który był wysunięty już 8, 9, 10 kilometrów od płyty rynku głównego i w związku z tym funkcje te obronne względem twierdzy Kraków przejęły inne obiekty, te bardziej wysunięte na zewnątrz pierścienia twierdzy Kraków. A fort Święty Benedykt zaczął pełnić funkcje pomocnicze, magazynowe i inne, a od okresu międzywojennego do lat 80. XX wieku pełnił funkcje mieszkalne, były tam mieszkania po prostu. Forty się buduje dosyć długo. Rozwój artylerii, szczególnie w przypadku, gdy były konflikty zbrojne, jak chociażby wojna krymska, znacznie przyspieszył. I to nie jest odosobniony przypadek. No mamy kilkadziesiąt fortów artyleryjskich, które również w momencie, kiedy je zaczynano budować, już były dosyć przestarzałą konstrukcją, a jak już zostały wybudowane, to praktycznie były już przestarzałe mocno. To był okres zaledwie kilku lat. Natomiast te obiekty nie były wycofywane ze służby, tylko starano się je adaptować, modernizować albo obudowywać nowszymi fortami, tak aby no już wydane ogromne sumy pieniędzy nie poszły na marne.
6: Jak doszło do tego, że budowla, która początkowo jest umocnieniem wojskowym, kończy jako budynek mieszkalny?
3: Pomysł wziął się z potrzeby oczywiście, skoro dana funkcja nie była już potrzebna w danym miejscu, a były duże niedobory mieszkań, no to tą substancję wykorzystywano na ten cel. Cesja funkcji jest zjawiskiem powszechnym w architekturze. Spójrzmy chociaż na dawne fabryki w Łodzi, które teraz pełnią funkcję galerii handlowych albo liftowych apartamentów. Także jest to coś naturalnego. Funkcja mieszkalna była w tym obiekcie dosyć łatwo do adaptacji z uwagi na jego budowę. We wnętrzu tego obiektu jest on podzielony na takich 16 pomieszczeń na parterze i na pierwszym piętrze, a więc można było to stosunkowo łatwo zaadaptować.
6: Przebiegała rewitalizacja fortu. Jaką funkcję sprawuje on dzisiaj?
3: My tak naprawdę jesteśmy teraz na początku tego procesu. Do lat 80. obiekt pełni funkcje mieszkalne. Później na początku lat 90. były podjęte próby remontu tego obiektu, ale one zostały rozpoczęte, nigdy nie zakończone. W późniejszym okresie obiekt był we władaniu Instytutu Sztuki, który miał bardzo kontrowersyjne pomysły dotyczące jego adaptacji, które spotkały się ze stanowczym protestem społecznym i nie doszły do skutku. Były to pomysły, które zakładały m.in. nadbudowę fortu i zabudowę jego stropodachu taką szklaną kopułą, która by diametralnie zmieniła wygląd tego obiektu, który jest unikatowy. Były też pomysły, aby drążyć tunel w skale, na której stoi fort, aby na dole robić parking i w tej skale drążyć windę, którą by się wyjeżdżało do tego fortu. Były to pomysły, które w ogóle nie brały pod uwagę charakteru obiektu, jego chłonności adaptacyjnej. Przedkładały tą funkcję nad sam obiekt, jego strukturę, jego wartość zabytkową. Prace, które my teraz realizujemy, wychodzą z zupełnie innego założenia. Określiliśmy, jaka jest chłonność obiektu i do tego dobraliśmy odpowiednią funkcję. Obecnie obiekt jest poddawany procesowi remontu i rewitalizacji prowadzonemu przez Gminę Miejską Kraków, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Chcemy zaadaptować ten obiekt na potrzeby Muzeum Inżynierii i Techniki. Mają mieć tam swoje miejsce zarówno wystawy, jak i taka część edukacyjna poświęcona naukom ścisłym, aby te nauki ścisłe przybliżać dzieciom i młodzieży. A więc fizyka, chemia, geometria. Sam obiekt jest eksponatem inżynierii, geometrii i na samym obiekcie można kilka zjawisk nauk ścisłych wytłumaczyć. Wykonaliśmy remont elewacji fortu, natomiast drugi etap prac, ten zasadniczy dotyczący adaptacji wnętrza na potrzeby nowych funkcji. Uważam, że projekt, który został opracowany i który realizujemy, będzie jednym z lepszych projektów w zakresie adaptacji obiektów fortecznych w Polsce. Twierdza Kraków była jedną z największych twierdz pierścieniowych Europy i monarchii austro-węgierskiej. Powstały całe książki zresztą o tym, jak się wpisała w rozwój miasta, czy bardziej była impulsem rozwojowym, czy bardziej była hamulcem, który ten rozwój blokował. Jest to bardzo złożony problem. Niewątpliwie to, co nam zostało po twierdzy dzisiaj, to jest kilkadziesiąt obiektów fortecznych, militarnych, ale również kilkadziesiąt obiektów zaplecza. Na przykład dawne koszary dzisiaj wykorzystywane jako chociażby Biblioteka przy ulicy Rajskiej, Politechnika Krakowska, Areszt na Montelupich to też obiekt twierdzowy. A więc cały zespół obiektów, które się wpisały w tkankę miasta, są dzisiaj przez nas wykorzystywane do innych celów oraz obiekty forteczne, które stanowią przede wszystkim ogromny rezerwuar zieleni dla miasta, które są naturalnym terenem do tworzenia tam parku. A obiekty forteczne do zagospodarowania, tak chociażby Fort Borek na cele kultury, czy Fort Jugowice na cele muzealne.
6: A jak wygląda taka historyczna rekonstrukcja dziejów budowli?
3: Możemy korzystać z osobów Archiwum Narodowego w Krakowie. Niestety z uwagi na zawirowania wojenne i inne, część dokumentów się nie zachowała. Jeżeli chodzi stricte o fortyfikacje, to dużo materiałów znajduje się w KRIKS Archiw w Wiedniu i z tych materiałów również korzystamy. Są to przede wszystkim takie plany raportowe właśnie związane i z samą budową, jak i później poszczególnymi fortyfikacjami. Również Centralne Archiwum Wojskowe, w którym znajduje się też duża część materiałów na temat twierdzy Kraków. Są to zarówno materiały przejęte po austriackie, jak i materiały tworzone przez Wojsko Polskie w latach 20., na przykład inwentaryzacja tych obiektów z lat 20.
6: Gdyby miał pan powiedzieć mieszkańcom Krakowa, czy może turystom, dlaczego warto wybrać się na szlak twierdzy Kraków, ale przede wszystkim dzisiaj do Fortu Benedykt, co by to było?
3: To myślę, że trzeba inaczej mówić dla turystów, inaczej dla mieszkańców. Dla mieszkańców przede wszystkim dlatego, że jest możliwość odwiedzenia ciekawych miejsc, miejsc w naszej najbliższym sąsiedztwie, miejsc w otoczeniu zieleni, gdzie można odpocząć, ale też poznać historię często nieznaną przez mieszkańców Krakowa. Dla turystów, jeżeli ktoś już widział Wawel, Rynek Główny, Sukiennicę i wszystkie te obowiązkowe punkty na mapie ma zaliczone, że warto się również wybrać w inne miejsca. Również ciekawe, chociaż zdaję sobie sprawę, że to nie jest i nigdy nie będzie tak popularny temat jak Wawel czy Sukiennice, ale myślę, że znajdzie również swoje grono odbiorców i osób, których te obiekty będą w stanie urzec.
5: Fort Benedykt jest aktualnie zamknięty ze względu na prowadzone w nim prace budowlane. Szlakiem fortu w twierdzy Kraków podróżował Bruno Mostowy. Kreatywność, sztuka i wyjątkowa atmosfera Krakowa. W tym eskowym cyklu przybliżamy Wam profile krakowskich uczelni wyższych. Akademia Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki od lat przyciąga młodych artystów z całej Polski. Ale żeby się dostać, nie wystarczy dobrze zdać matury. Szczegóły w materiale.
8: Robert Sowa, prorektor do spraw studenckich i kształcenia. Akademia Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. Początki ASP w Krakowie to właściwie 200-letnia tradycja, więc 1818 rok, kiedy formalnie powstaje zalążek Akademii, dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych, jeszcze wtedy w strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale potem się ta Akademia Sztuk Pięknych, a właściwie dwa kierunki ówczesne, czyli malarstwo i rzeźba, oddzielają i powstaje osobna uczelnia, dzisiejsza Akademia Sztuk Pięknych.
9: A jak uczelnia zmieniła się w ostatnich latach?
8: Myślę, że staramy się reagować na to, co się dzieje w ogóle w świecie, w sztuce, w kulturze. Na przestrzeni lat powstało w sumie dzisiejszych 9 kierunków, więc mamy malarstwo, mamy rzeźbę, mamy grafikę, architekturę wnętrz, Wydział Form Przemysłowych, Intermedia, Konserwację i Restaurację Dzieł Sztuki, więc ta oferta, którą dzisiaj proponujemy, jest bardzo szeroka i ona, można powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością właściwie reprezentuje wszystkie dziedziny sztuki, jakie można chcieć na przykład uprawiać czy posługiwać się w twórczości artystycznej.
9: Co wyróżnia Akademię w Krakowie na tle innych uczelni artystycznych?
8: Myślę, że na pewno wyróżnia nas wysoka jakość kształcenia. Myślę, że na pewno oferta, którą proponujemy. Mamy atrakcyjną ofertę edukacyjną, dydaktyczną, artystyczną. Bardzo dużo się u nas dzieje i na samej uczelni, i wokół uczelni. Mamy mnóstwo współprac instytucjonalnych, krajowych, międzynarodowych. Organizujemy przeglądy, konkursy. To jest bardzo atrakcyjne, to co się dzieje w ciągu całego roku akademickiego, ale nie tylko. Studenci mogą wyjeżdżać za granicę, mogą wyjeżdżać też na plenery, na rezydencje artystyczne. Myślę, że to jest po prostu bardzo ciekawe i fascynujące, ale też nie można zapomnieć o tym, że jesteśmy w Krakowie. To jest miasto kultury, miasto sztuki, miasto artystów, więc to też, co się dzieje wokół uczelni, w środowisku artystycznym Krakowa, tego miasta, no to jest po prostu takie bijące serce artystyczne Polski, więc warto tutaj studiować i myślę, że ta oferta, którą proponujemy, jest bardzo atrakcyjna.
9: A jak wygląda dziś podejście do nowych mediów i współczesnej sztuki?
8: Sztuka się zmienia, sztuka cały czas jakoś tam ewoluuje, więc mamy zarówno reprezentację tych, jak wspomniałem wcześniej, pierwotnych kierunków i takiej sztuki rozumianej w bardziej klasyczny sposób, co jest moim zdaniem też bardzo dobre. Natomiast przy tym mamy mnóstwo oferty dydaktyczne i mnóstwo działań artystycznych, które sięgają po nowe media, po nowe formy wyrazu, po technologię, czasami bardzo zaawansowaną. Mamy kierunki takie jak na przykład Intermedia czy Wydział Form Przemysłowych, Architekturę Wnętrz, które mają technologie i różne wynalazki technologiczne wpisane właściwie w program. Korzystają z tego studentki, studenci, więc w tym sensie jesteśmy uczelnią, która na pewno nadąża za tym, co się dzieje w obszarze nowych możliwości, takich warsztatowych, technologicznych. To taki przykład, żeby może bardziej zadziałać na wyobraźni. No, na przykład na Wydziale Form Przemysłowych jest pracownia, która podejmuje współpracę z NASA. Studenci konstruują projekt skafandrów kosmicznych. To jest wszystko oparte na bardzo zaawansowanych technologiach, więc to taki jeden z przykładów, ale tego jest bardzo dużo.
9: A w zależności od kierunku, jak wygląda proces rekrutacji i na co najbardziej zwraca się uwagę?
8: Jesteśmy uczelnią artystyczną, która ma swoje egzaminy, więc żeby się dostać na Akademię Sztuk Pięknych, trzeba przejść egzamin. On jest w zależności od kierunku sprofilowany, czyli różne są wymagania różnych kierunków, a zatem jeśli ktoś chce się dostać do nas na studia, to najlepiej, żeby wybrał kierunek, a potem przeczytał, jakie są wymagania. Najczęściej te wymagania to przedstawienie portfolio, czyli teczki, tak zwanej. Co to znaczy? To znaczy, że trzeba przygotować i przedstawić prace, które się po prostu dotychczas wykonało. Rysunkowe, malarskie, graficzne, fotograficzne, projektowe. To chodzi o to, żeby pokazać, że interesuje nas sztuka i taki kandydat czy kandydatka na tej podstawie przechodzą taką pierwszą weryfikację. Potem czasami jest egzamin praktyczny, czyli trzeba coś na przykład namalować, narysować albo zaprojektować. Nie zawsze i właściwie wszędzie jest rozmowa kwalifikacyjna. To polega na tym, że rozmawiamy, pytamy o różne rzeczy kandydatów, więc taka rozmowa jest dosyć istotna, bo ona też pokazuje osobowość kandydatów. Na tej podstawie możemy wyciągnąć trochę wnioski, jaki kto ma potencjał, więc jest to dosyć ważne, ale proszę się tego nie bać. To nie jest rozmowa o historii sztuki, to jest rozmowa o świecie, o kulturze, o sztuce wokół sztuki. Natomiast bardziej chodzi nam o to, żeby poznać kandydatów i żeby się dowiedzieć trochę tego, co chcieliby u nas robić.
9: Co według pana tworzy dobre portfolio, na które się zwraca uwagę podczas rekrutacji?
8: Myślę, że oryginalność, dobry warsztat. Jeśli widzimy w portfolio, że ktoś pracuje, jeśli widzimy, że proponuje ciekawe rzeczy, rozwiązania oryginalne, że szuka jakoś odpowiedzi na pytania poprzez to, co robi, to myślę, że to będzie dobre portfolio. Oczywiście są pewne wymagania, że trzeba przedstawić trochę rysunków, trochę prac malarskich, szkicowych, na przykład ważny jest szkicownik. To ciągle są ważne rzeczy, natomiast w gruncie rzeczy sprawdzamy na tej podstawie po prostu no, czyjeś predyspozycje, umiejętności, a mówiąc jeszcze inaczej, wrażliwość. Czy ktoś jest wrażliwy na świat i czy to, co robi i pokazuje nam w tym portfolio, w tej teżce jest po prostu zwyczajnie interesujące, oryginalne, ciekawe.
9: A jak wygląda pierwszy rok studiów i jakie bywają największe wyzwania dla studentów?
8: No pierwszy rok studiów to jest chyba tak jak na wszystkich studiach, po prostu wejście w nowe środowisko, poznaje się nowych ludzi, nowe koleżanki, kolegów, ale też wykładowców, ludzi, którzy prowadzą zajęcia, kierują pracowniami, więc myślę, że pierwszy rok jest zwyczajnie jakimś wyzwaniem tak naprawdę. Dlatego, że jest bardzo dużo nowych rzeczy i trzeba to po prostu umiejętnie rozpoznawać. Myślę, że też jest wyzwaniem, dlatego, że najczęściej na pierwszym roku jest dosyć dużo zajęć. Program jest bardzo obfity, więc właściwie cały dzień ma się najrozmaitsze zajęcia. Więc tak, pierwszy rok myślę, że jest z jednej strony bardzo ciekawy i fascynujący, tak sądzę, bo tak też pamiętam ten moment jako student, ale z drugiej strony też jest wyzwaniem, więc trzeba mieć też trochę takiego samozaparcia, cierpliwości, żeby przejść te pierwsze momenty poznawania wszystkiego naraz.
9: A jaka atmosfera panuje między studentami a wykładowcami? Czy to się zmieniało na przestrzeni lat?
8: Mam przekonanie, że panuje bardzo dobra atmosfera i staramy się pomagać studentom w tym, żeby po prostu te studia były dla nich okresem takiego rozwoju, poznawania siebie, poznawania świata, w tym sensie takim artystycznym, ale nie tylko. Mam przekonanie, że mamy bardzo dobrą kadrę i większość przypadków nie mamy z tym żadnego problemu. Myślę, że to są też wyzwania, dlatego że studenci rozpoczynając studia, czy w trakcie studiów, no po prostu stykają się z wykładowcami, wykładowczyniami, które też mają jakąś osobowość artystyczną, więc to czasami też polega na ścieraniu się poglądów, wymianie poglądów, opinii, poznawania różnych perspektyw, na przykład patrzenia na świat, na sztukę, więc w tym sensie jest to ciekawe, ale staramy się i robimy dużo, żeby atmosfera wokół tego była bardzo dobra i taka naprawdę twórcza. Nawet jeśli czasami no, po prostu są to wyzwania, to też o to chodzi, prawda, żeby sobie stawiać jakieś cele, wyzwania i żeby je potem realizować i wykładowcy w tym pomagać.
9: Czy studenci mają przestrzeń na własne projekty i rozwój?
8: W czasie studiów dużo jest tej przestrzeni, szczególnie na starszych latach. Tej przestrzeni na własny rozwój, na badanie, próbowanie jakichś różnych swoich opcji artystycznych. Właściwie program na każdej uczelni, ale u nas szczególnie zakłada z jednej strony pewną ilość godzin współpracy z wykładowcami i pracy w pracowniach, na warsztatach, w laboratoriach czasami, a część godzin przewiduje jako pracę własną, więc studenci z jednej strony muszą uczęszczać na zajęcia, a z drugiej strony część programu jest przewidziana jako praca własna, czyli zwyczajnie po prostu poświęcanie się twórczości, tak to jest skonstruowane.
9: Czy czy ASP przygotowuje bardziej do pracy artystycznej czy komercyjnej?
8: No to jest trudne pytanie, dlatego że mamy różne kierunki i w zależności od kierunków, od programu kształcenia, to będzie wyglądało troszkę inaczej. Można na przykład studiować malarstwo i chcieć zostać po prostu artystą, malarzem, osobą twórczą, która realizuje się w tym medium, ale mamy na przykład kierunki projektowe, tak jak mówiłem, które polegają na też poznawaniu pewnych, znaczy wszędzie polega to na poznawaniu pewnych umiejętności warsztatowych, ale kierunki projektowe są znacznie bardziej osadzone w rzeczywistości takiej, nazwijmy to, mierzalnej, o, to znaczy trzeba spełniać jakby pewne warunki, żeby móc zaprojektować na przykład, nie wiem, krzesło, samochód, czy jakiś inny obiekt, więc pewnie te kierunki bardziej, mają większy styk jakby ze środowiskiem zewnętrznym, na przykład z branżą, nie wiem, nawet przemysłową czy produkcyjną, więc to zależy od kierunków. Niektóre są bardzo powiązane z tą branżą zewnętrzną, inne może nie tyle mniej, ale w inny sposób.
9: Czy sztuczna inteligencja i nowe technologie wpływają na edukację artystyczną?
8: No to jest oczywiście, sztuczna inteligencja jest w tej chwili bardzo gorącym tematem, nie ma środowiska, żeby się o niej nie dyskutowało, więc dyskutuje się również na Akademii Sztuk Pięknych. Zdania są podzielone, to znaczy nawet zrobiliśmy ostatnio taką ankietę, pytając i studentów, i wykładowców, jaki jest ich stosunek do sztucznej inteligencji. I powiem tak, studenci mają stosunek taki bardzo pragmatyczny, ale też wykazują się pewną taką ostrożnością, to znaczy zwyczajnie nie chcieliby po prostu być zastąpieni przez algorytmy, tak? Wykładowcy są bardzo otwarci i tutaj myślę, że tutaj się spotykamy, to znaczy z jednej strony widzimy w tym jakieś możliwości, nie wiem, na przykład wyręczenia się w pewnych uciążliwych działaniach. Z drugiej strony, no na pewno nie chcemy jako uczelnia artystyczna, żeby to, co tworzymy, zostało przejęte przez algorytmy i wytwarzane jakby w sposób, no taki jakiś zautomatyzowany. To jest w ogóle wykluczone, więc fundamentem naszych działań jest twórczość, jest osobowość artystyczna, oryginalność tej osobowości i w tym jakby lokujemy nasze potencjały. Więc jakby o ile korzystamy ze sztucznej inteligencji, to w zakresie takim bardzo, bardzo praktycznym, jako rodzaj wsparcia czasami, ale też nie zawsze.
5: A rozmawiała Ilona Motyka. I na koniec tego programu jeszcze coś dla podniebienia. Kształtem podobne do racuchów lub amerykańskich naleśników, ale to prawdziwie krakowskie śniadanie. Małdrzyki to regionalne placuszki twarogowe. Najczęściej podawane są na słodko, z cukrem pudrem lub domową konfiturą. Przepisem na małdrzyki i ciekawostkami o dawnym cechu cukierniczym dzieli się dr Marcin Gadocha z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
10: Niektórzy uważają, że z kuchnią krakowską jest trochę jak Zjetti. No wszyscy wiedzą, co to jest, ale nie każdy spotyka tą kuchnię krakowską i w tej parafrazie, w tym trochę w dowcipie, trochę prawdy jest. Dlaczego? No dlatego, że my znamy tą kuchnię krakowską, natomiast no nie mamy takiej możliwości, żeby zbyt często ją smakować. A dlaczego? No dlatego, że trochę zapomnieliśmy o tej kuchni krakowej. Ja się cieszę właśnie, że są instytucje w naszym mieście, czy Wydział Turystyki, czy też właśnie instytucje, tak jak Rzemiosł Spożywczy, czy właśnie Fundacja Promocji Wyrobów Rzemieślniczych, ale także i Muzeum Krakowa, Archiwum Narodowe w Krakowie, które starają się właśnie kultywować tą pamięć o tym dziedzictwie kulinarnym i mamy właśnie takie potrawy i ja bym bardzo chciał właśnie, żeby ta dzisiejsza audycja, ale także inne projekty, które są i były, przypominały mieszkańcom Krakowa, ale także i restauratorom, że właśnie są takie produkty i takim jest małdrzyk krakowski.
7: Trochę wygląda jak taki a la pancake amerykański, racuch.
10: Dokładnie tak. Mi to właśnie przypomina może nie pancake'a, ale właśnie takiego domowego racucha bez jabłka, ale właśnie w kontekście właśnie takiego placuszka. Kuchnia krakowska była kuchnią ubogą. To nie była kuchnia, znaczy była też wykwintna, ale większość tych potraw, które widzimy w tej tradycyjnej kuchni krakowskiej, jest w miarę prosta i w miarę tania do zrobienia. No i właśnie małdrzyki są świetną propozycją na śniadanie, ponieważ jest to placuszek z sera znowu oczywiście. Im ser lepszy, tym lepszy. Tracimy na tą potrawę dwa jajka, troszkę tłuszczu i możemy przyozdobić albo cukrem pudrem, albo jakąś konfiturą. Proste, bardzo tanie w wykonaniu, szybkie, świetna propozycja dla mniejszych mieszkanek i mieszkańców Krakowa na właśnie sycące, dobre, zdrowe. Jeżeli chcemy trochę poszalać, to i słodkie tutaj, słodkie pożywienie. Także ja bardzo bym chciał, żeby w menu na przykład śniadaniowym krakowskich restauracji, krakowskich hoteli także była taka wkładka właśnie kuchnia krakowska i ten małżyk był. Bo nie jest to tutaj drogie w wykonaniu, a naprawdę mogłoby być takim naszym daniem podpisowym w kontekście właśnie szybkiego, dobrego śniadania. Szczególnie, że mamy przepisy o Mądrzyku Krakowskim. Ten przepis był wtedy trochę inaczej nazywany, czyli sama tylko nazwa, bo był nazwany Mądrzykiem. Pisał wielki, trochę też niestety zapomniany kuchmistrz krakowski, Antoni Teslar. Mamy przepis na tego Mądrzyka Krakowskiego, tylko jest jeden problem. Kiedy czytamy te przepisy i próbujemy je uwspółcześnić, to mamy duży problem, ponieważ w tych starych przepisach na Mądrzyka pojawia się informacja w kontekście sera, na sera półtłustego. Tylko, że ser półtłusty na przełomie XIX i XX wieku ma się nijak do sera półtłustego do tego czasu współczesnego. A mówię to z własnego doświadczenia, bo właśnie starałem się być wierny na samym początku, kiedy robiłem Mądrzyka w domu. Starałem się być wierny temu przepisowi tradycyjnemu i z całym szacunkiem na serze chudym czy na serze półtłustym nie wyszło. Ale kiedy użyłem trochę lepszego, a przede wszystkim tłustego sera, no to tak.
7: To myślę dobra rada dla tych wszystkich naszych słuchaczy, którzy będą zaraz chcieli spróbować zrobić tego Mądrzyka i ja myślę, że sama też zrobię takie podejście.
10: Świetne, naprawdę ciepłe, szybkie, pożywne danie na śniadanie. Naprawdę nie potrzeba dużo czasu, tak więc, żeby go przygotować, a naprawdę może być miłą odmianą, tak więc w kontekście naszego śniadaniowego menu.
7: Wy też przygotowujecie taki krakowski szlak kulinarny, który będzie edukował turystów, mieszkańców Krakowa, jak faktycznie jeść prawdziwie po krakowsku.
10: Tak, a czy chcieliśmy przede wszystkim w tym projekcie, ten projekt tutaj jest we współpracy Fundacji Promocji Wyrobów Rzemieślniczych, Cechu Rzemiosł Spożywczych, no i także oczywiście głównego partnera, czyli Wydziału Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Stworzyliśmy, wydaje mi się, no jestem trochę nieobiektywny w tym zakresie jako współautor, taką historyczną przechadzkę po Krakowie trochę zapomnianym. Chcieliśmy pokazać w tym szlaku miejsca, które w większości mieszkańców Krakowa oczywiście kojarzą się z kulinariami, ale są czasami takie miejsca, które kiedyś były takimi perełkami na mapie Krakowa i dzisiaj czasami one zmieniają swoje znaczenie. Chcieliśmy też pokazać miejsce niezwykłe, miejsce zamknięte, bo finałem tego szlaku jest siedziba Cechu Rzemiosł Spożywczych przy ulicy Westerplatte 18. Miejsce magiczne, miejsce niezwykłe. Chcieliśmy pokazać krakowianom, że coś takiego jest w Krakowie, że można je odwiedzić. Oczywiście po wcześniejszym umówieniu. Chcieliśmy wskazać takie miejsca właśnie z takim dużym sztytem krakowskim, z taką tradycją. Staraliśmy się do każdego miejsca, jeżeli to oczywiście było możliwe, dać też przepisy. Także tutaj dla turystów, ale przede wszystkim dla mieszkańców Krakowa, jakby połączyć dane miejsce z danym przepisem. Także żebyśmy mogli w domu właśnie gdzieś tą kuchnię krakowską odkurzyć, odtworzyć.
7: Nie ma takiej obawy, że jednak jak chcemy gotować tak prawdziwie po krakowsku, to jednak musimy wydać trochę więcej pieniędzy. Czy spotykacie się z takimi głosami, że jednak no jest to droższa opcja i może nie każdy chciałby z niej korzystać, prawda?
10: Oczywiście, że spotykamy się, natomiast wynika to właśnie z niewiedzy. Stąd nasze działania, no głównie w mierze edukacyjnej, bo ja wielokrotnie to będę powtarzał i nie tylko także ja i zacniejsi ode mnie eksperci związani z kuchnią, że kuchnia krakowska właśnie kuchnią tanią była. Jak popatrzymy sobie na te szlagiery kuchni krakowskiej, no to z całym szacunkiem właśnie wspomniany Mądrzyk, czy żurek, czy maczanka krakowska, czy zupa kminkowa, no z całym szacunkiem nie wymagają jakiegoś dużego zaangażowania finansowego. Czas oczywiście, ale to i tak musimy gotować. Jedyną taką potrawą, która w tym momencie wydaje mi się, że może być kosztowna, to jest kaczka po krakowsku, no bo samo mięso, prawda, sama kaczka już trochę kosztuje. Natomiast uważam, że pozostałe potrawy, które są właśnie w tej sztandarowej kuchni krakowskiej, no też pytanie, co uznajemy za kuchnię krakowską, a co uznajemy za kuchnię galicyjską, są naprawdę w miarę szybkie i w miarę tanie w przygotowaniu, a mogą sprawić naprawdę dużo radości. No właśnie wspomniana zupa kminkowa, jedna z najtańszych zup, która kiedyś, jakbyśmy mogli przenieść się do Krakowa właśnie międzywojennego czy jeszcze wcześniejszego, to była częstym właśnie tutaj gościem na stołach krakowian. Dziś zapomniane, tak więc.
7: Jeszcze zapytam o to cukiernictwo. Czy ten cech cukierniczy, tak historycznie, on był poważany wśród mieszkańców Krakowa? Jak to wyglądało?
10: Znaczy, generalnie w dawnych czasach, ale dzisiaj współcześnie, cechy cieszyły się wielką estymą. Gdyby nie cechy, to tego miasta, tak już trochę jakby skracając, trochę upraszczając, by tego miasta
11: miasta nie było. Cechy żywiły, cechy ubierały, cechy broniły tego miasta. Oczywiście z biegiem czasu zmieniała się tutaj jakby wartość i też zadania tych cechów. No dziś współcześnie cechy już nie bronią, ale natomiast w kontekście tym historycznym dalej spełniają bardzo ważne zadania i też trzeba mieć tego świadomość, bo cechy przede wszystkim powstały po to, żeby wspierać siebie, ale dbać o jakość produkcji. Zostały stworzone po to, żeby kształcić, po to, żeby właśnie bronić, po to, żeby pomagać i były także organizacjami o charakterze religijnym. No oczywiście z tych pięciu jakby takich najważniejszych cechów zostało już niedużo, ale na całe szczęście są jeszcze osoby, które właśnie chcą kultywować te tradycje i patrząc właśnie w kontekście tej produkcji rzemieślniczej, jeżeli patrzymy na epokę nowożytną, czy patrzymy na wiek XIX, czy wiek XX, zawsze wyroby prawdziwych rzemieślników, znaczy tych cechowych, bo problem jest taki, że nie zawsze to, co nazywa się, że jest produktem rzemieślniczym, jest de facto produktem rzemieślniczym. W tym kontekście, że żeby nazwać się rzemieślnikiem, to nie tylko sama nazwa. To jednak są lata doświadczeń, to jednak jest edukacja, to są zdane egzaminy, to serce włożone. Natomiast dzisiaj w Krakowie, muszę powiedzieć ze smutkiem, spotykam na ulicach wiele punktów, które no, nazywają się rzemieślniczymi, ale mówię to z jeszcze większym smutkiem, są tylko rzemieślniczymi z nazw. Natomiast w Krakowie, w kontekście cukierniczym, ale piekarniczym, ale także innych branż, są jeszcze unikalne miejsca, które no właśnie są takimi prawdziwymi, cechowymi rzemieślniczymi. To my, mieszkańcy Krakowa, to także turyści, będą jakby najlepszą taką ochroną dla tych miejsc. Po prostu chodźmy tam, kupujmy tam, dbajmy, żeby te miejsca nam nie znikały, bo niestety na naszych oczach uciekają nam produkty. No w tamtym roku...
7: Konkurencja jest bardzo duża, prawda?
11: To swoją drogą, ale ci mali rzemieślnicy, te małe wytwórnie, niestety nie radzą sobie w warunkach właśnie takiego zmieniającego się świata w kontekście właśnie wysokich cen związanych z najmem, ale też i z kosztami pracy. I w tamtym roku na przykład straciliśmy precelka krakowskiego. Nie ma już piekarni, ja przynajmniej nie znam, która by wypiekała właśnie tradycyjnego precla krakowskiego. To się stało w tamtym roku. Straciliśmy kukiełkę. Ja wiem, że to może nie sam Kraków, to już są Liszki, ale już zniknęła też na naszych oczach najstarsza piekarnia, która istniała blisko 100 lat, która wypiekała cudowne kukiełki lisieckie. Dlatego tutaj oczywiście to wsparcie instytucjonalne w kontekście właśnie miasta, w kontekście różnych instytucji jest ważne, ale to my, mieszkańcy Krakowa, będziemy decydowali, czy to rzemiosło, te słodkie wypieki w kontekście, czy tutaj właśnie słodkich ciast, przekąsek, czy pieczywa przetrwają, bo to my powinniśmy świadomie wybierać właśnie te mniejsze czasami zakłady. Ja wiem, że one są, oczywiście muszą mieć wyższe ceny niż na przykład pieczywo wielkopowierzchniowe, ale my nie musimy zjeść tego aż tak dużo, ale jedzmy lepiej, jedzmy zdrowo.
5: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
4: Śniadanie u babci,
5: o nie, nie.
4: Obiady u babci,
5: marzy nie.
4: Kolacje u babci,
5: dobra,
4: gdy babcia Malina
5: zaprasza.
6: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
5: Babcia Malina zaprasza.
7: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
8: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Awi, Białas, Kazbałaganek, Kukon, Palu, Komp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going. Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy nawinie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Awi, Białas, Kazbałaganek, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Lunapark i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: I po reklamie.

0: SK Kraków.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
4: Śniadanie u babci,
5: o nie, nie.
4: Obiady u babci,
5: może nie.
4: Kolacje u babci,
5: dobra,
4: gdy babcia Malina
5: zaprasza.
6: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
5: Babcia Malina zaprasza.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
12: Poleca Radio SK.
13: I po reklamie.
14: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
15: Tak, tak, tak, dobrze słyszycie. Wybiła godzina prawdy. Godzina, w której wszystko może się zdarzyć. I mogę wam powiedzieć, że zdarzy się naprawdę sporo. Jak co tydzień zebraliśmy się tu, żeby posłuchać najnowszych kawałków, które wypuścili albo wypuszczą dopiero wasi i nasi ulubieni artyści. O północy zaczyna się piątek, to już dokładnie za godzinę, a i wtedy gram po kolei same nowości. Jako pierwsi we wszechświecie puszczę wam, we wszechświecie puszczę wam m.in. Ring Mabel w oficjalnym polskim remiksie z Matą. I wiesz, co, będziemy go mieli jako jedyni przez cały najbliższy tydzień. Brzmi dobrze, prawda? To za moment sprawdzimy też, jak dobrze brzmi sam kawałek. Ale na start Miley Cyrus, Buzz Persuades. To też jest jeszcze świeżutka nowość od Miley. Ale słuchajcie, minuta po 23. Ja postanowiłem, że dzisiaj zacznę żartem. Wiecie, co robią wszystkie hity? Zaczynają się w Esce. Mati Fuczyło, zaczynamy!

0: 13 już prawie minut po 23, to Reggaeton Lento. Od razu można poczuć się jak na Ibizie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A słuchajcie, na Ibizie to ja miałem okazję ostatnio być i pogadać z panem, który, jak wiadomo, już od 2 godzin wystąpi w przyszłym roku w Polsce. Tiesto pojawi się w naszym kraju w czerwcu w ramach Warsaw Music Festival, a SK jest patronem tej imprezy. Zajrzyjcie sobie na nasz Instagram, tam już teraz pokazujemy, jak wyglądało ogłoszenie tego wydarzenia, ale też niedługo pojawi się tam moja rozmowa z Tiesto, więc warto sprawdzić, bo Tiesto powiedział mi m.in. o tym, które polskie miasto lubi najbardziej i do którego lubi zaglądać. I zdarza mu się podobno, ale my nie o tym przecież dzisiaj, my tutaj po nowości, o północy odpalam rakiety, czyli wypuszczam wszystko to, co zdecydowanie najnowsze. No i właśnie, to też będzie nowe. Marshmello wypuścił ten numer mniej niż dobę temu. Close My Eyes, Marshmello, Ilenium i Sasha. To zamykamy oczy i słuchamy, czyli uszu nie zatykajcie.

0: Coś jest w tym tytule, prawda? Faktycznie ostatnio stygnie lato. 24 minuty po 23, ale do jesieni to jeszcze prawie 2 tygodnie, więc nie myślmy o tym w ogóle. Nie myślmy. To jest deska wszystkich i te zaczynają się westy. Tutaj gramy najnowsze kawałki. Przed chwilą m.in. Włochy były, czyli Ave i ich All Night. To jest włoski duet, który naprawdę zna się na tym, co robią. Znacie ich m.in. z Meet Me in the Dark. Graliśmy to westy, oni wrócili teraz z nową i to naprawdę bardzo, bardzo ciekawą propozycją. A jak tam u was? Co robicie? Możecie wysyłać głosówki na eskowym messengerze. Będę sprawdzał listę obecności. Gdzie słuchacie? To wysyłajcie. Eskowy messenger na was czeka, ale teraz posłuchajcie nowej Ellie Goulding. Kiedyś kawałek o tym samym tytule miał Adam Lambert, a tytuł to For Your Entertainment i kawałek pochodzi z najnowszej płyty Ellie. No to sprawdźcie sami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Damiano David i Tyla, czyli połączenie włosko-południowoafrykańskie. A zdjęcia i filmiki z Tylą to nie tak dawno pojawiły się też u Bambi. Kto wie, czy takie połączenie też nie pojawi się niedługo. A byłoby super, prawda? Polsko-południowoafrykańskie. Na takie czekamy i na takie liczymy, ale są też takie, które już mamy i liczyć na nie nie trzeba, bo są. To takie właśnie teraz dla Was mam. Joel Corey, Hannah Bolaney, Don't Go Breaking My Heart.

0: Liwka i Poza Tobą Nic.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Nie tak dawno zachwyciła nas dużą współpracą z Taco Hemingwayem na jego albumie, ale jak widać, solowo radzi sobie równie dobrze. To jest jej ostatnia nowość, jej, czyli Liwki. Poza Tobą Nic, ale poza Liwką, to ja mam dla was jeszcze naprawdę dużo innych nowości. Cały czas rozgrzewamy się przed północą. Już bardzo niewiele czasu zostało. 17 minut dokładnie. Wtedy sprawdzimy, co przygotowali dla nas najlepsi artyści z całego świata i zagramy wam to wszystko jako pierwsi we wszechświecie. A co? Będzie m.in. historyczne zagranie Ring My Bell z matą. No to trzeba słuchać. Zostańcie ze mną, mam naprawdę dużo premier.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: To jest ten moment, to jest północ, to jest dokładnie ta chwila, w której ukazały się nowe kawałki od naprawdę wielu artystów. Te najlepsze zagram wam w najbliższych minutach. Mati Fuczyło, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a my zaczynamy od ekskluzywnego hitu, takiego, który w najbliższym tygodniu usłyszycie tylko w Esce. Oryginał już dobrze znacie z naszej anteny, bo to H i jego wersja Ring My Bell, ale dziś, właśnie teraz, dokładnie w tej minucie o północy ukazał się polski remix tego kawałka z udziałem Maty. Tego Maty. I ten kawałek gram wam jako pierwszy we wszechświecie i ten kawałek od jutra, a właściwie to od dzisiaj, będzie w Esce pojawiał się bardzo regularnie. I tylko w Esce.
2: To jest premier.

0: to Teddy Swims i jego Bad Dreams.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czyli, że złe sny. Może ktoś właśnie włączył teraz sobie Eskę po tym, jak sam miał złe sny i postanowił poprawić sobie humor nowościami. Jeżeli tak, to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobry wybór. 10 minut mamy już po północy, a takich dobrych wyborów mam dla was dzisiaj więcej. Przed chwilą był m.in. H. Mata, Ring My Bell, czyli nowość, którą mamy dla was ekskluzywnie w najbliższym tygodniu wyłącznie w Esce. Usłyszycie ten hit, więc warto Eski słuchać. Jak się wam podoba ten kawałek? Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Ja przyjmuję wasze opinie, ale słuchajcie, to nie jest jedyna nowość, którą dla was przygotowałem. Mam ich dla was bardzo, bardzo, bardzo dużo. A teraz czas na kolejną. Będzie Cedric Gervais i Carla Monroe, Gotta Be. Tak nazywa się ich nowy kawałek, który ukazał się dosłownie 10 minut temu. A jeżeli jeszcze nie powiedziało wam nic to nazwisko, to już wam tłumaczę. To jest pan z Francji, który jakiś czas temu zasłynął remiksem hitu Summertime Sadness. To już pewnie wam coś mówi, prawda? Oczywiście Lana Del Rey i jej wielki hit, ale przede wszystkim to, co wyróżniło tego pana, to też współpraca z Davidem Guettą przy hicie Would I Lie to You. Teraz ten pan ponownie ma ochotę podbić światowe listy hitów. Może

Nawet gorącej dwudziestki chciałby tutaj znaleźć się na miejscu pierwszym. Jeżeli tak, no to głosujcie na niego już dzisiaj. Właściwie po godzinie 17 gorąca dwudziestka startuje raz kolejny. No i co? Gram premierowo, Garabi.

0: Passenger, czyli Alex Warren, ale to wcale nie jest pasażer na gapę, bo akurat ten pan w hity jest bardzo dobry.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale my też jesteśmy i równie dobrze jesteśmy w nowości. 20 minut już po północy, a za nami już kilka premier. I powiem wam coś, kolejne przed nami. Naprawdę, słuchajcie, sprawdziłem coś. Dzisiaj w Rumunii będzie ponad 30 stopni, 32 dokładnie. Więc na chwilę przenoszę nas właśnie tam. W końcu ciepło się przyda. No i stamtąd, z Rumunii, pochodzą Maria Maszuka i Maleko. Ten duet wypuścił kawałek Olo Coco. To jest kawałek, który ma dokładnie 20 minut. No i on może was rozgrzać, szczególnie, że u nas to zimniej i zimniej się robi. 20 minut w tym sensie, że 20 minut temu się ukazał, nie że trwa 20 minut. Gramy!
1: To jest...

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, ale mam takie pytanie. Pamiętacie hit taki jak Queen of Kings?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Graliśmy go w Esce bardzo, bardzo dużo i to bardzo, bardzo nieraz. Mówię oczywiście o kawałku Alessandry, z którym to w 2023 roku zajęła piąte miejsce na Eurowizji. Wtedy ta norwesko-włoska piosenkarka reprezentowała Norwegię właśnie, ale potem wpadła m.in. do Eski. Miałem okazję z nią pogadać. Da się to znaleźć, słuchajcie, ale nie trzeba szukać tego, co było. Można skupić się na tym, co nowe. Alessandra wcale się nie nudzi i właśnie postanowiła pokazać światu swój nowy kawałek. On nazywa się Head Over... Over Water. No i coś mi mówi, że on ma szansę powalczyć z Queen of Kings, ale ocencie sami, gramy.
1: Radio SK. We got all the hits right here. To jest premiera.

Tame Impala i Jenny Dracula. Ten kawałek, ten remix znacie już doskonale, prawda? 28 minut do pierwszej. Przed chwilą zagraliśmy nowości od Alessandry. To trochę Włoch, trochę Norwegii. Wcześniej była Rumunia, to teraz może coś z Polski? A już teraz mogę wam powiedzieć, że artystka, która stoi za tą nowością już dzisiaj, czyli że w piątek wpadnie do Eski, ona zajrzy do nas po 16, ale jako, że jej kawałek ukazał się właśnie teraz, to może trochę ją wyprzedzimy, co? Ją, czyli Julię Wieniawę. Zagrajmy jej nowość, 27 do gwiazd. Tak się to nazywa? No to do gwiazd. Grajmy.

0: 18 minut do pierwszej. Top Low i Talking Body.
1: Zaczynają się w SC.
0: Jak wrażenia? Za nami naprawdę cała lista hitów. Przed momentem nowość od Julii Wieniawy, która wpadnie do nas dziś do studia. Był duet Maria Maszuka i Maleko prosto z Rumunii. Był Cedric Gervais i to było bardzo klubowo. Był nowy Marshmallow z Illenium. To też klubowo było oczywiście. Była nowa Miley Cyrus, Billie Eilish i była ekskluzywna premiera Ring My Bell ze zwrotką maty. Ten hit usłyszycie od jutra i przez cały najbliższy tydzień wyłącznie w Esce. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, a zaraz kolejne z nich.

Kuba i Kuba, chłopaki, to wszystkie hity zaczynają się w Esce i podobnie ten zaczął się w Esce, bo panowie Kuba i Kuba byli u nas w studiu, dostali nawet kurę i kurę. Wszystkie hity zaczynają się w Esce już za tydzień z kolejną odsłoną, wtedy zagram wam kolejne kawałki, najnowsze kawałki i zrobimy to jako pierwsi na świecie, a wy jako pierwsi na świecie je usłyszycie. To co? Do usłyszenia, pa pa, Mati Fuczyło, dzięki.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na fejs.